0: śpiewa w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za minutę szósta, a my chcemy powiedzieć Dzień Dobry. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek
1: Dzień
0: Dorokiewicz.
1: Dzień dobry.
0: I co? Zapraszamy na wiadomości.
2: Mamy godzinę szóstą, mamy 25 czerwca w kalendarzu i ten dzień nazywa się czwartek. No a skoro wiadomości Radia Złote Przeboje, to Iwona Barańska.
3: Nad Polskę nadciąga prawdziwa fala upałów. Są już ostrzeżenia. W Gdańsku rusza dziś konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Porażka Igi Świątek w pierwszym meczu na niemieckim turnieju. Prawdziwe upały w Polsce już od dziś. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 10. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie, w nocy do 20 stopni. W kolejnych dniach temperatury w kraju będą jeszcze wyższe, w niedzielę do 38 stopni. Lekarze przypominają, że wysokie temperatury powyżej 30 stopni są groźne nie tylko dla seniorów, lecz także dla osób młodych i aktywnych fizycznie. Zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia i udaru cieplnego. Dlatego w czasie upałów należy chodzić w cieniu, pić dużo płynów i nie przebywać w nagrzanych przestrzeniach, przypomina dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
4: Zwracajmy uwagę na to, że dzieciaki nie mogą zostać w samochodzie. Nie mogą zostać osoby starsze, ale też o tych naszych braciach mniejszych, zwierzęta. Wszystkich, którzy mogą ulec udarowi cieplnemu, nagrzaniu organizmu, nie wolno zostawić w miejscu zamkniętym w samochodzie.
3: Od upałów odetchniemy dopiero od połowy przyszłego tygodnia. Delegacja z całego świata, delegacje wezmą udział w rozpoczynającej się dzisiaj w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Kilka tysięcy gości ze świata polityki i biznesu będzie dyskutować o wsparciu gospodarczym i obronnym dla tego kraju. Paweł Radzewicz.
5: Udział w konferencji wezmą najważniejsi przedstawiciele Unii Europejskiej i kluczowi gracze z całego świata, mówi minister Eliza Zeidler.
6: Mamy reprezentację blisko 70 państw, około 30 organizacji międzynarodowych, bardzo duże delegacje oficjalne z obszaru gospodarczego.
5: Nieobecność ukraińskiego prezydenta nie będzie kłopotem, zapewnia minister Paweł Kowal.
7: Ta decyzja z naszego punktu widzenia jest decyzją, która przesuwa ciężar konferencji trochę z obszaru polityki na gospodarkę i ten praktyczny wymiar i my ją witamy z radością.
5: Konferencja będzie toczyła się na 5 płaszczyznach, to biznes, bezpieczeństwo i obronność, rozwój regionalny, kapitał ludzki, a także integracja z Unią Europejską.
8: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Nie było przełamania na mączce, sezon na trawie też zaczął się źle. Iga Świątek odpadła już w swoim pierwszym meczu w turnieju w Bad Homburg. Rozstawiona z jedynką Polka, która rok temu dotarła w niemieckim turnieju do finału, przegrała z Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
9: Legnica chce wyremontować ulicę Wjazdową na odcinku od Gwarnej do łącznika do ronda przy Placu Słowiańskim. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg i czeka na oferty wykonawców. Kiedy remont ruszy, utrudnienia będą spore, bo to centrum miasta i sporo aut tam parkuje.

0: Legnicy.
1: Mam nadzieję, że w nocy udało wam się wywietrzyć mieszkania i domy, bo dziś w mieście będzie upalnie. Już przed południem termometry mają pokazać 30 stopni, a po południu maksymalnie 35. I to oczywiście temperatura w cieniu. A będzie go bardzo mało, bo dziś nad miastem w zasadzie błękitne niebo. Do tego słaby wiatr.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej będziemy mieć dla was smurfne hity, a także zaśpiewamy sobie razem Chciałem być marynarzem.
2: Po szóstej też tradycyjnie sprawdzimy, kto śpi, kto już nie śpi, a kto udaje, że wstaje. Stawiamy, że takich jest nas najwięcej. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartek, 4 minuty po szóstej, gra nam Hadaway.

0: Krótko z przodu, długo z tyłu i wąsy na przodzie. To nie czeski piłkarz, to Limal z kolegami Kadżagugu. Witamy Was w dzień czwartkowy. Słuchacie Radia Złote Przeboje na dzień dobry. Mamy 25 dzień czerwca i o tej wczesnej porze o 6.10 zaglądamy do kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Smerfa i Dzień Marynarza.
2: Chciałem być.
1: 28 lat temu na rynek trafił system operacyjny Windows 98. Dziś mija także rok od wystrzelenia Polaka w kosmos.
3: No proszę, a jak tam wasz czwartkowy poranek? Czy grawitacja przyciąga was do podusi, czy już orbitujecie wokół kabusi? Takie to pytanie mamy od samego rana. 22 44 30. Dzwońcie do nas, czekamy na wasze zaspane, jeszcze niewyraźne głosy. Zaczynamy apel poranny i gramy wam Izabelę Trojanowską, Karmazynowa Noc. No, było, minęło. 11 minut po godzinie 6.

0: 25 lat temu Aliza śpiewała Moa Lolita, obecnie prowadzi szkołę tańca na Marsylii, w Marsylii, no i zupełnie nie zajmuje się na Marsylii, no bo to wyspa, tak? Nie, czy nie? Aliza, nie, pomieszałem wszystko, jest za wcześnie, jest 18 po 6, dzień dobry.
1: Płyniemy, kochani, płyniemy przez ocean złotych przebojów. Za chwilę będzie bardzo konkretnie, gdybyście nie mogli się podnieść, zróbcie głośniej, bo dokładnie za 4 minuty będzie bum, bum, bum, bum. I nikt nie pozostanie senny i w łóżku. Bądźcie z radiem Złote Przeboje.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
8: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
9: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
8: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
9: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
8: To z Tauronem.
9: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie

0: Złoty, a skromny, Golden Brown, The Stranglers, taki to kawałek w radiu, złote przeboje na dzień dobry. Jest w 6:30, przypominamy, że rok temu drugi Polak w historii poleciał w kosmos, a my ciągle w stanie nieważkości, czy jednak czujemy ciężar życia? 22 4 4 3 0, sprawdźmy to, apel poranny zaczynamy, 22 4 4 3 0, dzień dobry.
1: Witam serdecznie w ten czwartkowy piękny poranek, właśnie zmierzam do pracy, więc pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Złote Przeboje. Wszystkiego dobrego.
2: To był chyba nasz kolega po fachu. Po tym głosie poznajemy. 22 4 4 4. Numer dla tych, którzy zaspali na nasz apel poranny, a czują, że muszą się wypowiedzieć. 22 4 4 3 0,
3: a w Radiu Złote Przeboje.
2: Na dzień dobry leci Europe. Final Countdown. Odliczamy do wakacji. 6:31.

0: Life, Desiree śpiewała mama z Gujany, tata z Barbadosu. No, no gorąca wokalistka idealna na upały, które idą. Tak wam gra radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest za 22 minuty godzina 7.
1: Idealnie na te upały za chwilę zagramy Twoja Lawa, 16 w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Buongiorno!
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: W sobotę rusza wakacyjne połączenie kolei dolnośląskich. Z Legnicy dojedziecie nad Bałtyk. I to w rekordowym czasie, bo do Międzyzdrojów tylko w 4 godziny i 15 minut, a do Świnoujścia w niespełna 4,5 godziny. Pociągi będą kursowały w soboty i niedzielę.
12: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Przyznajcie się, że chociaż raz w życiu nociliście sobie ten przebój.
2: Chciałem być marynarzem.
1: No i z okazji Dnia Marynarza, który przypada dzisiaj, chcemy sprawdzić, kto z was i dlaczego chciał być marynarzem. Ja od razu mówię, że chciałem być marynarzem i chciałem mieć nie tatuaże, tylko takie skrzyneczki dobrych rzeczy, jak marynarz z Baltody. Ja na przykład chciałem być marynarzem, bo chciałem mieć brodę. No i mam.
3: I masz, mam.
4: No, a ja chciałem być marynarzem, bo chciałem mieć spodnie poszerzane na dole, proszę państwa.
3: No i mam, tak.
4: A wy, bardzo prosimy przyznawać się, kto chciał być marynarzem i dlaczego. 22 4 4 i 3 0. Dzwońcie albo piszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Chciałem być. Za najlepszą zamorską odpowiedź na to pytanie wyślemy wam pudełko złotej kawy naszego porannego programu. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat.

0: w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 15 dzień mundialu. Dzisiaj mamy, nasi jeszcze ani jednego meczu nie przegrali, a teraz pozostałe ważne wiadomości, bo zbliża się siódma.
1: Pogotowie ratunkowe z powodu wysokich temperatur już mają dużo pracy, a przecież największe upały dopiero przed nami.
2: No właśnie.
1: Więcej o tym będzie już za chwilę w wiadomościach o siódmej. Posłuchajcie.

0: modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Reklama.
5: W kalendarzu mamy dzisiaj czwartek, to jest 25 dzień czerwca, jest punktualnie 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Według ekspertów mogły zginąć tysiące osób. Nawet 34 stopnie w cieniu. Synoptycy ostrzegają przed niebezpiecznym upałem. Rok temu Polska wróciła w kosmos. Start misji Ignis przeszedł do historii. Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły Wenezuelę, powodując poważne zniszczenia, m.in. w stolicy kraju Caracas. Władze ogłosiły stan wyjątkowy. Amerykańska służba geologiczna ocenia, że liczba zabitych może sięgnąć nawet dziesiątek tysięcy osób. Trwa akcja ratunkowa, a pomoc dla Wenezueli zapowiedziały już Stany Zjednoczone i państwa regionu. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne. Skutki wysokiej temperatury widać już było wczoraj na pogotowiu ratunkowym, mówi Dawid Lewandowski z pogotowia w Lublinie.
7: Najczęściej to jest nie zjadłem śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się w poważniejsze sprawy, sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
6: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dzisiaj ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 10. W ciągu dnia temperatura wyniesie nawet 34 stopnie. Strażacy w nocy opanowali duży pożar składowiska odpadów przy ulicy Kluczborskiej w Chorzowie. Ogień objął około 6 tysięcy metrów kwadratowych i wymagał zaangażowania ponad 70 zastępów strażaków. Akcja dogaszania może potrwać jeszcze kilka dni. W czasie pożaru nad miastem unosiły się gęste kłęby czarnego dymu, a mieszkańców proszono o zamknięcie okien. Mija rok od historycznego lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w kosmos. Po 6 przełożonych terminach 25 czerwca 2025 roku rakieta Falcon 9 z polskim astronautą na pokładzie wystartowała w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Uznański-Wiśniewski został drugim Polakiem w kosmosie i pierwszym, który dotarł na Międzynarodową Stację. W ramach polskiej misji Ignis przeprowadził 13 eksperymentów naukowych i zrealizował wszystkie zaplanowane cele.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Trzy grupy już zakończyły rywalizację na mundialu, tę z literką A. Z kompletem punktów wygrał Meksyk. Współgospodarzy ograli Czechy 3-0. Niespodziankę sprawiła RPA, pokonując Koreę Południową 1-0, a to dało jej awans do fazy pucharowej. Z grupy B awansowały Szwajcaria i Kanada. W bezpośrednim meczu lepsi byli Helweci, wygrali 2-1. Bośnia i Hercegowina pokonała Katar 3-1 i z 4 punktami zapewne awansuje z 3 miejsca w grupie. Grupę C wygrała Brazylia, pokonując gładko Szkocję 3-0. Z 2 miejsca awansowało Maroko, pokonując Haiti 4-2. Polscy siatkarze wygrali z Belgią 3-2 na otwarcie turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Dziś wieczorem zagrają z Turcją.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Autobusy w Legnicy będą kursowały rzadziej, ale też będą mniej wypełnione, bo ruszają wakacje, więc MPK Wrocław w dni robocze wprowadza wakacyjny rozkład jazdy. To od poniedziałku. A teraz na drogach w Legnicy jest w miarę spokojnie. Szerokości życzę.
0: Pogoda w Legnicy.
1: Tego można było się spodziewać. Synoptycy wydali alerty dla naszego miasta dotyczące upałów. I to alerty drugiego stopnia. Nic dziwnego. Już teraz na termometrach mamy 20 stopni. W okolicach południa będzie 30, a maksymalnie termometry pokażą 34 stopnie. Do tego dziś nad miastem będziemy mieli w zasadzie bezchmurne niebo.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej zastanowimy się, jaką to nietypową supermoc powinien mieć przebojowy supertata.
3: Dzień dobry, po siódmej też w rozmówkach polsko-polskich wyjaśnimy, co to znaczy zostać wepchniętym w Delulu. Słyszeliście kiedyś coś takiego? A? Jest 5 minut po siódmej, Milan Farmer, de son chante. Gramy, uśmiechamy się i czekamy na wakacje. To już jutro.

0: Przebojowy tata.
1: To jest zabawa w Radiu Złote Przeboje, w której do wygrania jest 500 zł, gdyż my Dzień Ojca świętujemy przez cały ten tydzień. No. I się wcale nie krępujemy. Kochani, wystarczy, że odpowiecie na jedno pytanie. Jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego?
2: Może na przykład moc odnajdywania zagubionych rzeczy albo moc opowiadania najfajniejszych bajek. Do zabawy. Możecie się zgłosić na stronie złoteprzeboje.pl. Nagrodzimy te najciekawsze, najśmieszniejsze, najbardziej oryginalne odpowiedzi.
1: No to zapraszamy na złoteprzeboje.pl. Jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego? Piszcie, a szansa na wygranie 500 już o 9:30.
0: Przebojowy tata.

0: to przeboje na dzień dobry. Ace of Base, zespół ze Szwecji. Przypomnijmy, to przez Szwecję nie ma Polski na mundialu. Szwedzi grają jutro z Japonią, a ostatnio dostali 5 goli od Holandii. Oj, oj, oj, jak tam przykro.
1: Jak tam przykro, strasznie. 5 goli to normalnie potop, potop. A za 10 minut zajmiemy się czymś naprawdę istotnym. Wiecie, co to takiego być wepchniętym w Delulu?
0: Co?
1: Wytłumaczymy to cudo w naszych rozmówkach polsko-polskich. Radio Złote Przeboje poleca się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej

0: pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.

0: Polskie.
1: To już ostatnie przed wakacjami spotkanie w cyklu, który pozwala dogadać się wielu pokoleniom Polaków. Dzisiaj sprawa, której latem wszyscy chcieliby uniknąć, mianowicie wepchnięcie w Delulu.
2: Jeśli syn oznajmi ze łzami w oczach: zostałem wepchnięty w Delulu, no to chcę powiedzieć, że dziewczyna go spławiła, albo że został zbombardowany odmową.
3: No, w latach 80. powiedzielibyśmy: chciałem z nią chodzić, ale usłyszałem, żebym spadał.
1: O. Jakże elegancko w porównaniu z tym wszystkim brzmi wyrażenie dostać kosza. Zaczęło się od tego, że drzewiej jedną z kar stosowanych wobec rycerzy było osadzenie w koszu i wystawienie na hańbę oraz pośmiewisko.
2: Dla naszych dziadków dostanie kosza oznaczało już tylko spotkanie z odmową ze strony osoby, którą się adoruje.
3: No i rzeczywiście mniej to boli niż wepchnięcie w Delulu. A my życzymy wam, żebyście w wakacje spotkali nad morzem oldschoolowy kosz plażowy. W nim osłonięci przed ciekawskimi spojrzeniami popracujcie nad tym, żeby kosza nie dostać.
4: Nie odrzucaj tej miłości! Kocham cię!

0: John Bon Jovi z kolegami, jak to się ładnie mówi, lata melanży, 4 dekady w branży, 40 lat kariery i ponad 100 milionów sprzedanych płyt, szacunek, czapki z głów. No i takie kawałki budzą czwartkowy poranek. Tu radio Złote Przeboje za 21 minut 8.
1: Chris Ria, Natalia Kukulska, te głosy już za chwilę w radiu Złote Przeboje, a wcześniej sprawdzimy poziom zatłoczenia polskich ulic o tej porze. Jeśli nie zdążyliście do pracy na 7, to czy przynajmniej uda się na 8?
2: Radio Złote Przeboje.

0: 3 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobil One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofast.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
8: Złote przeboje w drodze.
9: O takich sprawach mówi się przyjemnie. W Legnicy kończy się remont ulicy Słonecznej. Nowy asfalt jest prawie na całym odcinku od Alei Rzeczypospolitej do ulicy Radosnej. Trwają jeszcze intensywne prace na chodnikach i przy sieciach. Tymczasem życzę bezpiecznej drogi.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj w dniu marynarza zastanawiamy się, czy chociaż raz w życiu nuciliście sobie ten przebój.
2: Chciałem być marynarzem.
1: Pięknie, prawda? Z okazji Dnia Marynarza sprawdzamy dzisiaj, kto z was i dlaczego chciał być marynarzem. 22, 4, 4, 3, 0.
2: Chciałem być marynarzem.
3: I w każdym porcie będę miała męża. O, skończyło się tylko na kłódce żeglarskim i jednym mężu.
4: Bo chciałem poznać jakąś piękną syrenę.
5: Bo bym się bujał na fali i miał dziewczynę w każdym porcie.
6: Chciałem być marynarzem i zostałem nim. Skończyłem szkołę morską w Świnoujściu. Potem byłem w wojsku w Helu. Mam też tatuaże, ale jestem kierowcą ostatecznie.
1: Ładna historia. Ładne, kto chciał być marynarzem i dlaczego? 2244430 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą opowieść za siedmiu mórz wyślemy wam pudełko złotej kawy porannego programu Radia Złote Przeboje. 2244430.
0: Mamy temat.

0: nam się podoba to śpiewanie cienko, a śpiewał cienko Robin Gibb, Juliet w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 5 minut równo zostało do 8, a teraz turyści zaśpiewają cienko.
1: No jeszcze niedawno Turcja była symbolem tanich wakacji, ale dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.
0: No popatrz.
1: Gdzie warto wyjechać, by nie przepłacić, o tym będzie już za chwilę w wiadomościach o 8.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Reklama.
2: Mamy dzisiaj czwartek, 25 czerwca w kalendarzu. Punktualnie 8. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
11: Policja wyjaśnia incydent w warszawskim metrze. Zatrzymano 22-letniego Francuza. Prysznic i dużo wody, czyli jak przetrwać nadchodzące upały. Koniec tanich wakacji w Turcji. Ceny mocno poszło w górę. Służby wyjaśniają wczorajszy incydent w warszawskim metrze. Rano policja zatrzymała mężczyznę, który wszedł do tunelu na Ursynowie. To 22-letni Francuz. Podczas przesłuchania nie chciał współpracować i odmówił składania wyjaśnień. W związku z możliwym zagrożeniem policja przeszukała tunele metra, a także stację wraz z jej zapleczem. Mundurowi sprawdzali przede wszystkim, czy nie podłożono tam materiałów wybuchowych. Były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski nie odpowiedział na pytania prokuratury w sprawie osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie SOR-em w placówce. Podał jedynie dane dwojga pacjentów, co do których śmierci ma poważne wątpliwości.
12: Wydźwięk medialny wskazywać może, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu łódzkich chłopców z Chór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
11: Tak skomentował postawę lekarza sygnalisty rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Jędrzejewski został wezwany na złożenie wyjaśnień w prokuraturze po udzieleniu wywiadu, w którym bezpośrednią odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratura przełożyła na poniedziałek do czasu pojawienia się jego obrońcy.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Termometry na zachodzie Polski już dziś wskażą w cieniu nawet 34 stopnie, a z każdym dniem będzie jeszcze cieplej. Można szukać ochłody pod prysznicem, mówi fizyk z Politechniki Warszawskiej Krzysztof Petelczyc.
13: Zimny prysznic zawsze nam pomoże na organizm. Myślę, że też z tego powodu w Finlandii na przykład są sauny tak popularne, no bo tam grzejemy się, a potem ten zimny prysznic konieczny nam chłodzi.
11: Ważne jest także, aby pić dużo wody. Według prognoz w najbliższy weekend możemy spodziewać się temperatur dochodzących nawet do 40 stopni. Koniec tanich wakacji w Turcji. Jak wynika z analizy opisanej przez Puls Biznesu, w popularnych krajach południa Europy ceny dla turystów wzrosły, a największe podwyżki odczują osoby wypoczywające właśnie w Turcji. Nadal najkorzystniejszym kierunkiem pozostaje Bułgaria. Za 100 euro można tam kupić tyle, ile w Polsce za 139 euro. W miarę tanie pozostają także Rumunia, Portugalia i Hiszpania. Coraz droższa staje się natomiast Chorwacja.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
14: Teraz zaglądamy na ulicę Poznańską w Legnicy, gdzie remont koncentruje się na odcinkach po obu stronach wiaduktu kolejowego. Trwają roboty związane z kanalizacją. Po jej ułożeniu wykonana będzie podbudowa i położony asfalt. Na pozostałym odcinku dokańczane są prace brukarskie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda w Legnicy.
2: Ostatni raz taką temperaturę odczułem na wakacjach we Włoszech. W sobotę i niedzielę w naszym mieście termometry pokażą nawet 38 stopni, a nocami będzie tropikalnie, bo ponad 20 stopni. Dziś i jutro jeszcze trochę lepiej, do 33 stopni, a nocami poniżej 20. I do końca tygodnia w mieście będzie słonecznie, bez deszczu.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Donosimy, że prezydent kupił sobie sportowy samochód. A który prezydent, jaki samochód, to się wyjaśni po ósmej.
2: Po ósmej też komuś z was wyślemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry wam mówimy w czwartek, a gra nam Roxette. 4 po 8.

0: To była grupa Fleetwood Mac na Dzień Dobry w Radiu Złote Przewoje. Jest 11 minut po 8. Za nami Little Lies, czyli Małe Kłamstwa. A teraz o tym, że to nieprawda, że jak facet ma kryzys wieku średniego, to kupuje Porsche.
1: Nie?
0: Ale jeden kupił.
2: Były prezydent Andrzej Duda kupił Porsche 911.
3: Niemieckie auto.
0: Niemieckie?
2: Niemieckie, tak, tak. Cena takiego samochodu waha się od 700 tysięcy do 1,5 miliona. No, auto prezydenta, byłego prezydenta jest trochę używane.
1: Tak, przypomnijmy, że Porsche ma tylny napęd, ale chyba do tego akurat prezydent był przyzwyczajony. A u nas teraz...
2: Pan redaktor złośliwy.
1: A u nas teraz nowa sztuka, zespół o nazwie New Order. Posłuchajcie, my też posłuchamy z przyjemnością. Zrobimy głośniej, 11 po 8.

0: Świętych zagrała Budka Suflera w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a my przypomnijmy, że dzisiaj w kalendarzu świętych błogosławiona Dorota z Montowów świętuje święty Maksym z Turynu, święty Wilhelm z Warceli i święty Prosper z Akwitanii. Temu ostatniemu podobno dobrze się powodziło.
1: Tak, to żeby nam się też dobrze prosperowało i zakwitało wszystko od samego rana, to zagramy wam Dire Straits, a później będzie Stevie Wonder. Isn't she lovely? Bądźcie z radiem Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
10: Kaufland jest!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
12: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziłek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
13: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
14: Skoda. Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
15: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
14: Gatta. To od niej zaczyna się lato.

0: horyzoncie.
1: Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Marynarza sprawdzaliśmy od Bladego Świtu, kto z was i dlaczego chciał być marynarzem. Podsumujmy te morskie opowieści.
2: Chciałbym być marynarzem.
3: Dlatego, że chciałbym wypłynąć w pełne morze, bo tam tylko można przeżyć 10 skali Beauforta.
4: Chciałam być marynarką ze względu na to, że na fali różnych teledysków i filmów z lat 90. ten mundur w mojej głowie nie był granatowy, tylko biały, taki seksowny.
5: Uważam, że ja jestem największym marynarzem na świecie, gdyż prowadzę własną firmę od 24 lat, więc jestem sobie statkiem, okrętem, sterem, kapitanem, no i marynarzem.
6: Trudno jako kobieta być marynarzem, ale jak marynarz codziennie pływam po parach absurdu i bujam na falach marzeń.
7: Chciałem być marynarzem i zostałem nim. Skończyłem szkołę morską w Świnoujściu, potem byłem w wojsku w Helu. Mam też tatuaże, ale jestem kierowcą ostatecznie.
1: No to pudełko złotej kawy naszego porannego programu wysyłamy marynarzowi w delegacji jako szczur lądowy obecnie. I życzymy, żeby kierownica była szturwałem. Tak. Za wszystkie telefony dziękujemy. A jutro?
8: Jutro z okazji zakończenia szkoły przypomnimy sobie najlepsze, znaczy najmocniejsze uwagi z dzienniczków szkolnych.

0: Love Me Tonight, jak to ładnie, pięknie brzmi. Alexia śpiewała w radiu Złote Przebojenia. Dzień dobry, Alessia Aquilani, tak naprawdę Włoszka, której wielka kariera rozpoczęła się wtedy, kiedy spotkała się z Roberto Zanettim. Państwo znają takiego pana?
1: Tak.
0: A znacie gościa, który się nazywa Savage? To tak. Właśnie on. Za 20 minut 9 słuchacie radia Złote Przeboje.
2: Wakacje idą, lato idzie, Donna Summer za chwilę, wcześniej szwagier Kolaska, a jeszcze wcześniej wyjedziemy naszym korkowozem Cabrio, bo dzisiaj gorąco na polskie ulice.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram.
1: Danio, tutaj jest 100-krotka.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń-Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Na remontowanej ulicy Działkowej w Legnicy jest już nowy asfalt, ale tylko na odcinku od skrzyżowania z Chojnowską do skrzyżowania ze Żwirki i Wigury. Na dalszym odcinku trwa ustawianie krawężników i studzienek kanalizacyjnych, żeby można było położyć pierwszą warstwę asfaltu.
9: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Summer i Hot Stuff i w nazwisku gwiazdy i w tytule piosenki gorąco jak w Polsce normalnie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry za 8 minut 9, a teraz będzie o tak zwanym zasłużonym wypoczynku.
1: O czym? Dla kogo?
0: No sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy zasłużony to wypoczynek i odpoczynek, a my zdradzimy wam, gdzie są na wakacjach nasze orły.
2: No to tak, lewandowscy nad jeziorem Como we Włoszech, szczęśni są w Turcji, Piątek jest na Capri, Zalewski w Los Angeles, bramkarz Grabara na Bora Bora, a Sebastian Szymański na Malediwa.
1: Bora Bora, Grabara, tak, wszystkie wymienione destynacje mają dostęp do akwenów i jest to dowód na to, że wszyscy nasi piłkarze pływają w kasie. O kasie, w pieniądzach. Inner Circle nam teraz wakacyjnie zagra w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 8 minut zostało do 9.

0: oczywiście, czyż to nie brzmi wakacyjnie, plażowo, Games We Will Play, Inner Circle, Bratwy Złote Przeboje na dzień dobry, za niecałe 5 minut 9. Jutro wakacje w Polsce, są trzy główne opcje: morze, góry i Mazury, a my zaglądamy na Podkale.
1: Jak taniej spędzić wakacje w Zakopanem?
0: Nie da się.
1: No jest sposób na zniżki w restauracjach, muzeach i na atrakcjach. Aha. O szczegółach opowiem w najbliższych wiadomościach o 9, więc posłuchajcie.
2: Złote Przeboje. This one I feel in broken hearts.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama. Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
7: Reklama. Mamy punktualnie godzinę 9, 25 czerwca, dzisiaj czwartek. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
8: Upał z dnia na dzień coraz większy, kulminacja w niedzielę i poniedziałek. Stan wyjątkowy w Wenezueli po katastrofalnych trzęsieniach ziemi. Zakopane zachęca do korzystania z karty turysty. Można sporo zaoszczędzić. To będzie ekstremalnie gorący początek wakacji. Już dziś nad zachodnią Polskę dotrze rozgrzane saharyjskie powietrze, a z każdym następnym dniem będzie tylko cieplej, ostrzega synoptyk Piotr Szuster.
9: Przeciętne i maksymalne temperatury powietrza wynoszą powyżej 40 stopni. Jakichś bardzo gwałtownych modyfikacji tych scenariuszy bym się już nie spodziewał.
8: Te 40 stopni pokazać mają oficjalne termometry synoptyków schowane w cieniu. W rozgrzanych miastach w słońcu odczuwalne ciepło może być jeszcze wyższe, zwłaszcza w niedzielę i poniedziałek. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że pracodawca może skrócić nam w upały dzień pracy. Już decydują się na to niektóre urzędy. Ratownik medyczny Dawid Lewandowski radzi z kolei, by aktywność fizyczną odłożyć na późne popołudnie czy wieczór.
10: Zdecydowanie wykonywać go w godzinach wieczornych, kiedy już to powietrze jest chłodniejsze, kiedy słońce zajdzie, już nie jest w pełnym zenicie. Wtedy zdecydowanie łatwiej nam będzie ten wysiłek tolerować, no bo tak naprawdę wydatek energetyczny będziemy mieć taki sam, natomiast będzie zdecydowanie bardziej odczuwalny dla organizmu w takiej temperaturze. Ten organizm będzie potrzebował po prostu więcej energii do tego, żeby się schłodzić.
8: W weekend i w poniedziałek, przypomnijmy, temperatura w Polsce może przekroczyć 40 stopni w cieniu. Stan wyjątkowy wprowadzono w Wenezueli po dwóch silnych trzęsieniach ziemi, które spowodowały ogromne zniszczenia, m.in. w Caracas. Władze podały na razie, że zginęły co najmniej 32 osoby, ponad 700 zostało rannych. Według amerykańskich ekspertów mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór poinformował, że w Wenezueli obecność naszych obywateli to pojedyncze przypadki i resort nie ma żadnego sygnału, aby ktokolwiek z Polaków ucierpiał.
11: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
8: Do korzystania z zakopiańskiej karty turysty zachęca u progu wakacji burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. To system atrakcyjnych zniżek w restauracjach, wypożyczalniach sprzętu sportowego, sklepach, muzeach i galeriach. To się opłaca, mówi burmistrz.
12: Za te symboliczne 2 zł za osobę za dobę już warto, no bo można nawet 15% rabatu otrzymać. Kilkudziesięciu partnerów ma już dzisiaj zniżki.
8: Przy czteroosobowej rodzinie i kilkudniowym pobycie można naprawdę sporo zaoszczędzić. Dlatego już podczas rezerwacji noclegu warto zapytać, czy obiekt oferuje kartę turysty.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Meksyk i RPA z grupy A, Szwajcaria, Kanada, a także Bośnia i Hercegowina z grupy B oraz Brazylia i Maroko z grupy C to drużyny, które już walczyły awans do fazy pucharowej mundialu. Dziś w grupie D pewnie awansu Amerykanie zmierzą się z Turcją, a Paragwaj zagra z Australią. W grupie E Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a Niemcy z Ekwadorem. A w grupie F Japonia ze Szwecją, a Tunezja z Holandią. Pierwszy mecz w sezonie na trawie i od razu pierwsza porażka. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg, przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Pogoda.
2: Co tu dużo mówić? No, będzie lampa. Dzisiaj dużo słońca w całym kraju, a do tego coraz wyższe temperatury. No i tak, w Gdańsku dzisiaj 26 stopni, w Krakowie i w Lublinie 30, w Warszawie, w Poznaniu i we Wrocławiu 31, w Zielonej Górze 34.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: A czy państwo słuchacze, kochani, pamiętają, że z okazji niedawno minionego dnia taty można w Radiu Złote Przeboje bardzo przyjemnie zarobić. O 9.30 kolejny finał konkursu Przebojowy Tata i 5 stóweczek do wygrania.
4: 500 zł na stronie złoteprzeboje.pl. Napiszcie, jaką nietypową supermoc powinien mieć Przebojowy Tata i dlaczego. Zróbcie to wyjątkowo, bo nagradzamy najfajniejsze moce. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Od Tałan teraz z nami 5 po 9.

0: i Celine Dion w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. W tym roku pani Celina planuje triumfalny powrót na scenę. We wrześniu i październiku da 16 koncertów w Paryżu, w największej hali w Europie. Ceny biletów zaczynają się od niecałych 100 euro.
1: A my mówimy warto, zdecydowanie. I wracamy do najgorętszej pory roku. Teraz w wakacje 28 lat temu cała Polska bawiła się przy piosence Andrzeja Piasecznego Jeszcze Bliżej. A ponieważ wakacje już jutro, to naprawdę jesteśmy blisko, coraz bliżej i dlatego gramy z przyjemnością. A wy zróbcie głośniej. Jest 12 po 9.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie od 26 czerwca.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły

0: Przebojowy tata.
1: W tym tygodniu wypadał Dzień Taty, no i z tej okazji w radiu Złote Przeboje mamy dla was codziennie o poranku pieniądze mamy, ale najpierw trzeba się zgłosić do naszej zabawy na złoteprzeboje.pl i tam napisać, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego.
2: Tak, a my wybieramy te najfajniejsze supermoce, no i dzisiaj zachwyciła nas odpowiedź Kingi z Łasku pod Łodzią. Dzień dobry, Kingo.
3: Dzień dobry, cześć.
2: No to opowiadaj o supermocy super taty.
3: No każdy tata ma chyba nielimitowane, niekończące się nigdy pokłady cierpliwości.
1: To prawda.
3: Znosi, słuchajcie, wszystkie pytania, po co, dlaczego i czemu ja.
2: Dlaczego?
3: Tak, one się też nie kończą. Wszystkie fochy, w ogóle bunty nastolatek.
1: Ojej. Czyli krótko mówiąc, ojciec powinien być zbudowany z bardzo wytrzymałego materiału.
3: No, chyba tak.
1: Słuchaj, Kinga, a co byś powiedziała, gdybyś dostała od nas teraz w prezencie troszeczkę pieniędzy? 500 zł polskich od radia Złote Przeboje za tę super wypowiedź, odpowiedź.
3: Super, dzięki. Pewnie
2: tata się ucieszy. O właśnie, tylko chcesz, możecie sobie wspólnie poświętować. Super, no to gratulacje. Uściski dla ciebie i dla taty. Dzięki wielkie.
3: Dzięki, jutro... ekstra.
2: Fajnie, jutro już ostatni raz w tym tygodniu wręczymy komuś z was 500 zł i dlatego czym prędzej zgłaszajcie się do zabawy Przebojowy Tata na stronie złoteprzeboje.pl.
0: Przebojowy Tata.

0: Obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Uwaga! Super promocja w Teddy.
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Reklama.

0: To był król Michael, Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, tą piosenką się z wami żegnamy. I to tak jak on, że tak niby do przodu, jednak do tyłu, tak się wycofujemy i nie ma nas, papa.
1: Tak, tak, tak, dzisiaj się żegnamy, a jutro przywitamy się z wami bladym świtem. I przywitamy też wakacje. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz.
2: Dziękujemy.
1: A z nami Gosia Kościelniak.
2: No i dostaniemy świadectwa za ten rok szkolny w radiu. Tego jestem ciekawa. Zapraszam teraz Smak Słów.

0: Stacji Hammer na pożegnanie tej godziny, bo już za 4 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje, a potem zaczniemy sobie nasze wspólne, pełne muzyki przedpołudnia.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
1: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
1: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Reklama. Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Wiadomości z Legnicy.
9: Dawid Filipowski, zapraszam. Władze Legnicy chcą przekazać działkę pod budowę nowej stacji pogotowia ratunkowego. Teren znajduje się przy ulicy Kopernika, mówi Maciej Kupaj, prezydent miasta.
10: Właśnie w tym miejscu, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 2 lat powstanie nowa stacja pogotowia, która będzie służyła mieszkańcom Legnicy, a powiatu legnickiego.
9: Na przekazanie działki musi się jeszcze zgodzić Rada Miejska. Posiedzenie w poniedziałek. Tymczasem Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na remont ulicy Górniczej, od Gwiezdnej do Galaktycznej. W planie jest wymiana nawierzchni jezdni, parkingów i chodników. Roboty obejmą też studnie kanalizacyjne. Na koniec kultura. Galerie Sztuki i Handlowa łączą siły, by pokazać biżuterię autorską. W sobotę w Galerii Piastów będzie okazja zobaczyć zbiory Legnickiej Galerii Sztuki i samodzielnie wykonać kolczyki na szyjnik lub broszkę. Warsztaty są zarówno dla dorosłych i dzieci. A za godzinę dowiecie się, jak całą rodziną najszybciej dotrzeć z Legnicy nad morze.
8: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
9: W mieście robi się już gorąco. Temperatura zbliża się do 30 stopni, a po południu, w najcieplejszym momencie dnia, może być nawet 35 stopni w cieniu. I tego cienia trzeba będzie szukać, bo chmur będzie jak na lekarstwo, jeśli już to takie delikatne, które na pewno tego słońca nie zakryją. A wiatr będzie słaby, więc też nie przyniesie nam żadnej ochłody.
8: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
7: Dzień dobry, witamy sobie czwartkowe przed południem. Zewsząd informacje o tym, jak to dzisiaj będzie gorąco, ale informacja jest też taka, że dziś będzie chłodniej niż jutro.
11: Radio Złote Przeboje.
7: I dlatego będziemy się tym razem lekko chłodzić i relaksować największymi przebojami lat 80. i 90. Teraz sięgamy do wielkiego przeboju Kombi. Kochajcie, za późno, a to był 84 rok, aż trudno w to uwierzyć, kiedy ten przebój był nowością.

0: People, rok 1983, 9 minut po godzinie 10. W latach 80. i nawet 90. podczas upałów w pracy w Polsce pracownicy mieli swoje patenty na to, jak się ochłodzić. A mianowicie, może ktoś z Was jeszcze pamięta, ale ja tutaj czytam w takim fajnym artykule, że były to na pierwszym miejscu mokre ręczniki na karku, trzymanie pod stołem w biurze stópek w wiadrze z zimną wodą, a na wierzchu tutaj u góry oczywiście bardzo poważny urzędnik albo pani urzędniczka, a pod spodem ewentualnie w misce w chłodnej wodzie nogi trzymane. Stawianie wielkich biurowych wiatraków obok misek z lodem, no i spryskiwanie twarzy wodą z syfonu. Teraz mamy falę upałów, nadchodzi. I jaki macie swój sposób na ochłodzenie się w upał podczas pracy? Jestem ciekawa, czy inny niż w latach 80. i 90. 2-2, 4-4 i 3-0.
1: Robota nie zając.

Koncert Beaty Koźdrak, który się zbliża, to będzie najbardziej osobista odsłona jej twórczości. Bez wielkiej scenografii, bez dystansu, bez nadmiaru, ale za to z pięknymi emocjami i akustycznym brzmieniem. I piosenkami, które w tej formule, bo to będzie koncert akustyczny, odkrywają zupełnie nowe znaczenie. Na przykład Co mi panie dasz pulsuje rytmem tanga, a Biała armia zaskoczy lekkością bossanowy. To miejsce, o którym myślę, to miejsce, które ma dla artystki szczególne znaczenie. Beata Koźdrak wychowała się bowiem przy ulicy Grodzkiej w Lublinie. Z okien kamienicy rodzinnej każdego dnia widziała Zamek Lubelski. Jako mała dziewczynka chodziła tam na lekcje baletu. A mówię o koncercie Beaty Koźdrak 31 lipca. Beata Unplugged, zakochana w Lublinie, na dziedzińcu zamku w Lublinie właśnie. Wielu z Was tam będzie z biletami, które wygrywaliście w Radiu Złote Przeboje i wciąż możecie wygrać, na przykład w wieczornym programie Tomka Brela. Dzisiaj też. A teraz Tina Turner w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Nie wszystko zależy od nas.
13: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
12: Co się zmieniło?
13: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
14: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i trawisz to!
9: Aflofarm.
2: Tato, co to za pan?
20: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
2: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
20: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
2: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
20: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
2: To z Tauronem.
20: Jasne, że tak.
21: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.

to przeboje, za 12 minut będzie godzina 11. Mamy początek naprawdę upalnych kilku dni w całej Europie i nadciągają one do Polski także. Robota nie zając, możemy pozwolić sobie na małą przerwę, na przykład żebyście zadzwonili lub napisali do Radia Złote Przeboje, żeby podzielić się tym, jak radzimy sobie z upałami w pracy. W naszych ulubionych latach 80. i 90. było troszkę inaczej, a może zupełnie nie? Właśnie, w latach 80. i nawet 90. podczas upałów w pracy powszechnym widokiem, pamiętacie to? Były metalowe, takie głośne wiatraki, obiekty pożądania. W każdym pokoju socjalnym, w każdym sekretariacie były ustawione na biurkach, mieszały gorące powietrze bez wytchnienia, dając, no szczerze mówiąc, minimalną ulgę. Mokre gazety i ręczniki. Tak, popularnym trikiem, może trudno w to uwierzyć, może ktoś z Was pamięta, było wieszanie w otwartych oknach albo na parawanach mokrych ręczników i gazet. Była to na przykład Trybuna Ludu albo Ekspres Wieczorny, które miały chłodzić powietrze wpadające do środka. No i przeciągi jeszcze się robiło. Otwierało się drzwi i okna i dokumenty czasami latały po całym zakładzie pracy. A jak to u Was w pracy wygląda teraz i jak było? 2244 i 3.0, można też mailem robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź oddam po 12:00 filtrującą butelkę z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Akurat na upalne dni. A teraz The One and Only.

0: Dwoje, ty i ja, just the two of us, you and me. Za 4 minuty będzie godzina 11. Radio Złote Przeboje i największe przeboje lat 80. i 90. na te upalne dni. I za 4 minuty najważniejsze wiadomości z naszego miasta.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Kaufland jest
4: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
6: Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: Reklama. Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
16: Wiadomości z Legnicy.
17: Dawid Filipowski, zapraszam. Fala upałów dotarła do Legnicy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla naszego miasta ostrzeżenie drugiego stopnia. Obowiązuje do soboty, ale temperatury powyżej 30 stopni mogą utrzymać się nawet do poniedziałku. W związku z tym Legnica przygotowała sprzęt, który pozwoli na trochę ochłody w trakcie dni Legnicy, mówi prezydent Maciej Kupaj.
18: Przygotowaliśmy dodatkowe kurtyny wodne. Oczywiście będzie darmowa woda z saturatorów zapewniona przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągu i Kanalizacji, ale nie zapomnijcie także o czapce, bo naprawdę będzie upał.
17: Dni Legnicy potrwają od piątku do niedzieli w Parku Miejskim. A już w sobotę z naszego miasta będzie można pojechać pociągiem nad morze. Koleje dolnośląskie wracają z wakacyjnym połączeniem nad Bałtyk. Z Legnicy do Międzyzdrojów pociąg dojedzie w 4 godziny i 15 minut, a po kolejnych 11 minutach będzie w Świnoujściu. Za godzinę będę miał dobre informacje dla legnickich uczniów i nie chodzi o wakacje.
16: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
17: W taką pogodę lodów dziecku nie odmawiam, ale wiecie, wszystko z umiarem. I tak samo z umiarem korzystajcie z klimatyzacji, żeby różnica temperatur nie była zbyt duża. Nie przebywajcie zbyt długo na zewnątrz, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, kiedy termometry w mieście pokażą nawet 35 stopni. I pamiętajcie o najbliższych, którym jeszcze bardziej dokuczają takie upały.
16: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
7: Dzień dobry, jest troszkę cieplej niż godzinę temu, ale za godzinę będzie goręcej. Kto kocha lato, bardzo się cieszy. Prawie 2 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, zapraszam. To oczywiście Radio Złote Przeboje, zawsze z Wami, jak najlepszy kumpel i przyjaciel. Bonnie M i Sunny. Tak zaczniemy tę godzinę.

koniec lat 80. twórcy filmu Cocktail uznali, że idealnym podkładem muzycznym do ich produkcji byłaby piosenka od zasłużonego zespołu, takiego jak Beach Boys. Teledysk do utworu nagrano na Florydzie w Grand Floridian Resort and Spa, ośrodku wypoczynkowym należącym do Disneya. Kokomo po premierze singla zostało przyjęte bardzo chłodno. Tak, twórcom piosenki wytykano zbyt banalny, jak na Beach Boysów, tekst. Rolling Stone uznało, że utwór pozbawiony jest pasji i radości. Numer nazywano mdłym, nieinspirującym, a w kolejnych latach Kokomo pojawiło się nawet w kilku zestawieniach najgorszych piosenek w historii, a Forbes umieścił go na liście utworów z najgorszym tekstem. Mimo to Kokomo okazało się absolutnym hitem i dotarło na szczyt list Billboardu. Taki przesłodzony pop. Radio Złote Przyboje.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: zespołami w naszych ulubionych latach 80. i 90. Jak radzicie sobie dziś w pracy? Hania napisała na adres robota@złoteprzeboje.pl tak. Nie mamy klimatyzacji w pracy. Może trudno w to uwierzyć. Mam więc mały, ale wariat. Wiatraczek na USB. Nazwałam go Zbyszek. Codziennie mówię, że bez Zbyszka bym sobie po prostu nie dała rady. Pozdrawiam Zbyszka, Haniu, no i dzwonicie.
1: Pamiętam rok 1986, może 87, byłem małym chłopcem. Mama zdobyła z wielkim trudem przez znajomą z kiosku ruchu nawilżacz powietrza. Było to urządzenie, które wyglądało jak dwie średniej wielkości miski. Do góry były takie szparki, którymi wydobywała się woda. Szło to na pomieszczenie, na pokój. Wszyscy byliśmy w domu tym urządzeniem tak zachwyceni, że całe popołudnie polegało na tym, że urządzenie było włączone i wszyscy siedzieli wpatrzeni w urządzenie. Dzisiaj jestem spawaczem. W pracy mam piekło. Nie ma metody na to, żeby schłodzić spawacza. Pozdrawiam wszystkich.
0: Nie ma metody na to, żeby schłodzić spawacza. To brzmi jak tytuł kryminału albo nazwa zespołu Schłodzenie spawacza. Dzięki. A jak u was w pracy to wygląda? 22 44 30 można mailem napisać robota@złoteprzeboje.pl. Znam najciekawszą odpowiedź oddam po 12:00 filtrującą butelkę z limitowanej edycji radia Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.

teraz skoczymy sobie do lat 80., które to były dla Andrzeja Zeuchy okazją do pokazania swojej wszechstronności, bo w przeciągu dekady udowodnił fanom, że równie świetnie czuje się w repertuarze estradowym, jazzowym, soulowym, jak i operowym. Był po prostu wszechstronny, podejmował się wyzwań aktorskich w teatrze, w kabarecie i w filmie. Ewa Bem mówiła tak: Andrzej nie aktorzył przy śpiewaniu, nie starał się wyciskać łez, śpiewał prosto i bezpretensjonalnie. To samo dotyczyło piosenki Byłaś serca biciem. On mógł tam zrobić szał, show, dramat, a on nie, zupełnie na odwrót, jakby pokazywał w tych wykonaniach, że jest stuprocentowym mężczyzną, który nie emanuje emocjami, dramatyzmem, jest po prostu twardy. Radio, Złote przeboje i jedna z najpiękniejszych piosenek Andrzeja Zeuchy.

I tak pięknie rozsiewali ziarna miłości Tears for Fears w 1989 roku. To było brzmienie, to był zespół. Za 4 minuty będzie południe i najważniejsze wiadomości z naszego miasta w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Wiadomości z Legnicy.
2: Dawid Filipowski, zapraszam. Jeżeli chcemy, żeby miasto było czyste, sami musimy o niego dbać, przypomina prezydent Maciej Kupaj i pokazuje w internecie górkę śmieci, na którą trafił przy zbiorczej drodze południowej.
3: Wszystko to, co zostało tutaj przewiezione, mogło być spokojnie oddane całkowicie za darmo na punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mamy dwa takie punkty, więc proszę, nie zaśmiecajcie miasta, tylko wywoźcie swoje odpady do Przoków.
2: Przoki znajdują się przy ulicach Rzeszotarskiej i Nowodworskiej. O segregacji śmieci dzieci uczą się w szkołach, a te najzdolniejsze mają szansę na stypendia. Można już składać wnioski w 26. edycji programu Zdolny Śląsk. Finansowe wsparcie czeka na uczniów od 4. klasy szkoły podstawowej do absolwentów szkół ponadpodstawowych. W tym roku po raz pierwszy wnioski wypełnia się online. O to nie trzeba wnioskować. 22 pary odebrały z rąk prezydenta Legnicy medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Wyróżnienia przyznał prezydent Polski.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
2: Jeszcze niedawno mówiliśmy, o jak ciepło, 25 stopni na termometrach w mieście, a w ten weekend będzie 35. Naprawdę gorąco i upalnie. Kto nie lubi smażyć się na słońcu, tego ucieszy fakt, że od wtorku w mieście rzeczywiście chłodniej. Do końca przyszłego tygodnia od 22 do maksymalnie 26 stopni. Ale w poniedziałek może zagrzmić.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
4: No i mamy już popołudnie czwartkowe, prawie 2 minuty po godzinie 12, czyli po południu czerwcowym. Gosia Kościelniak, zapraszam. Teraz dr Alban, potem Rod Stewart i potem jeszcze wrócimy do tematu chłodzenia się w pracy i przeróżnych na to.

0: Robota nie zając.
1: Tak, i dziś w naszym cyklu Robota nie zając, będąc w pracy, rozmawialiśmy sobie, jak radziliśmy sobie z upałami w naszych ulubionych latach 80. i 90. i jak radzicie sobie dziś.
2: W latach 80. jedynie co mogło nas ochłodzić, to sąkowy kapelusz, który był na głowie, a teraz pracuję na budowie i chłodzenie jest to, jak patrzymy na billboard i tam są lody i to jedynie może nas ochłodzić.
3: Ja pracuję jako krawcowa. No oczywiście klimatyzacji nie ma, są pootwierane okna, wiatraczki nam mieszają ciepło powietrze, oprócz tego mamy tradycyjne bambusowe wachlarzyki. Najgorzej jak się idzie na żelazko i trzeba coś wypracować, no to już wtedy jest piekło, ale wracając do domu nawet nie mogę się nikomu poskarżyć, ponieważ mąż jest piekarzem. No i jak to w piekarni, gorzej chyba już być nie może, więc trudno tutaj ponarzekać przed mężem, kiedy on ma piekło.
1: Nie ma metody na to, żeby schłodzić spawacza. To jakąś godzinkę temu o tym mówiliśmy i się okazuje, że nie ma metody na to, żeby schłodzić piekarza. Dla ciebie butelka filtrująca radio Złote Przeboje, nie dość, że w pracowni krawieckiej gorąco, jeszcze trzeba prasować, a do tego nie można się w domu poskarżyć, bo mąż ma gorzej. Butelka filtrująca radio Złote Przeboje na chłodną wodę do pracy dla ciebie będzie idealna. Dziękuję wam za wszystkie telefony. No to teraz Mary Mary Shackles, radio Złote Przeboje.
0: Robota nie zając. Oh.

0: taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
1: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
0: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
7: Reklama.

każdy dźwięk tej piosenki pamiętam z dzieciństwa, ależ się słuchało wtedy Papa Don't Preach i Madonna, rok 86. 12.30, Radio Złote Przeboje. Jeszcze jutro będzie można wygrać w naszym konkursie, który trwa w tym tygodniu w związku z Dniem Ojca. Konkurs zwie się Przebojowy Tata. Jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego? O to was pytamy, jeśli macie ochotę bawić się z nami w tym konkursie właśnie. Przebojowy tata to jest ktoś, kogo wszyscy potrzebujemy. Jego supermoce zależą w tym wypadku od was i od waszej kreatywności. Więc jeśli macie ochotę odpowiedzieć na to pytanie, to zgłoście się na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Potem wystarczy słuchać Radia Złote Przeboje od samego rana do wygrania 500 zł.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie od 26 czerwca.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
19: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
19: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
19: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
0: Reklama.

The Carlyle Heaven is a Place on Earth. To był rok 87, a 3 lata temu Belinda wydała nową płytę po 20 latach milczenia. To nowe wydawnictwo nosi tytuł Kismet, można to tłumaczyć jako przeznaczenie, i było ponownym spotkaniem Belindy z legendarną autorką piosenek Diane Warren. I to ona właśnie stała za jednym z największych przebojów Belindy z lat 80. i to spotkanie pań po latach nie było przypadkowe. Pewnego dnia syn Belindy Carlyle spotkał właśnie tę autorkę piosenek w jednej z kawiarni w Los Angeles. Autorka spytała, co słychać u jego mamy, i po chwili obie panie rozmawiały sobie przez telefon. I tak powstała po tylu latach kolejna płyta Belindy. Teraz Jamelia w Radiu Złote Przeboje za 13.

0: Małe szczęścia, przepięknie się rozciągają te małe szczęścia od roku 1997 do dziś w tej piosence. Za 4 minuty 13 wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. Reklama.
8: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
9: Do Polski zbliża się fala ekstremalnych upałów. Najpierw doświadczą ich Niemcy. Prezydent Warszawy tłumaczy się na Radzie Miasta z afery szpitalnej. Na święto tańca ludowego jubileuszowe na początek lipca zaprasza Lublin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał dla całego kraju ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed upałem. Alerty ważne są do jutrzejszego przedpołudnia. Póki co temperatura w dzień może dojść do 33 stopni, a w nocy do 20. Kulminacja upałów prognozowana jest jednak na niedzielę. Wówczas doświadczymy temperatury do 40 stopni lub nawet powyżej. Fala ekstremalnych upałów dochodzi już do Niemiec. Z powodu temperatur, które mają przekroczyć 40 stopni, odwołany został już półmaraton w Hamburgu. Z ukłonem wobec pasażerów wyszła niemiecka kolej. Spółka Deutsche Bahn do końca czerwca umożliwia zwrot biletu, jeśli podróż wypada w trakcie upałów. Rozgrzana do granic możliwości już dziś jest Warszawa, nie tylko z powodu temperatury powietrza, bo gorąco jest także na Radzie Warszawy z powodu afery w Szpitalu Południowym. Sesja poświęcona jest również absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. W sprawie Szpitala Południowego chodzi nie tylko o zarobki. Pojawiają się także inne poważne zarzuty dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i życia pacjentów, a także standardów leczenia, mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski.
10: To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują.
9: Ale opozycji w Radzie Miasta to nie przekonuje. Politycy PiS-u złożyli już wniosek o odwołanie trójki zastępców prezydenta Trzaskowskiego oraz przewodniczącej Rady z Koalicji Obywatelskiej Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. Afera w Szpitalu Południowym była też tematem nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa. To właśnie w tej dzielnicy znajduje się placówka i tam burmistrzem jest były już przewodniczący Rady Nadzorczej Lecznicy. Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się rada całej stolicy. Młodzi Ukraińcy nie dostaną już prawa pobytu w Danii. Tamtejszy rząd uznał, że zaostrza przepisy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Tym w wieku poborowym, czyli mężczyznom od 23 do 60 roku życia, którzy nie są zwolnieni z odbycia służby w ukraińskim wojsku. Jak podkreślił minister imigracji i integracji Danii, unikanie służby wojskowej osłabia rozwija zdolność Ukrainy do obrony przed atakami Rosji. Jubileuszowa 40. edycja międzynarodowych spotkań folklorystycznych rozpocznie się za kilkanaście dni w Lublinie. Wezmą w niej udział zespoły m.in. z Chile, Francji, Kirgistanu, Panamy i Słowacji. Koncerty będą odbywać się w Ogrodzie Saskim na Starym Mieście, a także w Szpitalu Dziecięcym, mówi dyrektor zespołu pieśni i tańca Lublin Wandy Kaniorowej, Bożena Baranowska.
11: Spotkania organizowane są pod auspicjami Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali Sztuki Ludowej. Zapraszamy co roku około 8-10 zespołów zagranicy z najdalszych zakątków, ale oczywiście i sąsiadów.
9: Na międzynarodowe spotkania folklorystyczne Lublin zaprasza od 8 do 12 lipca.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Pogoda.
14: Gorąco, słonecznie, upalnie. Najgoręcej 33 stopnie w cieniu dzisiaj w okolicach Legnicy, 31 w centrum, 27 w Trójmieście i w Suwałkach 25. Tam można troszkę odpocząć, tylko na wschodzie większe zachmurzenie, jutro jeszcze wyższe temperatury.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
14: 13:02. Nasze wspólne popołudnie czwartkowe trwa. Gosia Kościelniak, zapraszam. Mamy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Jesteśmy razem, a zaczynamy tę godzinę od banalnych.

teraz nie wiem, co zrobić, bo jest naprawdę gorąco, a przed nami jeden z najgorętszych głosów, czyli nie będzie chłodniej. On raczej zawsze wszystkich rozgrzewał, nazywany był przecież morsem miłości. Więc Barry White, no cóż, zaryzykujemy. Jako nastolatek Barry White w Los Angeles pasjonował się motoryzacją, co niestety w trudnych warunkach objawiło się m.in. kradzieżą opon, za co trafił do aresztu, ale to później dobrze wpłynęło na jego życie. Z czasem, gdy osiągnął sukces, stał się kolekcjonerem luksusowych aut. To się nie mogło inaczej skończyć. No właśnie, Barry White, już jego głos słyszymy. Let the music play. Radio Złoty przywołuje.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.

0: setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Nie wszystko zależy od nas.
3: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
2: Co się zmieniło?
3: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
4: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.

Marley w Radiu Złote przed nami, przeboje, a przed nami Coco Jumbo. Raper zespołu napisał swoje kwestie rapowane do tego przeboju zaledwie 15 minut przed oficjalnym wejściem do studia nagraniowego. Taka historia właśnie chodzi o tym utworze. Początkowo uważał tytuł piosenki Coco Jumbo za żart ze strony producentów, no ale potem zmienił zdanie, kiedy usłyszał ostateczną linię melodyczną i ten tekst. Utwór wygenerował tak gigantyczne zyski z praw autorskich, że według słów zespołu każda zaangażowana w projekt osoba zarobiła pieniądze pozwalające na wygodne

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
3: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
2: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
17: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
18: Została nam już tylko apteczka.
17: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
18: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
17: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
19: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
17: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
19: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
20: Adamet, z pasji do rozwoju.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
23: Avatar Ogień i Popiół w Disney Plus.
24: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
23: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
25: Sali się nie poddają!
26: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
23: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
27: Ogień zszedł z boczem góry.
23: Awatar Ogień i Popiół.
26: Stajemy do walki!
23: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
28: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Reklama.

0: Będziemy się enjoyować silencem, ale na pewno, czyli cieszyć ciszą, enjoyować silencem, ale na pewno Boże, nie wracać złote przeboje, bo my się tutaj radujemy, czyli enjoyujemy muzyką. I to jaką? Dzień dobry,
1: Dzień
0: Jerzy.
1: Dobry.
0: Ty też będziesz się enjoyował muzyką, prawda?
1: Ja się
0: prawda?
1: Będę enjoyował razem z Liam Limes.
0: O, lidarara.
1: Can't Fight the Moonlight na początek, a tego wszystkiego, żeby się enjoyować dzisiaj po południu będzie jeszcze więcej. Bardzo przepraszam, już przechodzimy na polski.

0: Blues, blues, w niebie same dziury, tak grała Urszula w Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 14 tylko sprawdzone wiadomości. Europa deklaruje pomoc Caracas po poważnym trzęsieniu ziemi. O tym również mówić będziemy o 14.
1: Radio Złote Przeboje.

0: pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
6: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
7: 25 czerwca, czwartek, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
8: Europa deklaruje pomoc Caracas po poważnym trzęsieniu ziemi. Swój order Ukraińcom odda Jarosław Kaczyński. To gest lojalności. Polacy chcą odpoczywać za zarobione pieniądze. Na wakacyjny urlop większość z nas nie weźmie kredytu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Na warszawskim lotnisku na Bemowie rozbiła się awionetka. Na miejscu jest straż pożarna, która gasi wrak. Póki co nie ma informacji o liczbie osób poszkodowanych. Pomoc po trzęsieniu ziemi w Wenezueli zadeklarowały europejskie państwa oraz Unia Europejska. W wyniku wstrząsów zginęły co najmniej 164 osoby, a ponad 970 jest rannych. Władze w Caracas podkreślają, że liczba ofiar wciąż rośnie. Wsparcie dla Wenezueli proponują również państwa azjatyckie, Indie, a także Chiny. Do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,5 doszło o północy czasu polskiego. Najbardziej ucierpiał nadmorski stan La Guaira. Jarosław Kaczyński oddaje ukraiński order. Jak tłumaczy prezes PiS, to jego odpowiedź na to, co po odebraniu przez Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Włodymirowi Zełenskiemu zrobili ukraińscy politycy.
9: Ja też zwrócę order. Order Jarosława Modrego, czyli ten tam najwyższy, tylko że ja nie mam pierwszej klasy, bo nie jestem prezydentem, tylko mam drugą. Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta.
8: Prezydent Nawrocki odebrał order Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi za to, że Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Następnie swoje odznaczenia do Polski odesłali także byli prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko oraz wielu innych polityków z Ukrainy. Dwie sesje Rady Miasta i dzielnicy Ursynów zajęły się dziś aferą szpitalną w Warszawie. Na nadzwyczajnej sesji Rady Warszawskiego Ursynowa, gdzie mieści się Szpital Południowy, był Cezary Jaszczyk. Czarku, powiedz nam, czego dowiedzieliśmy się od burmistrza.
10: Nie wiem, nie słyszałem, nie miałem informacji. W skrócie, to właśnie w ten sposób burmistrz Robert Kępa odpowiadał na wszystkie skandaliczne wątki afery w Szpitalu Południowym. Zarówno jeśli chodzi o działalność Dawida Kacprzyka, jak i słynny już salonik VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
11: Nie docierały do mnie informacje o jakimkolwiek specjalnym pomieszczeniu wykorzystywanym przez pana Dawida Kacprzyka. Ani nie znałem także wysokości jego zarobków.
10: W wyjaśnienia burmistrza nie wierzyli dzielnicowi radni. Przy okazji zarzucali mu, delikatnie ujmując, przepracowanie, bo Robert Kępa do niedawna pełnił różne funkcje w aż 5 miejscach.
12: Co w ogóle płacimy te dodatkowe setki tysięcy złotych we wszystkich szpitalach i ZOZ-ach w Warszawie za rady nadzorcze.
13: Ciężko mi uwierzyć w to, że żadne echa tych licznych nieprawidłowości do pana nie docierały.
10: Mówili Jeremi Czarnecki z Nowej Lewicy i Karol Radziwiłł z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Na nadzwyczajnej sesji pojawili się też oburzeni mieszkańcy dzielnicy. Część z nich skarżyła się na termin zwołania rady i dziwiła, że doszło do niej dokładnie w tym samym momencie, w którym zebrała się rada całej stolicy. Statystyczny Polak wyda na wakacje 2042 zł. To niemal 300 zł więcej niż rok wcześniej. Wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Większość z nas odpoczywać będzie za zarobione pieniądze. Bez kredytu na wakacje jedzie aż 80% pytanych.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Bardzo gorąco dzisiaj, zwłaszcza na zachodzie, a w pozostałych regionach temperatura także w okolicach 30 stopni. Do tego dużo słońca. W najbliższych dniach będzie tylko coraz cieplej. Witajcie w Radiu Złote Przeboje. Fani doskonałej muzyki do pracy. Siostry i bracia, można byłoby rzec. Bracia, Gip na początek, a ja nazywam się Jerzy Telesiński i witam was serdecznie w czwartek.

23 lipca w Operze Leśnej zaśpiewa Tom Jones, którego zagrałem wam w radiu Złote Przeboje. Tom Jones, którego jeden syn jest jego menadżerem, a drugiego syna się wypierał. Aż wyszło w testach DNA, że to jednak jest jego potomek z krwi i kości. Dzień Ojca, no niby już za nami, ale my świętujemy nadal cały tydzień w Radiu Złote Przeboje, dlatego jeszcze jutro rano możecie wygrać 500 zł. Jak? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
1: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie. Od 26 czerwca.
2: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: 15 sierpnia w Poznaniu wystąpi Robbie Williams, przypominam, bo sierpień już tuż. Kiedy mały Robbie miał zaledwie 10 lat, jednym z największych przebojów była akurat ta piosenka, którą właśnie teraz włączam wam w radiu Złote Przeboje, to oczywiście Laura Branigan.
1: Oh.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy!
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń-Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
18: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
19: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
18: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
19: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złote 49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
0: fresh! Reklama.
6: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

Chociaż utwór funkcjonował w oficjalnym obiegu, mój jest ten kawałek podłogi żył w tych wczesnych latach 80. przede wszystkim na koncertach, powielany domowymi sposobami na kasetach magnetofonowych, co uczyniło go jednym z tych wielu nieoficjalnych hymnów epoki. Największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was. Kylie Minogue niby też lata 80., a jednak to zupełnie inny muzyczny świat.

Only Wanna Be With You, Eternally Cissy Winans w Radiu Złote Przeboje, w którym o 15:00 tylko sprawdzone wiadomości. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim Bemowie, o tym więcej powiemy za chwilę.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
0: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
11: Słuchajcie Radia Złote Przeboje. W czwartek jest 25 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
12: Tragiczny wypadek awionetki na warszawskim Bemowie. Ponad 1000 osób ucierpiało w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Jest porozumienie podpisane przez Orlen i ukraiński Naftohaz. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie osoby zginęły w wypadku awionetki na warszawskim Bemowie. Maszyna próbowała lądować, ale runęła na ziemię obok ośrodka szkolenia kierowców, mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji.
13: Policjanci przez cały czas zabezpieczają ten teren. Na miejscu również są strażacy, którzy prowadzą swoje działania. Te działania przez cały czas trwają.
12: Ranna prawdopodobnie została także postronna osoba. Rośnie bilans ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Wstrząsy o magnitudzie ponad 7 nastąpiły zaraz po sobie i doprowadziły do zawalenia się wielu budynków. Tomasz Orchowski o szczegółach.
14: Co najmniej 164 ofiary śmiertelne i więcej niż 970 osób rannych. To najnowsze dane z Wenezueli, ale bilans może być znacznie bardziej tragiczny. Amerykanie szacują, że w czasie trzęsienia zginąć mogło nawet ponad 10 tysięcy ludzi. Do Wenezueli pomoc wysyłają kolejne kraje bardzo szybko. Gotowość wsparcia zadeklarował prezydent USA Donald Trump. Meksyk skieruje tam wyspecjalizowany personel ratowniczy i medyczny. Wesprzeć Wenezuelę zamierzają też Dominikana, Salwador czy Ekwador. Swoje ekipy wysyłają Francuzi czy Hiszpanie.
12: Do trzęsienia ziemi w Wenezueli doszło o północy czasu polskiego. Orlen i ukraiński Naftohaz podpisały w Gdańsku porozumienie dotyczące możliwości zwiększenia handlu LNG między spółkami oraz memorandum o współpracy w obszarze zrównoważonego rozwoju, przekazał płocki koncern. Porozumienia zostały podpisane podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Na czas wakacji ma zwiększyć się liczba automatów do oddawania butelek kaucyjnych, ale tam, gdzie latem turystów jest najwięcej. Rozszerzenie sieci automatów zapowiedziała wiceminister klimatu Anita Sowińska. Potwierdziła również informacje dotyczące rozszerzenia systemu kaucyjnego jednorazowe opakowania szklane. Decyzja o zmianach w systemie ma nastąpić jednak dopiero we wrześniu. Dotychczas przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego zebrano 1 600 000 opakowań. Nie ma prezydenta i nie ma metra w Krakowie. Realny termin rozpoczęcia budowy podziemnej kolejki w stolicy Małopolski to lata 2040-45. Ocenił dziś Stanisław Kracik, pełniący funkcję prezydenta prezydenta miasta do czasu wyboru nowego włodarza. Według ekipy odwołanego w majowym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego z KO budowa metra miała rozpocząć się już około 2030 roku. Rzeka nie jest dobrym pomysłem na ochłodę w upały, ostrzegają służby. Na przykład w centrum Wrocławia Odra jest bardzo niebezpieczna, alarmuje prezes dolnośląskiego WOPR-u Krzysztof Skrzyniarz.
15: Śródmiejski węzeł Ozen, gdzie jest Wyspa Słodowa, tam ona jest zwężana do kanałów. W tej kanale rzeka płynie szybciej. Największy nurt jest pod lustrem wody. Jak ktoś padnie, nie będzie można wyjść na brzeg. Dlaczego? Dlatego, że tam są ściany pionowe.
12: Woprawcy przypominają też o noszeniu kamizelek ratunkowych podczas pływania supem czy kajakiem. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylie Day. Z eliminacji odpadła wcześniej Linda Klimowiczowa. W głównej drabince londyńskiego turnieju od poniedziałku Polskę reprezentować będą Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch. Pary pierwszej rundy poznamy jutro po losowaniu.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
17: Dawid Filipowski, zapraszam. Już dziś w Legnicy rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Świat pod Kyczerą. To impreza, która przyciąga artystów z całego globu, mówi Aleksandra Krzeszewska, wiceprezydentka miasta.
18: 25 czerwca, jeszcze przed dniami Legnicy, rusza i startuje Świat pod Kyczerą, ale wraca do naszego miasta na samo zakończenie. 6 lipca przejdzie korowód, a w samym sercu miasta stanie scena i wyjątkowa pokaz artystów z całego świata. Do zobaczenia.
17: Program festiwalu znajdziecie na stronie Urzędu Miasta. A jeśli nie zdążyliście jeszcze obejrzeć wystaw Festiwalu Srebro, to dziś będzie ku temu okazja. Dodatkowo w Galerii Sztuki skorzystacie z bezpłatnych warsztatów. Ze starych zeszytów stworzycie ekologiczne notesy. Na zajęcia obowiązują zapisy, a wystawy potrwają do 19 lipca.
16: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
11: Niemal cała Polska w alertach przed upałami, w wielu miejscach powyżej 30 stopni, a kolejne dni będą jeszcze gorętsze. Tylko na północy nieco niższe temperatury, nad samym morzem około 25 stopni. 25 czerwca, czyli dokładnie 17 lat temu, zmarł jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych artystów w historii ludzkości. Utalentowany, ale też kontrowersyjny. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Britney Spears w Radiu Złote Przeboje. Jeff Weiss, dziennikarz muzyczny i krytyk kultury w książce na temat artystki, analizuje jej fenomen, ale przy okazji opowiada też o tym naszym pokoleniu, które dorastało wraz z księżniczką popu. Ile w cenie sławy jest naszej zbiorowej odpowiedzialności za losy idoli? Tego możecie się dowiedzieć. 1 lipca premierę będzie miała właśnie książka pod tytułem Czekając na Britney Spears. Podobno prawdziwa historia. Rzecz dla fanów obowiązkowa. Za chwilę o jeszcze jednej biografii kolejnej naszej gwiazdy, ale najpierw posłuchamy grupy Mysłowic.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
2: Autopromocja.

Maria Montel w Radiu Złote Przeboje i piosenka, która najpierw powstała po duńsku i nazywała się Imens Hun Sang Di Da Di, no ale stała się takim przebojem, że warto było ją umiędzynarodowić i dlatego powstała też wersja anglojęzyczna. Ta kolejna piosenka, którą zagram wam w Radiu Złote Przeboje, piosenka polskiego zespołu Kombi, zawsze miała anglojęzyczny tytuł, chociaż cała jest po polsku.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Kowalski i Jóźwiak nie chcą podać swojego nazwiska. Rzucają w koleżanki z preparowaną żabą
3: i zjadają ściągi po klasówce. Jutro z okazji zakończenia szkoły przypomnimy sobie najlepsze uwagi z dzienniczków szkolnych.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren!
13: Voltaren!
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
22: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. Szwed-granit.pl.

To Kaoma i Lambada w Radiu Złote Przeboje, w którym pora na Patti Smith. Jej biografia miała premierę pod koniec maja. Chleb aniołów to nie jest pozycja lekka, łatwa i przyjemna. Często jest zapisem chorób, smutków, pożegnań z osobami, których już nie ma, ale są w tej historii również opowieści świadczące o szczęściu, bez którego kariera Patti Smith nie potoczyłaby się tak spektakularnie, jak to się stało. No to proszę bardzo, Patti Smith w Radiu Złote Przeboje.

0: Desert Rose, Sting i Heb Mami w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę w wiadomościach o 16 będziemy mówić o troszkę innych muzykach. W Kazimierzu Dolnym setki ich, muzyków ludowych, którzy grać będą dokładnie tak, jak grało się dawniej. A z jakiego powodu i kiedy konkretnie usłyszycie za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
2: Reklama.
3: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
4: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie. Od 26 czerwca.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
8: Tu Radio Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie, 25 czerwca. Posłuchajmy wiadomości.
9: W katastrofie awionetki w Warszawie zginęły dwie osoby. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku trafi do prezydenta. W Kazimierzu Dolnym setki muzyków ludowych grają w dokładnie taki sposób jak dawniej. Agnieszka Trojanowska, BIS. Awionetka rozbiła się i zapaliła w pobliżu lotniska na Bemowie w Warszawie. Jak przekazała nam nadkomisarz Marta Sulowska, pożar został ugaszony, a strażacy zabezpieczają miejsce wypadku.
10: Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą sprawdzane. Śmierć poniosły dwie osoby, trzecia z osób została ranna i ta osoba została przetransportowana do szpitala.
9: Jak przekazali strażacy, samolot spalił się doszczętnie. Ofiary to dwie osoby, które były w środku. Na nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, że samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkoleniowy kierowców. Senat poparł ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu oraz ustawę ją wprowadzającą. To pierwsza w historii regulacja pozwalająca na formalizację związków jednopłciowych w Polsce. Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły uregulować przed notariuszem wspólność majątkową, obowiązek alimentacyjny czy prawo do mieszkania. Przepisy trafią jednak teraz do podpisu prezydenta Karola Nawrockiego. Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu mężowi popularnej piosenkarki Doroty R., Emilowi S., poinformowała warszawska prokuratura. Chodzi o przywłaszczenie środków przeznaczonych na produkcję filmu. Sama artystka również usłyszała zarzut pełnomocnictwa w udarmieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych. Oprócz piosenkarki i jej byłego męża, aktem oskarżenia objęto również dwie inne kobiety. Dorocie R. grozi do 5 lat więzienia, pozostałym osobom do 10. Niech to będzie sygnał alarmowy dla prezydenta Warszawy, tak stołeczni radni Lewicy mówią o swoim braku zgody na udzielenie Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium. Przeciwni będą również radni PiS, Ruchów Miejskich i Konfederacji, jednak prezydent stolicy może być spokojny o wynik głosowania. Dzięki przewadze Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta trwającą w Pałacu Kultury sesję obserwuje Tomasz Węska.
11: Uwagę radnych całkowicie zdominowała kwestia afery w Szpitalu Południowym i kładzie się ona cieniem na sesji rady, którą zaplanowano jako absolutoryjną, poświęconą stanowi miasta i wykonaniu budżetu. O braku zgody na absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego mówi radna Lewicy Agnieszka Diduszko-Zyglewska.
12: Mam nadzieję, że potraktuje to jako sygnał alarmowy.
11: Tyle, że za sprawą większości Koalicji Obywatelskiej w Radzie absolutorium to formalność. A równolegle o odwołanie Trzaskowskiego i Rady Miasta zamierza zawalczyć stołeczna operacja referendalna. Jej twórcy zapowiadają, że zbiórka podpisów, a właśnie o referendum w tej sprawie ruszy w lipcu.
9: Mężczyznę, który obrzucał kamieniami siedzibę Urzędu Skarbowego w Warszawie, zatrzymali policjanci. 33-latek z Pragi Północ zaatakował skarbówkę na warszawskiej Pradze. Uszkodził kilka okien. Działał z premedytacją, bo pod urząd przyszedł przygotowany z reklamówką pełną kamieni. Z mężczyzną wykonywane są obecnie dalsze czynności procesowe. Około 600 artystów ludowych bierze udział w 60. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, który rozpoczął się dziś w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz konkursu są też targi sztuki ludowej, koncerty, warsztaty i potańcówki. Można przy okazji posłuchać ludowego repertuaru granego w pierwotnej, nieprzetworzonej formie na unikatowych instrumentach ludowych.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
2: Dawid Filipowski, zapraszam. To już ostatnia prosta przygotowań do Dni Legnicy. Jak co roku, święto miasta potrwa cały weekend w Parku Miejskim. O atrakcjach mówi prezydent Maciej Kupaj.
13: Wielka strefa gastro to będzie największa strefa gastro w historii naszego miasta. Oczywiście będą także darmowe animacje, wielkie wesołe miasteczko. I w tym roku w Wesołym Miasteczku będzie nie lada atrakcja, czyli Diabelski Młyn.
2: Od piątku do niedzieli zagrają m.in. Lady Punk, Dawid Kwiatkowski i Trips. A jeśli będziecie szukali ochłodzenia, to w sobotę warto zajrzeć do klimatyzowanej Galerii Piastów w Legnicy. Razem z Galerią Sztuki łączą siły, by zaprezentować biżuterię autorską i pokazać, jak samodzielnie można wykonać kolczyki, naszyjnik lub broszkę. Warsztaty są zarówno dla dorosłych i dzieci.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Pogoda.
15: Znaczna część Polski objęta dzisiaj alertami przed upałem. Na zachodzie na termometrach nawet 34 stopnia, w większości Polski powyżej 30. Jutro podobnie, a potem jeszcze cieplej.
14: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Nadchodzą ekstremalne upały. Jak chronić zdrowie? Jak zadbać o siebie i o bliskich? Powiem o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Nazywam się Jerzy Telesiński i witam Was serdecznie w Radiu Złote Przeboje. Radio.

radiu Złote Przeboje Phil Collins, czyli człowiek, który niemalże potrafił być w kilku miejscach naraz. Wystąpił na koncercie Live Aid, grając poranny set w Londynie ze Stingiem i Branfordem Marsalisem, po czym wsiadł w Concorda, żeby zagrać w Filadelfii z Ericiem Claptonem i reaktywowanym Led Zeppelin. Niezły gość, co?

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
1: Reklama.

0: Simply Ready Stars w Radiu Złote Przeboje, w którym kilka ważnych rzeczy a propos ekstremalnych upałów mam dla was teraz.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega właśnie przed zagrożeniami związanymi z falą upałów. Dyrektor regionalny WHO na Europę, Hans-Henry Kluge, uważa, że ten cichy zabójca pochłonął ponad 200 tysięcy ofiar od 2022 roku. Jak więc chronić się przed przegrzaniem? Nie czekaj, aż poczujesz pragnienie, uzupełniaj płyny w ciągu dnia. Ograniczaj ekspozycję na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zwłaszcza w najgorętszej porze dnia. Utrzymuj pomieszczenie w chłodzie. Zasłaniaj okna w ciągu dnia i wietrz pomieszczenie tylko rano i wieczorem. Wybieraj lekkie, luźne ubrania w jasnych kolorach. Regularnie dbaj o ochłodę, na przykład biorąc prysznic. Nie lekceważ sygnałów ostrzegawczych i jak najszybciej zwróć się o pomoc specjalisty, kiedy czujesz się źle.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
6: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Wypadek dwóch samochodów blokuje przejazd na ekspresówce S11A na wysokości Poznania w okolicach miejscowości Gołuski. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Na autostradzie A2 w pobliżu miejscowości Gręzów na Mazowszu po zderzeniu zablokowany jest jeden pas w kierunku Terespola. W całym kraju dziś przypieka słońce, są alerty przed upałem, a gorąco będzie do późnych godzin wieczornych. W nocy do nawet 20 stopni.
18: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Pulse Garden i Lemon Tree i w ogóle same największe przeboje lat 80. i 90. i na antenie Radia Złote przeboje, ale też w naszej aplikacji. Wybieracie się na wakacje, to ją sobie zainstalujcie na smartfonach, to będziecie mieli zawsze pod ręką to, co w muzyce najwspanialsze. Na przykład Kobranocka będziecie mieli.

0: Tak, to Shakira w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17:00 zestaw tylko sprawdzonych wiadomości. Wśród tych najbliższych o setkach kolejnych kontroli w szpitalach.
1: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
2: Autopromocja.
3: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
4: A pranie też za ciebie wstawi?
5: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
4: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
5: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Reklama.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
14: Słuchajcie Radia Złote Przeboje, jest czwartek, 25 czerwca, pora na wiadomości.
15: Setki kolejnych kontroli w szpitalach prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Śmiertelny wypadek awionetki przejmie Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 59 lat to jeszcze nie wiek na emeryturę, uznał japoński piłkarz. Agnieszka Trojanowska-Bis, szef Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazał, że trwa 450 kolejnych kontroli i postępowań sprawdzających w szpitalach. Filip Nowak podkreślił, że NFZ przeprowadza kontrole w placówkach po wszelkich skargach i doniesieniach, również medialnych. Chodzi m.in. o informacje portalu Zero.pl, według których lekarz Dawid Kasprzyk, były już koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Komisja Badania Wypadków Lotniczych jest w drodze na lotnisko na warszawskim Bemowie, gdzie rozbił się niewielki samolot. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Według nieoficjalnych informacji samolot leciał z Wrocławia, należał do prywatnej firmy zajmującej się handlem nieruchomościami. Spadł na teren automobil klubu tuż przed pasem lotniska. Koniec roku szkolnego już jutro, a Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wyklucza zaostrzenia protestów w sprawie podwyżek. To skutek wczorajszego spotkania z resortem edukacji, bo zdaniem ZNP rządowa propozycja, żeby w przyszłym roku pensje nauczycieli wzrosły jedynie o 3%, jest nie do zaakceptowania, mówi szef łódzkiego oddziału Związku Marek Ćwiek.
16: To nie jest podwyżka, to jest tylko wyrównanie inflacyjne.
15: początkujący nauczyciel zarabia około 4000, a dyplomowany około 5000 na rękę. Decyzję w sprawie protestu ZNP ma podjąć do 30 czerwca. Ukraińskie drony dalekiego zasięgu zaatakowały bazę paliwową w Rosji w odległości 300 km od linii frontu w kraju krasnodarskim i dwie rafinerie położone około 1500 km od linii frontu w Ulfie w Rosji, poinformował prezydent Ukrainy. To zakłady należące do kluczowych dla rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego. Zaglądamy teraz na mundial. Amerykanie i Niemcy powalczą o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach, o czym Michał Waszkiewicz.
16: Amerykanie grają świetnie. Po dwóch efektownych zwycięstwach zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Trudno jednak zakładać, że przed własnymi kibicami odpuszczą mecz z żegnającą się z turniejem Turcją, mówi selekcjoner Mauricio Pochettino. Nie mam wątpliwości, że Turcja się nam postawi. My oczywiście mamy już awans, ale w tym ostatnim meczu chcemy wygrać. O awans z tej grupy zagrają dziś Australia i Paragwaj. W grupie E Niemcy zmierzą się z Ekwadorem, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Debiutanci wciąż mają szansę na awans, a kciuki trzymają za nich Holendrzy, mówi pomocnik Ryan Grafenberg. To świetna sprawa. Uważam, że Curaçao dobrze zaprezentowało się w swoim ostatnim meczu. Zdobyli punkt, więc mam nadzieję, że w tym ostatnim spotkaniu zdobędą 3. Holendrzy też dziś wyjdą na boisko, zagrają z żegnającą się z turniejem Tunezją. W drugim meczu w tej grupie Japonia zmierzy się ze Szwecją.
15: W reprezentacji nie gra już od 26 lat, ale 59-letni japoński piłkarz postanowił kontynuować karierę. Kazuyoshi Miura, były reprezentant Japonii, przedłużył właśnie o rok kontrakt z trzecioligowym klubem Fukushima United. Obiecał, że będzie trenował z pasją i dawał z siebie wszystko każdego dnia, by pomóc drużynie awansować do drugiej ligi.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Bardzo gorąco dzisiaj, zwłaszcza na zachodzie, a w pozostałych regionach temperatura także w okolicach 30 stopni. Do tego dużo słońca. W najbliższych dniach będzie tylko coraz cieplej. Największą karierę ta piosenka, którą zagram wam za chwilę, zrobiła, bo wystąpiła w reklamie płynu do płukania ust, a potem jeszcze w Wojowniczych Żółwiach Ninja. Jerzy Telesiński, witajcie w czwartek, zapraszam na Baltimore.

Carlos Santana 25 lat temu wprowadził na rynek linię butów. Nie był ich projektantem, ale buty były podobno inspirowane jego muzyką. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na cele charytatywne dla dzieci. Kate Bush, Drogie Dzieci i Running Up That Hill w Radiu Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

David Bowie w Radiu Złote Przeboje. Tu już jako wielki artysta, ale jego pierwszy publiczny występ telewizyjny miał miejsce w listopadzie 1964 roku, kiedy udzielił wywiadu w programie Tonight stacji BBC jako, uwaga, rzecznik Towarzystwa Zapobiegania Okrucieństwu wobec Mężczyzn Długowłosych. Dumkę na dwa serca proponuję.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknack XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Tato, co to za pan?
13: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
12: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
13: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
12: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
13: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
12: To z Tauronem.
13: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
18: Dwa tiry zdarzyły się na krajowej drodze 74 w pobliżu miejscowości Brzezie w województwie świętokrzyskim. Droga jest zablokowana. Zakończyły się utrudnienia na ekspresówce S8 w pobliżu miejscowości Nagoszewka II na Mazowszu. Fala gorąca w natarciu już dziś jest upalnie i bardzo słonecznie, ale chwilami ochłodę daje jeszcze niewielkie zachmurzenia, a także lekkie powiewy wiatru.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
19: Radio Złote Przeboje.
7: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

0: Cóż to takiego w tym powietrzu, proszę pana, wisi? To jest miłość w powietrzu. Love is all around, grupa Wet, Wet, Wet. Kto się na wiosnę nie zakochał, to przypominamy, czas najwyższy. Tomek Brel w radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. No właściwie to już tak formalnie to lato mamy.
0: No to już mamy, to ktoś się zgapił, w tę wiosnę się nie zakochał, to popędzamy, popędzamy, kochani.
1: Słuchajcie, co ciekawego można robić w wakacje? O tym między innymi po godzinie 18:00. Opowiem wam historię, którą opowiedział mi z kolei Kazik Staszewski.

0: Sissy Catch, pięknie. Na oficjalnym profilu facebookowym znalazłem datę koncertów już w przyszłym roku. No tak swoją drogą, wyobraźcie sobie na jednej scenie Sandra, Sissy Catch, Alphaville, same wspaniałości. Skoro o koncertach mowa, to dzisiaj też będę miał dla was bardzo dobre wiadomości.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie. Od 26 czerwca.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: 18 właśnie minęła, a to oznacza, że za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Teraz czas na wiadomości sportowe.
16: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Katarzyna Kawa nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego Wimbledonu. W trzeciej decydującej rundzie polska tenisistka przegrała z Amerykanką Kylo Day 2-6, 5-7. Notowana na 121. miejscu w światowym rankingu 33-letnia Polka wcześniej pokonała Szwajcarkę Susan Bandecki oraz Włoszkę Lucrecję Stefanini. W pierwszej rundzie eliminacji odpadła z kolei Linda Klimowiczowa. Ski alpinizm znajdzie się w programie zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2030 roku, postanowił MKOL. Była to jedyna nowa dyscyplina podczas tegorocznych igrzysk w Mediolanie i Cortinie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Pogoda.
0: W nocy bezchmurnie, nigdzie nie powinno padać. Temperatura od 13 stopni na północy do 20 w centrum i w okolicach Tarnowa. Jutro w dzień słonecznie, nieco więcej chmur tylko w Kotlinie Kłodzkiej, ale o deszczu możemy zapomnieć. Od 27 stopni na Podhalu, 28 w Szczecinie, do 32 w centrum i nawet 33 na południu.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: A przy okazji sprawdziłem też prognozy długoterminowe na najbliższy weekend. Na szczęście o deszczu możemy zapomnieć, chociaż temperatury, no powiem szczerze, dawno takich nie widziałem. 37 stopni ma być w niedzielę w okolicach Rzeszowa. No, to już nie są żarty. Tu Radio Złote Przeboje, za chwilę Shine i Do Connor i Miami Sound Machine, a teraz utwór, który, jak to się ładnie mówi, został oparty na faktach. Jak to dokładnie było? Za chwilę Kazik Staszewski wszystko opowie, gdy nie ma dzieci.

0: Miami Sound Machine, pięknie wakacyjnie, a wcześniej kult. No i naprawdę wakacyjna piosenka, czyli Gdy nie ma dzieci. Przynajmniej bardzo wakacyjne są kulisy jej powstania, bo okazało się, że co podejrzewaliśmy, utwór oparty jest na faktach.
1: Ona powstała, jak dzieci faktycznie gdzieś wyjechały z moją mamą. Myśmy zostali sami za nią i tam zachowywaliśmy się daleko jakby od ideału. Żeśmy wracali z jakiegoś takiego długiego, nocnego spaceru po krakowskim przedmieściu. Oczywiście ten spacer zakładał w sobie też wizyty w różnych pobocznych miejscach. Tam to nie było, żeśmy szli traktem i kontemplowali, prawda, piękne widoki. Nie, zbaczaliśmy cały czas do różnych lokali. No i wróciliśmy do domu i pamiętam, że tam w ogóle walczyłem, żeby otworzyć kluczem drzwi do klatki schodowej, co mi trochę czasu zajęło. Ania mówi, gdy nie ma dzieci, to jesteśmy niegrzeczni, nie?
0: Tyle Kazik Staszewski. No ciekawe, ile to takich fantastycznych złotych przebojów powstanie po najbliższych wakacjach. Trzymamy kciuki. Kool & The Gang teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów Beaty Kozidrak. No, słuchajcie, będą bilety do zdobycia.

Tina i O'Connor. Pięknie, absolutnie fantastycznie. Obiecałem, że dzisiaj pojawi się kolejna pula biletów na koncert Beaty Kozidrak. Koncert bardzo niezwykły, bo Beata Kozidrak podobno od dziecka marzyła o tym, żeby, mieszkając w Lublinie, zaśpiewać na tamtejszym zamku. No i słuchajcie, po wielu latach wygląda na to, że to marzenie się zrealizuje. To będzie środek wakacji, 31 lipca, koncert na zamku w Lublinie, na scenie Beata Kozidrak. No czego chcieć więcej? Niezwykłe wersje bardzo znanych przebojów zespołu Baim i Beaty Kozidrak, wersja unplugged, także chyba można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że takiej Beaty Kozidrak nie znaliście. No, to jest jeden z tych koncertów, na których po prostu trzeba być. Bilety mam, a zadanie w tym tygodniu dość proste, jak się okazuje. Pytanie do Beaty Kozidrak. Gdybyście siedzieli z nią w cztery oczy w trakcie wywiadu radiowego, jakie pytanie byście jej zadali? Powiem na ucho, liczy się pomysłowość, liczy się kreatywność, liczy się zaskoczenie. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 2244430. Najciekawsze pytanie, które wymyślicie, nagrodzę podwójnymi biletami na koncert Beaty Kozidrak w Lublinie.

Ed Grant w Radiu Złote Przeboje. A w planach na dzisiejszy wieczór w programie cała muzyka, jeszcze między innymi Rod Stewart, z którym za chwilę słówko zamienimy.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za

0: Biedronce. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski.

0: Wejdź na stronę konkursową tarciński-konkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z tarciński salami snack. Ciao!
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
1: A pranie też za ciebie wstawi?
2: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
1: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
2: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: Castorama aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
3: Radio Złote Przeboje.
4: Zdarzyły się tam dwie ciężarówki, droga jest zablokowana. Utrudnienie też na 11 między węzłami Poznań-Dąbrówka i Poznań-Zachód. Zdarzyły się dwa samochody osobowe, zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. A w pogodzie gorąco, a jutro będą jeszcze większe upały.
2: Twoje radio Złote Przeboje.

0: Samba de Janeiro. Pięknie roztańczony rok 1997. Za chwilę Rod Stewart w programie Cała Muzyka. Kiedyś udało nam się z Rodem Stewartem porozmawiać. Rozmawialiśmy nie tylko o muzyce, ale też i o innych jego pasjach. Przy okazji zadałem mu pytanie, czy kiedykolwiek się zastanawiał, co by było, gdyby kariera muzyczna nie wypaliła. No i posłuchajcie, co Rod Stewart na to pytanie odpowiedział.
1: Oh, what would I have done? Oh, I got no idea. I think I

0: Nie mam pojęcia. Myślę, że jestem stworzony do śpiewania. Wyglądam jak rockowy wokalista. Kim innym mógłbym być? Ale pamiętam romantyczne chwile związane z graniem w piłkę, choć nie trwało to długo.
1: Romantyczne chwile spędzone na graniu w piłkę skończyły się tak, że obecnie ma przy domu pełnowymiarowe boisko. No powiem szczerze, trochę zazdroszczę. No dobrze, słuchamy w takim razie Rod Stewart, Baby Jane, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Ronan Keating w Radiu Złote Przeboje. Nie wiem, czy wiecie, że przez jakiś czas byliśmy kolegami po fachu z Ronanem Keatingiem. Miał swój program radiowy, program poranny, więc podejrzewam, że mogło być to bolesne, bo nie ma co ukrywać, że artyści chyba nie są przyzwyczajeni do wstawania przed godziną 5 rano. Ciekawe tak swoją drogą, czy Ronan Keating w swoim własnym programie puszczał swoje piosenki. No bo wiemy skądinąd, że własna piosenka w radiu na antenie to jest wielka radość. O czym rozmawialiśmy kiedyś, między innymi z Edytą Bartosiewicz.
1: Cieszę się, że one są wciąż puszczane i że komuś mogą sprawić przyjemność, wiesz. Ktoś może mieć fajny dzień dzięki nim, ktoś się może z nimi utożsamiać. Jednak dużo takiego zwrotu od ludzi miałam, że wiesz, co jest najfajniejsze, że stajesz się w pewnym momencie częścią czyjegoś życia. Nie znasz tej osoby, a jesteś tak bliski jak rodzina.
0: Tyle Edyta Bartosiewicz. Usłyszenie swojej piosenki w radiu wiele radości również sprawia Ani Dąbrowskiej.
2: No, na pewno było to takie dosyć abstrakcyjne doznanie i gdzieś tam było to po prostu chyba, już mówiąc ogólnie, spełnienie marzeń, żeby coś takiego się wydarzyło. I na pewno duża satysfakcja i przyjemność, ogólnie rzecz biorąc, euforia. Fajnie, fajne uczucie.
0: Tyle Ania Dąbrowska. Za moment jeszcze jedna fantastyczna polska artystka, czyli Urszula, z którą słówko zamienimy. No a teraz pięknie, tanecznie, Olivia Newton-John i John Travolta.

0: bardzo dawno nie słyszałem tego kawałka. Na szczęście nadrobiliśmy te braki. Bruce Hornsby w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 19, po 19 przypominam, bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów Beaty Kozidrak. Będą bilety.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
3: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
2: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Reklama.
17: Za chwilę co nieco o pogodzie, która wyjątkowo ostatnio dopisuje. No a teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19.
18: Sport w 30 sekund.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Amerykanie i Niemcy powalczą dziś o trzecie z rzędu zwycięstwa na mundialu, a Turcja i Tunezja spróbują godnie pożegnać się z turniejem. Przed nami decydujące starcia w kolejnych trzech grupach. Amerykanie zagrają z Turcją, Niemcy z Ekwadorem, a Holandia z Tunezją. W pozostałych meczach zmierzą się Australia z Paragwajem, Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao i Japonia ze Szwecją. Pogromczyni Iggy Świątek pożegnała się już z turniejem tenisowym w Bad Homburg. Emma Navarro przegrała w trzeciej rundzie z Rumunką Eleną Gabrielą Ruzę 4-6-2-6.
18: Pogoda.
17: Jutro w dzień słonecznie, nieco więcej chmur tylko w Kotlinie Kłodzkiej, ale o deszczu możemy zapomnieć. Temperatura od 27 stopni na Podhalu i 28 w Szczecinie, przez 32 w centrum, do nawet 33 na południu i zachodzie. W nocy będzie bezchmurnie, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 13 stopni na północy do 20 w centrum oraz w okolicach Tarnowa. No a przy okazji zerknąłem też do prognoz długoterminowych. Niedziela 37 stopni nawet może być na południowym wschodzie. No to teraz prognoza muzyczna, która doda nam trochę otuchy. Za chwilę pojawi się m.in. Van Halen, Madonna, a teraz imprezowo połowa lat 90. DJ Bobo w Radiu Złote Przeboje.

pięknie rozkołysany zespół UB40 w Radiu Złote Przeboje. No pewnie równie rozkołysani będziemy na koncercie Beaty Kozidrak, na który to koncert was gorąco zapraszamy w tym tygodniu. 31 lipca, czyli środek wakacji, Zamek w Lublinie, czyli miejsce, w którym Beata Kozidrak podobno chciała wystąpić od zawsze. No i w tym roku uda się to marzenie zrealizować. Moi drodzy, bilety na pewno tuż przed godziną 20 wręczę osobie, która wymyśli najciekawsze pytanie do Beaty Kozidrak. W tym tygodniu zbieramy wasze pytania do wywiadu radiowego. Najbardziej intrygujące, najciekawsze, najbardziej zaskakujące pytanie nagrodzę przed 20 biletami na koncert Beaty Kozidrak. Zapraszam gorąco 22 44 30. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce. A ja wybiorę najciekawszą historię. Van Halen teraz w Radiu Złote Przeboje, a za moment sprawdzimy, co ciekawego słychać na Instagramie u Madonny.

Material Girl i Madonna, która ostatnio była widziana w Wenecji, jak to pływając sobie po jednym z tamtejszych kanałów, śpiewa na cały głos Like a Virgin. No, trzeba mieć fantazję, jak to ktoś ładnie powiedział, ale żeby mieć fantazję, no to trzeba mieć jednak pieniądze. Tak przy okazji, to temat finansów gwiazd od czasu do czasu pojawia się w programie Cała Muzyka, no bo przecież przepytywaliśmy wielu artystów, czy pamiętają, na co wydali pierwsze zarobione na muzyce większe pieniądze. Pamiętam, jak to Krzysztof Cugowski opowiadał, i to niedawno, o tym, że kupił sobie tuż przed olimpiadą kolorowy telewizor, bo chciał olimpiadę oglądać w kolorze. No, czasy się zmieniają, męskie zwyczaje nie. Andrzej Krzywy, pamiętam, też zainwestował, no może nie w RTV, a w AGD, bo kupił pralkę. Dość standardową drogą podążył Andrzej Piaseczny, który marzył o szybkim sportowym samochodzie. Zbierał, po czym samochód bardzo szybko rozbił. No, życie, niestety. Ace of Base teraz w Radiu Złote Przeboje, a w planach na dzisiejszy wieczór jeszcze m.in. Fun Factory.

0: Human League w Radiu Złote Przeboje. No mam takie wrażenie, że niektóre kawałki absolutnie się nie starzeją, mimo że liczą sobie już ponad 40 lat. Czwartkowa cała muzyka, tu Radio Złote Przeboje, za chwilę między innymi Fun Factory. Przy okazji na pewno uda nam się słówko zamienić.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
11: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
11: Jasne, że tak.
12: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: Po jednej stronie miliony euro, po drugiej ser, suszone pomidory i kawałek sardyńskiej plaży. Takie jest życie. Film, który wzrusza i bawi. Zatrzymaj się na moment. Przeżyj tę historię w kinie od 26 czerwca.

0: Fani pewnie pamiętają, jak to zespół Fan Factory po 14 latach przerwy powrócił płytą Back to the Factory. O tej płycie pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy z Fan Factory. Płyta, która jest dowodem na to, że muzyka faktycznie łączy pokolenia.
1: We've been established in the 90s, but...
2: Powstaliśmy w latach 90., ale płyta Back to the Factory jest jak najbardziej nowoczesna. Turn It Up i inne piosenki są nowe. Oczywiście część z tych piosenek w innych wersjach wykonywaliśmy jeszcze w latach 90., ale ta płyta jest nie tylko dla tych z naszych fanów, którzy są z nami od lat 90., ponieważ kiedy koncertujemy, teraz przed sceną widzimy mnóstwo młodych twarzy, a oni nie znają naszych starych kawałków. Być może widzieli je na YouTubie. Ale chcemy trafić do nowej publiczności. Być może spodoba im się Turn It Up, kupiona żalbu. I tam odkryją nasze stare hity, takie jak I Wanna Be With You. Posłuchają naszych starych przebojów i odkryją zespół Fan Factory na nowo. Albo niektórzy odkryją nas po raz pierwszy.
0: No właśnie, powiedziałem, że muzyka łączy pokolenia i najlepiej to widać na koncertach Beaty Kozidrak, która jest kilka dekad na scenie. A właśnie, za chwilę będą bilety.

0: Wild City i Starship w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Tuż przed 20 obiecałem bilety na fantastyczny, niezwykły koncert Beaty Kozidrak. Beata Kozidrak na zamku w Lublinie. O takim koncercie Beata Kozidrak podobno marzyła od dziecka, no i wygląda na to, że to marzenie uda się spełnić. 31 lipca, sam środek wakacji, będzie pięknie na scenie Beata Kozidrak, a przed sceną kolejny słuchacz Radia Złote Przeboje. Zadanie było dość proste. Pytanie do Beaty Kozidrak. Pytanie, w którym liczy się pomysłowość, kreatywność, no i dobry humor. Na naszej automatycznej sekretarce znalazłem między innymi takie pytanie. To pytanie, którego, powiem szczerze, sam bym nie wymyślił.
1: Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, bo marzyła pani, żeby nagrać koncert właśnie w zamku w Lublinie. Moje pytanie jest takie, gdyby się pani miała obudzić w tamtych czasach, w czasach świetności tego zamku, to jak wyglądałby taki idealny pani dzień? Jestem bardzo ciekawa, kim pani byłaby i co pani by robiła w takim jednym dniu. Moje imię to Anna. Pozdrawiam.
0: No to posyłam bilety w takim razie. Beata Kozidrak być może miałaby problemy z odpowiedzią na to pytanie, jak mógłby wyglądać jej idealny dzień na zamku. No bo zamek w Lublinie, sprawdzałem, powstał w XII wieku, wielokrotnie przebudowywany, a w swojej burzliwej historii był nawet więzieniem. Także jak wyglądałby dzień Beaty Kozidrak, to pewnie zależy od tego, kiedy by się na tym zamku znalazła. No dobrze, bilety posyłam, nie ostatnie. Kolejne na pewno jutro w programie Cała Muzyka.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
7: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
8: Właśnie minęła 20, przed nami strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce Robert Gawliński, zespół Wilki, czyli zespół, z którym wszyscy chyba bez wyjątku dorastaliśmy. Będzie ciekawie, zostańcie koniecznie z Radiem Złote Przyboje.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Każda historia, którą opowiadamy wam w naszym cyklu Pewnego razu w muzyce, ma swój początek i koniec. Końca na razie na szczęście nie widać, a jeżeli chodzi o początek, no to miał on miejsce kilka dekad temu.

0: Zespół Wilki, czyli Robert Kawliński z synami, choć oczywiście przed laty skład zespołu wyglądał zupełnie inaczej. Inne też były czasy, bo Robert Kawliński w wielu wywiadach wspominał, że był okres, kiedy rozpoznawalność i popularność była całkiem spora, natomiast pieniędzy z grania jeszcze nie było. Najbardziej w pamięci utkwiła mu sytuacja, jak to pewien handlarz pirackimi płytami podarował mu buty.
1: Tak, tak. Pamiętam, że był taki incydent właśnie, że facet, który właśnie handlował też piratami, ale też miał jakieś... I zaprosił mnie i podarował mi buty. Popatrzył na mnie i mówi: ty gwiazda jesteś, chodź, daj, musisz tutaj, wiesz. Takie były przygody, więc początki rock'n'rolla w Polsce są takie dziwne, wiesz.
2: Niewiele pamiętam, upadam byle gdzie.
0: Trudno w to uwierzyć, ale były to czasy, kiedy zespoły, które obecnie mają wielotysięczne garże, grały wtedy za piwo.
1: Tak, za piwo, za jakieś tam, wiesz, tam parę złotych, no, które się, krótko mówiąc, przejadało, przepijało na trasach. Głównym sponsorem był mój tata, zresztą mojej działalności artystycznej. Nie, bardzo, bardzo, bardzo zresztą to ciekawie mi tłumaczył zawsze, że jak to lubisz synu tworzyć, to może ty byś mosty zaczął budować. To jest też taka forma tworzenia. No, trochę nie o to mi chodziło w życiu, ale rozumiałem.
0: I choć obecnie może się wydawać, że zespół Wilki istnieje od zawsze, no to fani pewnie doskonale pamiętają. Czerwiec roku 1991. To oficjalna data startu zespołu Wilki. Pytanie, co było wcześniej?
1: Znaczy, istniała idea, że powstanie takie coś jak zespół Wilki, bo przez zespół Wilki przewinęło się, nie wiem, z 10 czy 15 różnych muzyków, a rzeczywisty kształt taki, który jest znany, wiesz, przez szeroką publiczność lat, powiedzmy, 90., to się ukształtował po wydaniu płyty, i to grubo po wydaniu płyty, bo my pierwsze koncerty zaczęliśmy grać dopiero po wydaniu utworu, właściwie jak wydaliśmy singla Son of the Blue Sky, to wtedy nagle tak buch. I dopiero wtedy właściwie skrystalizował się skład zespołu. Także to był proces.

0: proces, co do którego pewnie nikt nie spodziewał się, że zakończy się aż takim sukcesem, no bo już wkrótce Polskę wzdłuż i wszerz miała ogarnąć prawdziwa wilkomania.
1: To były święta miasta w ogóle, bo był nasz koncert, gdzie burmistrz śpiewał Baby w ogóle, wiesz, znał na pamięć oraz dawał ulotki ludziom, żeby się uczyli tekstów i wiesz, na rynku gdzieś tam graliśmy i cały rynek śpiewał ze mną na przykład piosenkę, wiesz, jedną czy drugą, wiesz, te większe przeboje. Sam of the Bluesca, wiesz, a my mieliśmy wtedy, trzeba pamiętać, do dyspozycji tylko te dwie płyty, prawda, no bo trzecia płyta to były tylko tam kilka utworów premierowych, a w ogóle koncertówka, więc dwie płyty i graliśmy te koncerty i to było pełne szaleństwo i no i właściwie wtedy miałem zespół Urkę, nazywał się zresztą stąd jakby została ta nazwa dla tego utworu, żeby upamiętnić w ogóle ten fakt. Grał w nim na basie Marcin Ciempiel, ja grałem na gitarze, na bębnach grał Artur Hajdasz. I to my żeśmy grali koncerty, słuchaj, to było też śmieszne, że to nie były koncerty Robert Gawliński, tylko że zespół Urkę gra. I graliśmy dla studentów wtedy, pamiętam, bardzo dużo imprez, wiesz, majowych tych takich. I powiem ci, że tam totalny aplauz żeśmy zbierali. I ja byłem przekonany, że to zajebiście w ogóle, że nagramy płytę z tym zespołem, że na pewno to się uda nam, w sensie jakimś, żeby pociągnąć to dalej, wiesz. No a Wilki właściwie zniweczyły ten zespół w tym sensie. No później oczywiście Ciempiel przeszedł do zespołu Wilki. No i tak to jakoś się potoczyło, ale Wilki zdominowały w ogóle. Się okazało nawet, że mamy tyle zaproszeń, że po tej pierwszej trasie, którą żeśmy zrobili, mogliśmy grać 5 lat, w ogóle nie nagrywając płyty. Tyle było zaproszeń z różnych miejsc na koncerty, więc no, tak, w taki naturalny sposób pomyśleliśmy, że trzeba nagrać jednak płytę i trzeba wrócić. No a potem wyszła ta Baśka. No i wiesz...
0: No i wszystko jasne. Historia Baśki, historia piosenki Urkę też na pewno dzisiaj pojawią się w pewnego razu w muzyce, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że oba te utwory kryją pewną niezwykłą tajemnicę. O tym na pewno jeszcze dzisiaj w naszym stałym cyklu pewnego razu w muzyce. Dzisiaj Wilki i Robert Gawliński w roli głównej.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który na scenie jest już kilka dekad. Zespół Wilki, Robert Gawliński. Obecnie to przedsięwzięcie w sumie rodzinne, bo oprócz Roberta Gawlińskiego w zespole grają również jego synowie. Zresztą też niezwykła jest historia poznania przez Roberta Gawlińskiego swojej żony, Moniki.
2: Ona była pierwszą taką fanką właściwie mało znanego wtedy jeszcze zespołu Madame. Pierwszy występ nasz w 83 roku. Moniczka to nagrała. Później spotkaliśmy się w Stodole. Ona przypadkiem trafiła do Stodoły, a my żeśmy szli na koncert do parku. Mieliśmy tam próbę i koncert. No i jak twierdzi moje kochanie, zakochała się we mnie od pierwszego wejrzenia. A później jak usłyszała, że to jest ten zespół, który tak bardzo lubi i tak dalej, no to później się okazało, że nosi znaczek w ogóle w klapie tego naszego zespołu. No więc no, później zaczęliśmy się spotykać, zacząłem ją odprowadzać do domu, no i jakoś tak.
1: I tak to właśnie się zaczęło.
3: Wracam dziś do żony.
1: Zresztą, jak nie trudno się domyśleć, cała przygoda z muzyką Roberta Gawlińskiego, podobnie jak i wielu innych polskich i nie tylko polskich gwiazd, miała związek z płcią piękną.
2: Zacząłem grać na gitarze przez dziewczyny, dla dziewczyn w zasadzie. Zacząłem pisać teksty do piosenek, później jakieś wiersze. Pamiętam, za moich młodych czasów, wiesz, ławeczka jakaś, coś tam, no i zaczynałem grać jakiś utwór, prawda, i dziewczyny od razu się pojawiały na tych ławeczkach, no więc nawet to sprawiało mi sporą satysfakcję, wiadomo, natomiast no, powodowało również rozdrażnienie w oku niektórych krewkich kolegów. Parę razy w oko dostałem za to też.

0: Mówiąc pół żartem, pół serio, przez dziewczyny rozpoczęła się kariera muzyczna Roberta Gawlińskiego, no i dzięki dziewczynom nabrała prawdziwego rozkwitu. No bo czy ktokolwiek wyobraża sobie polską muzykę bez chyba jednego z największych przebojów ostatnich 20 lat, czyli Baśki? Piosenka, jak się okazuje, ma niezwykłą historię.
1: Baśka troszkę szybciej była grana i żeśmy bardzo fajnie sobie ją grali, ale już był taki moment, że żeśmy zapieli chyba 14 utworów, w sensie, że okej, i Baśka była poza tym, poza nawiasem. I później się okazało, że tam dwa coś tam gorzej wychodzą. Ja mówię, zaraz, przecież mamy jeszcze tam z 5 czy 6 utworów, ja to przesłucham w domu i wybiorę coś. No i właśnie między innymi Baśka. To było też takie miłe, bo przypomniałem sobie ten utwór, przedtem go odrzucając z płyty i nagle pomyślałem sobie, kurczę, to fajny numer jest. A później, wiesz, później zaśpiewałem to Monice i Monika mówi, no fajne, ciekawe, dziwne, ale a jaka zwrotka będzie? Ja mówię, Baśka to, Zosia tamto, o, fajny pomysł. No i właściwie zacząłem to pisać. Pamiętam, Monika wyciągnęła od razu butelkę wina, mówię, o kurczę, to może być hicior. No i zrobiła coś do jedzenia i ja tak właściwie chodziłem z gitarą dookoła stołu, podchodziłem, tam sobie coś dziubałem, popijałem winem i śpiewałem. Monika notowała te wszystkie moje takie, bo to takie chaotyczne myśli nieraz gdzieś tam były. No i wieczorem dopiero usiadłem, napisałem tekst taki, żeśmy razem nawet usiedli. Także to bardzo spontanicznie, zresztą wszystko, co dobre, wydaje mi się, powstaje spontanicznie.

0: ciebie.
1: Co ciekawe, kiedy rozmawialiśmy z Robertem Gawlińskim na temat utworu Baśka, nie chciał za bardzo powiedzieć, co w tym utworze jest prawdą, a co tak zwaną fikcją literacką.
2: Baśka jest w jakiejś części oparta na faktach, a w jakiejś części jest to, wiesz, fikcja literacka. No jest tam, wiesz, tam pada na przykład parę takich osób, które wszyscy znają, którzy są z nami bliżej. Natomiast, no, czy tam też jest coś pasowało, żeby skończyć frazę, to tam dwa jakieś imiona wrzuciłem.
1: No i jeżeli tylko dwa, to pozostałe 14 w takim razie musi być prawdą. Dzisiaj Robert Gawliński, dzisiaj zespół Wilki w Pewnego Razu w Muzyce. Wspominaliśmy już o początkach, ale pamiętam, nie tak dawno z Robertem Gawlińskim wybiegaliśmy trochę w przyszłość. Czy Robert Gawliński widzi się, jak stoi na scenie, gdy Wilki obchodzą 50-lecie, tak jak w sumie całkiem niedawno Maryla Rodowicz?
2: Nie wiem, czy będę stał, czy będę siedział, no właśnie. Nie mam pojęcia, wiesz, no 50 lat, chyba nie. Kobiety są bardziej żywotne, bardziej długowieczne, wydaje mi się. Poza tym nie wiem, bo to jest tak, jeżeli to mi będzie za 25 lat sprawiać frajdę dalej, to tak, oczywiście nie będę grał tak jak teraz tam 50-60 koncertów rocznie, ale będę grał powiedzmy 15 albo 10, wiesz, wybranych, ale w fajnych salach, w fajnym miejscu, dobrym akustycznie, wiesz, no. Jeżeli to nie będzie sprawiać frajdy.
1: Robert Gawliński dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Zespół Wilki, kilka dekad na scenie. Co zdaniem Roberta Gawlińskiego jest najważniejsze w zrobieniu kariery? Kiedyś przyznał, że zarówno sobie, jak i swoim znajomym życzy jednego.
2: Dużo szczęścia w życiu. Nie pieniędzy, nie tam tych szczęścia. Jak masz szczęście, to masz i pieniądze, i zdrowie. Szczęście jest najpotrzebniejsze. Nawet nie rozum, szczęście. Rozum pomaga temu fartowi, temu szczęściu, prawda? Jeszcze potrzebnych jest wiele innych cech. Oprócz tego, żeby tam, nie wiem, w ogóle, żeby odnieść jakiś sukces zawodowy, wydaje mi się, że jest potrzebna, nie wiem, no właśnie, umiejętność bycia z ludźmi, jakaś taka umiejętność niezrażania ich do siebie, prawda? Bo różne mamy osobowości, różne sposoby widzenia świata, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No, wiele rzeczy się składa. Pracowitość oczywiście w jakimś stopniu, ale to tylko w jakimś stopniu. A tak naprawdę gdzieś z tych wszystkich, gdyby tam posklejać te 70%, to by było z 10 takich cech, powiedzmy, bym wymienił gdzieś tam, z których gdzieś tam talent oczywiście też by miał tam te 20%, powiedzmy. No, ale myślę, że i tak 30%, czyli najwięcej z tego koła, gdybym tego tortu wyciął, no to by było szczęście. Takie mam zdanie na temat życia i na temat tego wszystkiego, co się dzieje wokół.
1: Robert Gawliński dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Mogę obiecać jedno, ta historia jeszcze się nie kończy.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje. 90 FM.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy.
6: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Kolejne mecze Mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Historia zespołu Wilki to bez wątpienia duża część historii polskiej muzyki od lat 90. Wilki bezdyskusyjnie zajmują bardzo ważne miejsce wśród naszych rockowych zespołów. Kilka dekad istnienia zespołu to także dobry czas podsumowań i bilansów. U Roberta Gawlińskiego od czasu do czasu pojawia się myśl, aby napisać coś w rodzaju biografii.
2: My mieliśmy kilka propozycji, żeby wydać biografię, bo to modne są biografie, prawda? O mnie biografię, znaczy moją biografię. Mieliśmy pierwszy pomysł, to będziemy o tym gadać, przypominać sobie wspólnie z Moniką, ponieważ żeśmy przeżyli większość tych chwil wspólnie, więc po 3 miesiącach takiego wspominania żeśmy jakoś odpadli i doszli do wniosku, że to jest strasznie dużo, że sami nie damy rady tego zredagować, tego napisać. I teraz być może powstanie taka książka, ale te wszystkie wspominki takie poszarpane gdzieś tam oddamy jakimś ghostwriterowi. Być może gdybym pisał swoją książkę o czymś jakimś specjalnym, to tak. Natomiast tak jest, ja widzę, ile to jest pracy i to jest ciężka robota.
1: Tak swoją drogą podejrzewam, że w takiej książce mogłyby się znaleźć niezwykłe opowieści, bo Robert Gawliński, twórca Wilków, w latach 80. miał dość burzliwe dzieje. Nie do końca mógł znaleźć swoje muzyczne miejsce, ale także i miejsce do życia. Wiele czasu spędzał w mieszkaniu Zbigniewa Chudysa czy Marka Jackowskiego z Manamu. Tamte lata Robert wspomina tak.
2: Tam dział się taki kolorowy, fajny świat, że nie każdy mógł spotkać Korę Jackowską, która się kłóci z Markiem na przykład. Ja później zapraszam nas wszystkich na obiad, czy odwrotnie, czy Marek zaprasza nas wszystkich. I rozmawiamy, jest burza mózgów, piękne dyskusje na temat sztuki. No to było dla nas, młodych ludzi, szalenie inspirujące i ciekawe. Zresztą ja bardzo wiele zawdzięczam, to zawsze to mówię i uważam, że i Markowi Jackowskiemu, i Korze, i

Bieszkowi Hołdysowi. Straszną wiedzę udało mi się pochłonąć dzięki wielogodzinnym dyskusjom z nimi. Ogromną wiedzę, takie, że oczywiście popełnialiśmy błędy jako zespół Wilki. Nie za bardzo wiedzieliśmy, jak to wygląda w sferze finansowej, w ogóle cały czas show business, natomiast nie popełnialiśmy jakichś kardynalnych błędów w przypadku, no jakby to powiedzieć, kariery zespołu, i to myślę, że w dużej mierze zawdzięczam właśnie tym starym wyjadaczom.

0: Dźwięki, które zostały założone przez Roberta Gawlińskiego na początku lat 90. dzisiaj są muzyczną ekstraklasą, a początki były dość burzliwe. Praca nad pierwszą płytą trwała dość długo. Dodatkowo pracę skomplikowała śmierć jednego z muzyków, Adama Żwirskiego, którego Robert Gawliński wspomina tak.
1: Znałem go dobrze i wiem, że to nie był narkoman, to nie był taki chłopak, który wymagał pomocy. Bardzo żałuję, to jest wielka strata dla mnie cały czas, że Adasia nie ma, bo myślę, że ten zespół też mógłby więcej osiągnąć. To był taki człowiek, który by mnie ciągnął na pewno do Kalifornii gdzieś, wiesz, żeby tam coś próbować robić, a później postanowiłem ten zespół jakby złożyć od nowa, więc my byliśmy kompletnie niezgrani. Jak nie byliśmy w formie, to graliśmy słabiutko po prostu. Wiesz, to dopiero po 2-3 latach zespół się rozpędził jak maszyna i żeśmy zaczęli grać. Także to takie wspomnienia mam z tamtego okresu. Ale to fajnie, wiesz. No ja pamiętam, jak Hej grał też wtedy. Też gdyby teraz posłuchali swoich koncertów, to by Kaśka sobie włosy wyrwała z głowy. No słabi byli.

0: Wspomnianemu gitarzyście basowemu Adamowi Żwirskiemu Robert Gawliński zadedykował piosenkę Son of the Blue Sky. Kilka dekad działalności przez Wilki przewinęło się mnóstwo niezwykłych osobowości. Między innymi Andrzej Smolik, który z przerwami z Wilkami grał ponad 10 lat. I co ciekawe, Andrzej Smolik usłyszał zespół Wilki w czasie koncertu, który był nie do końca udany.
1: Tak, tam w ogóle tam się wszyscy byli narąbani, to po pierwsze, a po drugie coś z prądem się działo, gitara zaczęła przerywać, no coś... Nie pamiętam, czy grał z nami już Andrzej Smolik, chyba nie, właśnie Andrzej przyszedł do nas po tym koncercie, on zeznał mi w takiej szczerej rozmowie gdzieś tak rok później, mówi: Robert, kurczę, ja to pędzi, że ja tak naprawdę, wszyscy mówili: idź do Wilków, człowieku, kariera, Warszawa, tego, wiesz, jakby Andrzej mówi: ty, ale wiesz co, ja to kurde, to bym wolał jakiś normalny zespół taki, bo oni, ja nie wiem, jak oni dziwnie grają, źle grają jakoś. On trafił po prostu na jeden z gorszych koncertów, jakie w życiu udało mi się, wiesz, wykonać.
0: No i tak wyglądały trudne początki. Początki, jak się okazuje, były trudne również pod względem finansowym, o czym kiedyś z Robertem Gawlińskim rozmawialiśmy.
1: My żyliśmy normalnie w jakimś M2 czy M3. Wychowywałem się, wiesz, z mamą. Później, kiedy z Moniczką żeśmy się wyprowadzili, to zamieszkaliśmy w takim mieszkanku, że powiem ci, że naprawdę nikt by nam nie zazdrościł, i tam mieszkaliśmy 12 lat chyba.
0: Robert Gawliński, zespół Wilki, dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Nasza niezwykła podróż przez kilka dekad jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilka dekad wspaniałej historii. Historii, która zaczyna się na początku lat 90. Kiedy pojawiła się pierwsza płyta Wilków, zatytułowana po prostu Wilki, wszyscy nucili przepiękną balladę Eli Lama Sabachthani. Ileż to par w tamtym czasie tańczyło w rytm tej piosenki. O tym, jak powstał ten kawałek, Robert Gawliński kiedyś nam opowiadał.
2: Wymyśliłem tę melodię do Eli Lama Sabachthani, Eli, Eli. I ona była strasznie wysoko i pamiętam Leszek Kamiński, który jest znany z tego, że jest katem w studiu. A to był czas, kiedy też się nie stroiło wokali. Jak ktoś umiał, to śpiewał, jak nie, no to słychać było, że nie umie. I tam były te falsety takie wysokie, przedmuchy takie totalne. Zaśpiewałem to, ale jak wyszedłem ze studia, to musiałem usiąść, bo czułem, że po prostu omdleję, że taki miałem moment, a Leszek mnie katował z tymi górami gdzieś, no, dobrą godzinę, żebym trafił idealnie, tak jak ma być. Bo były wersje czyste, dobre, ale nie miały takiej mocy, takiej energii, no. To później dużą satysfakcję czułem, kiedy słuchałem tego, natomiast pamiętałem, ile to kosztowało pracy.

0: Zanim mogliśmy słuchać pierwszej płyty Wilków, praca nad materiałem trwała blisko 2 lata. W tym czasie powstało mnóstwo piosenek, które nie znalazły się na tej płycie.
1: Pierwsze Wilki, kaseta była podpisana już nazwą Wilki. To było śmiesznie, bo tam była piosenka o sobie samym. Tam był utwór Trzy noce z deszczem, który później nagrałem dopiero na pierwszą solową płytę nazwaną Solo, czyli to był 96 rok czy 5. A pierwsza płyta Wilków, ja miałem wtedy, pamiętam, mnóstwo pomysłów i kiedy zaczęliśmy pracować z Michałem Rollingerem, i to był pierwszy sekwenser taki, że można było bębny nagrać, jakieś tam pomysły właśnie zarejestrować. W tamtych czasach to ja miałem, myślę, gdzieś ze 100 piosenek przygotowanych jakby na następne, powiedzmy, 10 lat nagrywania i życia, dlatego mogłem nagrywać te piosenki nieraz rok po roku, powstawały płyty, czy tam po 1,5 roku, czy po 2 latach.
0: Po ogromnym sukcesie pierwszego debiutanckiego albumu pod tytułem Wilki, rok później do sklepów trafiła płyta Przedmieścia, a na niej między innymi dość nietypowy, jak dla zespołu, który przyzwyczaił nas raczej do rockowych ballad, dynamiczny utwór Na Wieje.

0: Pamiętam na Właje, żeśmy rzucili to na Właje, tak pomyśleliśmy sobie, a to fajny numer na lato, tak w ogóle do radia. Spodobał się widocznie ten utwór, tak zwyczajnie, no i dosyć mocno go zaczęli promować. I promowali go w ten sposób, że większość tam prezenterów zapowiadało Polska Lambada, czyli wilki i tak. Strasznie dostaliśmy w tyłek, bo fani po prostu w dużej mierze mieli nam bardzo za zło, że taki utwór żeśmy wypromowali i że taki utwór żeśmy nagrali, no, że jakby woleli te wilki, prawda, bardziej takie nostalgiczne i jakieś poetyckie, no, chociaż tutaj też fajny tekst, no, ale rzeczywiście muzyka weselsza.
1: Jak się okazuje, część piosenek zespołu Wilki powstała przez przypadek. O jednym z takich niezwykłych zbiegów okoliczności Robert Gawliński nam opowiadał, a chodzi dokładnie o piosenkę Sen o Warszawie, wersja zespołu Wilki, powstała właśnie przez przypadek.
0: Fiolka Najdenowicz z nami śpiewała, wtedy to był koncert Acousticus Rockus i nagrywaliśmy to, Leszek Kamiński nagrywał. Graliśmy na górze w starym akwarium, no i ponieważ nie mogliśmy zaprosić tylko fanów, no bo tam spory wianuszek ludzi się od rana zebrał, zrobiliśmy dwa koncerty, jeden dla jakby branży, nazwijmy to, a drugi dla przyjaciół i branży, a drugi dla fanów. W przerwie chyba ktoś tam, chłopaki mówią, o Jezu, jak tu jest gorąco, w ogóle ten, ja idę prysznic wziąć, coś tam, no i to taka luka zapanowała, bo jeszcze coś tam sprawdzaliśmy, jeszcze coś tam dogrywaliśmy, no i ja tak usiadłem sobie tak sam dla siebie zacząłem śpiewać tego Cześka. I pamiętam, że Fiolka Najlenowicz wybiegła gdzieś tam z kuluarów. Robert, chodź, to będzie, grajmy. Przyszedł Bruno i właściwie od razu basik fajny wymyślił, no i pojechało.
1: Dodajmy, pojechało trochę na skróty.
0: W ogóle zapomniałem, że tam jest ten refren, gdybyś ujrzeć chciał nadliślański świt, już gdzieś wyruszaj ze mną. I tak na się dziwiłem, mówię, Jezu, ja chyba jakieś zwrotki nie śpiewam albo coś, bo coś krótko jest, nie, ale Korek od razu, Aleksander Korecki wjechał z saksofonem, zagrał solo, później jakieś były śpiewy, wygłupy, fajne konga. No i tak ten utwór, wiesz, jakoś zaistniał. Dużo radości nam dał, bo później pamiętam teledysk, który zrobiliśmy w taki stylizowany na lata takie właśnie 70. wiesz, z pałacem kultury w tle i w ogóle tam wygłupy, specjalne uczesania, specjalne gitary, fajna zabawa, fajna.
1: Zespół Wilki dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że jedną z piosenek Roberta Gawlińskiego chciał kupić sam Bryan Adams. Mowa o piosence Urkę. Nic nie

0: ale podobno warunki, jakie Bryan Adams zaproponował, były na tyle nie do przyjęcia, że Robert Gawliński w żołnierskich słowach powiedział Bryanowi, żeby sam sobie pisał piosenki. I chyba dobrze się stało, bo to w końcu jeden z największych przebojów Wilków. Piosenka, która powstawała w niezwykłych okolicznościach. Robert Gawliński pisał ją jeszcze w drodze do studia.
1: To wyglądało tak, że chłopaki właściwie zaczynali miksować ten utwór Jasia Kidawa i on mówi, słuchaj, no to już tylko ten numer mi został do miksowania, no to śpiewasz, czy go rezygnujemy z niego? Ja mówię, nie, no nie mogę, no dobra, no to... I rzeczywiście ja dopisywałem jeszcze zwrotki, jadąc samochodem tam do Jaśka, w ogóle wiesz, że mi wpadały pomysły do głowy na sam koniec.
0: I tak czasami powstają rzeczy genialne. Zespół Wilki dzisiaj pewnego razu w muzyce.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Dobry wieczór, Maciej Czujko, witam serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Dzisiaj w naszej audycji dwa główne wiodące tematy wyczerpane. Po pierwsze, nowy spektakl przygotowany przez Teatr Avatar Wild Hunt Life, nieopowiedziana historia. A po drugie, Anna Gontowska i dobre książki, które czekają na Was w legnickich bibliotekach publicznych. Czytelników przed odbiornikami na pewno jest mnóstwo, więc już się zapewne cieszą, żeby sobie zanotować, co to ciekawego, ważnego można wypożyczyć w legnickich bibliotekach publicznych, a miłośnicy Teatru Avatar, których jest pewnie mnóstwo w całej Legnicy, też będą się cieszyli, że powstaje nowa odsłona jakby spektaklu, który już trochę znamy. O nim właśnie twórcy będą opowiadali, jest ich trochę. Zespół Percival, wśród nich także bardzo znany, bardzo duży, znany legniczany.
8: Kamil Przyboś.
7: Reżyser, to ja dodam. No ważne jak? Trzeba rolę życiową swoją określić.
8: Jasne. Kamil Przyboś, reżyser.
9: Ada Pankowska-Michalczyk, choreografia.
7: Tak, to już wiemy.
10: Mikołaj Rybacki, Percival, czyli kompozytor i wykonawca naraz.
11: A jestem Katarzyna Bromirska, również z zespołu Percival.
10: Również kompozytor i wykonawca naraz.
7: No właśnie, rolę swoją w życiu trzeba określić bardzo wyraźnie. Dużo już was mam, ale już zostało podzielone. Dużo was mam, bo duże przedsięwzięcie, duże przedstawienie i też wyczerpujące na tyle. Obiecałem ci, Ada, że tak zaczniemy, że Ada już jest na tyle wyczerpana, że nie wiadomo, czy dożyje do tego przedsięwzięcia, ale już uzgodniliśmy, że jeśli by się tak stało, że padłaby z wyczerpania, to bardzo dobrze zrobi reklamie, bo wiadomo, artyści zyskują sławę po śmierci. Kto opowiada, co to za... Jak ja już skończę farmazony, to kto pierwszy zacznie i powie, o jakie przedsięwzięcie wchodzi?
11: My zaczniemy, ponieważ to wyszło właściwie od nas. W 2017 roku stworzyliśmy spektakl wspólnie z Teatrem Avatar Wild Hunt Life. I to były utwory wykorzystane w grze Wiedźmin, do którego w czasie spektaklu były również animacje, tańce, pokazy, wszystko było bardzo ładnie. I ten spektakl przedstawialiśmy przez kilka lat, aż do teraz. I powstała teraz pomysł powstał, żeby to odświeżyć, poszerzyć, dodać nowe utwory, nową choreografię, jakąś opowieść większą, ponieważ wcześniej nie było żadnych kwestii mówionych, to było po prostu tylko animacje, muzyka i taniec, a teraz chcemy zrobić coś większego, coś bardziej spektakularnego i tutaj właśnie w tym momencie pracujemy nad tym.
7: Czyli będzie... historia opowiadana tam rozbuduje się na przykład o elementy mówione, tak?
11: Tak, właśnie tak.
7: Czy to będzie ta sama historia i rozwinięta? Czy to jest tak, że ta historia była zarysowana przez taniec i muzykę, a teraz będzie bardziej wyjaśniona?
11: To będzie nowa historia, ponieważ wcześniej to raczej było taki...
10: Wcześniej to raczej był koncert z elementami scenografii, ruchu, choreografii. I te elementy nie były zbyt dużo ich było. To było taka przyprawa do koncertu. A teraz role się mają trochę odwrócić.
7: Rozumiem. I nie wiem teraz, jak reżyser i specjalistka od choreografii się nie obrażą, jak się przyczepimy trochę do Percivala jeszcze, bo ta historia została powiedziana za krótko, bo ona jest fenomenalna. To jest, ja jestem w awatarze i to co tutaj, z kim nie siądziesz, to amerykański sen. Mogę tak u was powiedzieć, amerykański sen?
10: Tak, ja mam nawet powiedzenie, no bo szybki... Taki w stylu amerykańskim sukces wymaga co najmniej 30 lat pracy i potwierdzam.
7: 30 lat już pracujecie, tak? Zespół założyliście w 99, dobrze pamiętam? Dobrze mi podpowiedzieli.
10: Tak, zespół powstał w 99, przy czym ja od początku lat 90 już zajmuję się muzyką. Wcześniej stworzyłem zespół Rivendell. To był pierwszy Rivendell na świecie, bo to było jeszcze jednak długo przed filmem, który rozpromował twórczość Tolkiena, a my już wtedy staraliśmy się robić na bazie folku muzykę, która troszeczkę ilustruje takie fantastyczne światy.
7: Dobra. I tak się potem działo, że tworzyliście tę muzykę, Wiedźmin się czytał i potem Wiedźmin trafił w ręce specjalistów od gier komputerowych i oni z kolei zauważyli was i poprosili, żebyście swoją muzykę zrobili, dali do Wiedźmina, do gry komputerowej?
10: Tak, na początku to była prośba o wykorzystanie naszych 4 płyt, które wcześniej już nagraliśmy, więc ta muzyka pierwotnie w ogóle nie powstawała do Wiedźmina, a jeszcze mam taką anegdotkę, bo też CD Projekt, twórca gry, zwracał się do nas 2 razy. Za pierwszym razem przy Wiedźminie 1, ale ja zgubiłem tego maila przed przeczytaniem.
7: Złapałem się za głowę. A my się możemy teraz śmiać, a jakby to się w ogóle nie udało?
10: Dlatego ja mówię, że to jest przeznaczenie. Nazwaliśmy się od postaci występującej w 3. części sagi wiedźmińskiej, ponieważ akurat jak powstał zespół, to czytaliśmy z Kasią na bieżąco te wychodzące książki. One wychodziły mniej więcej co rok, więc trzeba było się naczekać, nie tak jak teraz, wszystko na tacy.
7: Tak, wszystko jest podane, ja też czekałem.
10: Dokładnie. I nazwaliśmy się tak, przy czym nie mieliśmy ambicji.
7: Wasza nazwa to są postacie z Wiedźmina, to jest połączenie.
10: Tak, to jest dokładnie jedna postać, to jest gnom Percival Schuttenbach, który w 3. części przyłącza się do drużyny jako tropiciel. I po prostu to jego imię anglosaskie z niemieckim nazwiskiem, to brzmienie, to zestawienie mnie zainspirowało do tego, żeby tak nazwać zespół. Stwierdziłem, że no, to jest tak fajna nazwa na zespół. Wszyscy oczywiście wtedy mówili, że to jest najgłupszy pomysł świata, bo przecież to jest za długie, nikt nie wie, jak to wymawiać, łącznie ze mną. Nikt nie będzie wiedział, jak to zapisać. Faktycznie mamy całą długą historię przekręceń nazwy Percival Schuttenbach.
7: Mówimy o przedstawieniu szykowanym przez Teatr Avatar i zespół Percival Schuttenbach, a teraz Anna Gontowska i książki. Dobre książki, które czekają na was w legnickich bibliotekach publicznych, które po prostu najzwyczajniej w świecie możecie sobie wypożyczyć.
12: Z lednickich książek, które chciałabym Państwu polecić, to Pamiętnik Pokoleń. Wydawnictwo seryjne od lat wydawane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy. Polega ono na tym, że dzieci i młodzież, potomkowie tych, którzy przyjechali z różnych stron kraju i nie tylko kraju, bo i z zachodu, i ze wschodu, tutaj na Dolny Śląsk, odkrywają na nowo dzieje swoich pradziadków, dziadków, czasami rodziców i opisują. To jest rodzaj konkursu. Laureaci są zawsze bardzo pięknie nagradzani tego konkursu, ale chyba największą nagrodą jest książka, która powstaje z tych wspomnień. W ubiegłym roku nieco zmieniono zasady powstawania tego wydawnictwa, bo tym razem stworzono coś w rodzaju monografii poświęconej jednej osobie, I piszą o tej osobie nie tylko dzieci, chociaż ich jest też bardzo dużo, czy młodzież, ale przede wszystkim osoby dorosłe. Ten pamiętnik pokoleń jest poświęcona działalności Kazimierza Pleśniaka na rzecz dzieci i młodzieży. Kazimierz Pleśniak to człowiek-instytucja w Legnicy, wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a wcześniej harcerz, nauczyciel, pedagog. Człowiek, który właściwie swoje życie i swoją całą rodzinę poświęcił, podporządkował pracy w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Dzięki temu miał bardzo wielkie dokonania związane z opieką nad dziećmi w Legnicy, ale także w regionie, także struktury ogólnopolskie tutaj działały w Legnicy. Niestety ta działalność została przerwana przez chorobę mocno już zaawansowanego wiekowo Kazimierza Pleśniaka, no i niestety także śmierć, ale no, wielkim wyczuciem wydawcy się odznaczyli, bo nie tylko zdobyli taką króciutką autobiografię Kazimierza Pleśniaka, ale także no, zdążyli jeszcze tą książkę stworzyć, przynajmniej duży zrąb tej książki, kiedy bohater żył. Niestety ukazała się i promocja jej nastąpiła już po jego śmierci. I taki paradoks. Kazimierz Pleśniak napisał o sobie raptem parę skromnych stroniczek, a cała pozostała część, to jest ponad 300 stron, to są wspomnienia ludzi, którzy mieli okazję z nim się spotkać, pracować, byli podopiecznymi Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i to właściwie oni stworzyli mu taki słowny pomnik i podziękowanie za to, co przez tak wiele lat robił z wielkim poświęceniem dla dzieciaków, bo przede wszystkim dziecko. Tak było chyba jego najważniejsze hasło w życiu. A ponieważ zima tworzy nam okoliczności sprzyjające czytaniu, bo rzadziej wychodzimy z domu, chętniej siadamy przykryci kocykiem z dobrą herbatą i może warto byłoby się oderwać od komputera czy od telewizora, to chciałam Państwu kilka książek na ten czas zimowy polecić. Nie do końca są to łatwe książki, ale mamy więcej czasu, więc myślę, że wtedy można też bardziej się na treści tych niezbyt łatwych książek skupić, a no tutaj nie wypada nie zacząć od noblisty, laureata Literackiej Nagrody Nobla z ubiegłego roku, Krasznohorka, bardzo swojsko brzmi to nazwisko, Krasnogórka pewnie po polsku to nazwisko by zabrzmiało, jego Szatańskie tango w przekładzie Olżbiety Sobolewskiej. Sama okładka i taka grafika w kolorach czerni i jakiegoś delikatnego beżu mówi bardzo dużo o tej książce, bo to książka o ludziach, którzy żyją właściwie bez żadnej nadziei na jakieś lepsze jutro, są pozbawieni perspektywy na jakąkolwiek poprawę losu. Rytm ich życia wyznacza powtarzalna ciężka praca i wieczorne pijaństwo. Zatracili się w moralnym zepsuciu, wzajemnej niechęci. Ale nagle w okolicy pojawia się dawny mieszkaniec wioski, uważany przez lata za nieżyjącego. Tutaj nagle w zmartwychwstaje i nieoczekiwanie mieszkańcy tej wioski przepełnionej marazmem odzyskują wiarę w przyszłość. Oczywiście tam jest też grubsza intryga, bo intencje stojące za powrotem tego mężczyzny do wioski nie do końca są czyste, ale mają nadzieję, że dzięki niemu ta zgniła, wilgotna cisza, jak pisze autor, zostaje przepędzona z wioski i poprowadzi ich ku lepszemu. Książka jest napisana bardzo gęsto i takim dosyć skomplikowanym językiem, ale dlatego należy się podczas lektury skupić i wtedy no, wiele rzeczy staje się oczywistych i jasnych. Doktor siedział markotny przy oknie, oparty ramieniem o zimną i wilgotną ścianę. Nie musiał nawet ruszać głową, by przez szparę pomiędzy brudną zasłoną w kwiatki, powieszoną jeszcze przez matkę, a butwiejącą framugą popatrzeć na osadę. Wystarczyło, że podniósł wzrok znad książki i wystarczyło jedno spojrzenie, by dostrzec każdą najmniejszą nawet zmianę. I jeżeli czasami się zdarzało, że zagłębił się w myślach albo oddalił w inne miejsce i coś właśnie przegapił, z pomocą śpieszył mu zawsze doskonały słuch. Rzadko jednak się zamyślał, a jeszcze rzadziej wstawał z fotela wyścielonego kocami i przykrytego zimowym płaszczem na futerku. Miejsce to określały gromadzące się doświadczenia codziennych czynności. Udało mu się bowiem do minimum ograniczyć przypadki, w których zmuszony był opuszczać fotel przy oknie. Uff, to były raptem dwa zdania, proszę Państwa. Nie ma tutaj kropek, są przecinki albo średniki. Książka, jak powiedziałam, niełatwa, ale przejmująca i sięgająca też do literackich odniesień biblijnych. Te tropy prowadzą nas do skomplikowanych mechanizmów społecznej manipulacji, religijnego fanatyzmu. W takiej w sumie niewielkiej książce bardzo wiele wątków i tematów jest skupionych.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Anna Gontowska poleca dobre książki, a my wracamy do rozmowy o nowym przedstawieniu szykowanym w teatrze Awatar. Mikołaj Rybacki teraz będzie zaczynał tę część rozmowy z zespołu Percival Schuttenbach. Ten zespół właśnie razem z ekipą z Awatara szykuje przedstawienie bardzo, bardzo widowiskowe Wild Hunt Life, nieopowiedziana historia. To jakby nowa odsłona spektaklu, z którym Awatar już przemierzył cały kraj, więc zapraszamy serdecznie, posłuchajcie o tym ważnym, dużym przedsięwzięciu, a potem wrócimy do biblioteki.
13: To jest fantastyczne, jak coś, co nie może się udać, się udaje, i ty mówisz o przeznaczeniu, a ja się domyślam, że chodzi pewnie o jakość samej muzyki, no bo CD Projekt nie dobijaliby się do was tak bardzo, gdyby bardzo nie chcieli. No i dobili się przy której części Wiedźmina, bo trzeba powiedzieć tym, którzy nie wiedzą, że Wiedźmin to jest opowieść oczywiście Andrzeja Sapkowskiego, bardzo popularna w kraju i też wydana za granicą przed grą jeszcze, owszem też, ale potem trafiła na warsztat CD Projekt i oni zrobili z tego grę komputerową, która się sprzedawała w milionach egzemplarzy na całym świecie, i to ona generalnie rzecz biorąc rozpromowała Wiedźmina, samą historię, samą opowieść, i rozpromowała też was. To było przy którym Wiedźminie wasza muzyka się pojawiła?
11: Przy Wiedźminie trzecim. Dostaliśmy zapytanie, czy może CD Projekt użyć czterech naszych albumów do tej pory nagranych.
13: Już wtedy było wiadomo, że to jest tak popularne granie.
11: Być może było wiadomo, my nie wiedzieliśmy.
13: Nie wiedzieliście?
14: Tak naprawdę był potencjał, wszyscy wiedzieli, że jest ten potencjał, ale ta gra nie była tak popularna i nie było wiadomo, że odniesie taki sukces. My zaczęliśmy współpracę chyba około roku 2011-2012 z CD Projektem, a tak naprawdę dopiero w 2015 roku to eksplodowało, ta popularność eksplodowała, i mi się wydaje, że nie spodziewał się nikt aż takiego sukcesu.
13: Czyli chcesz powiedzieć, że nie jesteście koniunkturaliści, że nie to, że wsiedliście na tego konia, bo wiedzieliście, że daleko, daleko zajedzie, po prostu wam się też...
14: Maila zgubiłem przed przeczytaniem.
13: To już wiem, tak. To jest tak jak czasami korporacje i firmy muszą sobie zmyślać na chama, na siłę mity założycielskie, tak wy macie gotowy, nie? Pierwsza szansa zaprzepaszczona, jeszcze do tego nazwa, którą mało kto mógł zapamiętać. Teraz już pamiętają wszyscy, którzy się interesują, którzy w tych obszarach działają. No dobrze, i po trójce poszło w świat.
11: No poszło na tyle, że 10 lat później, po wydaniu gry, jeździmy po całym świecie właśnie z muzyką z Wiedźmina. I właśnie wróciliśmy przed chwilą z Filipin oraz z Szanghaju, gdzie wyprzedane sale były, także no poszło to w świat.
13: Ba, netflixowski serial Wiedźmin, który też cieszy się ogromną popularnością.
14: I ogromnymi emocjami.
13: Ogromny, tak, emocje tam są, kontrowersje ogromne, jak zawsze przy tego rodzaju twórczości kultowej, nie? No to wiadomo, że to tak jest. Ale reżyser tego trzeciego sezonu przyjechał do Polski. Po co przyjechał? Po to, żeby dostać od was muzykę.
10: Nie tyle reżyser, co kompozytor główny, który od trzeciego sezonu do teraz komponuje muzykę, czyli Joe Trapanese, Joseph Trapanese. I tak, on się do nas zwrócił, czy może...
13: Przepraszam, zwrócił się do ciebie? Zostawił swój kontakt do ciebie?
10: Nie, w międzyczasie...
13: Odebrali ci możliwość pozyskiwania kontaktów ważnych.
10: Sobie odebrałem. W międzyczasie po prostu zatrudniliśmy menadżera, który pilnuje...
13: Pamięta takie rzeczy po prostu, no, muzyk. No i dobrze, no i dobrze. I poszliście do Wiedźmina, ale no tak, to ja już was pytałem. To nie był najważniejszy moment przełomowy. Momentów przełomowych było mnóstwo w waszej karierze.
11: Było mnóstwo, a też ciężko powiedzieć, który był największy. To jest tak, że co chwilę coś się dzieje i właściwie dopiero z perspektywy czasu można ocenić, że coś było faktycznie przełomowe, czy nie. Ale tak naprawdę to nie jest tak, nie ma co czekać na jeden przełomowy faktycznie moment. Już dawno żeśmy się tej myśli pozbyli i tych oczekiwań. Raczej to jest po prostu ciągła praca, ciągłe tworzenie i podążanie naprzód. I tyle. I nie poddawanie się.
10: Tak przekornie mogę powiedzieć, że jednym z przełomowych momentów było poznanie Awatara, a co nie było trudne, bo współzakładała teatr Awatar siostra Kasi i zaczęliśmy tą współpracę już bardzo dawno, jeszcze też przed Wiedźminem, a teraz ta współpraca osiąga kolejny, jeszcze wyższy poziom i łączy nas jeszcze bardziej.
13: Właśnie miałem to mówić, to była moja kwestia, że to teraz moment przełomowy to też Awatar, ale mam jeszcze inną przygotowaną w zanadrzu, bo to ciągła, ciężka praca i tutaj właśnie wchodzi Ada, która powątpiewa w to, czy pomimo bardzo dobrej kondycji życiowej, kto na nią spojrzy, to od razu widzi, że tu zdrowie jest absolutne, no to nie wie, czy dożyje końca tych prac.
9: Tak.
13: Jak widzicie, wyczerpana jest do cna, nie jest w stanie nawet mówić, ale coś o tej choreografii musimy się dowiedzieć.
9: To może wynikać, to moje wyczerpanie z tego, że bardzo angażuję się też emocjonalnie w ten projekt, ponieważ sama jestem ogromną fanką i Wiedźmina z książek. Co prawda nie gram, bo nie umiem w takie rzeczy manualnie, nie mam zdolności, aczkolwiek wszystkie gameplaye i mojego męża grającego oglądałam, wszystkie dodatki i wszystko, także i sama jestem mega fanką tego świata, dlatego czuję taką odpowiedzialność na sobie bardzo dużą i wiem, jak ja bym podchodziła do takiej produkcji, która jest gdzieś tam głęboko w serduszku moim.
13: A czy twój mąż jest jakoś związany z tą produkcją, czy nie? Czy on w ogóle tutaj z tańcem jest związany?
9: On by pewnie powiedział, że jest, ale nie jest. On jest po prostu ogromnym fanem. Tutaj nam troszeczkę pomagał, jak powstawał scenariusz, to był takim konsultantem do spraw, jak to powiedzieć, Kamil, do spraw loru, po prostu.
13: To byś miała z nim przekichane, bo to mi się będzie czepiał, że to nie tak, a to nie, czy on to raczej ma taką pogodną naturę.
9: Stąd ta presja właśnie.
13: Dlatego Ada nie wie, czy dożyje. Dobrze, teraz zapytam cię o ruch. No bo tak, bo pierwsza wersja już była. Czy ty brałaś udział przy tej pierwszej wersji? Pracowałaś przy pierwszej wersji?
9: Tak, ja pracowałam przy pierwszej wersji. Jeździłam też na te koncerty właśnie Wild Hunt Live, ale też to się zaczęło wcześniej do już innych koncertów, innych utworów, innych płyt. Też były jakieś wymyślane z mojej strony jakieś choreografie i też była oprawa sceniczna właśnie koncertów. Ja pamiętam taki, to jest bardzo w mojej pamięci zakorzeniony moment, jak to było chyba 20-lecie w Warszawie Percivala. Tak, i to był taki koncert, na którym my tańczyliśmy w body paintingu, więc najpierw trzeba było nas malować przez te 7 godzin, a później czekałyśmy na koncert. Pamiętam, że było bardzo duże opóźnienie i też kolejne 7 godzin.
13: To malowanie to gorąco w tym takim malowaniu, czy to ma... To...
9: Zimno, bo to farby mokre i zimno raczej. Ale no to po prostu to jako takie wspomnienie.
10: Wydaje się, że było raczej zima albo późna jesień, nie?
9: Tak. Zima była i też to było... No było zimno, ale było fajnie, to było dawno temu i wtedy zaczęłyśmy właśnie...
13: No dobrze, powiedziałeś, że fajnie, bo to można powiedzieć, że ty dziewczyna będziesz ruiną w wieku 40 lat, że emerytury nie dożyjesz tak ciężko. A jak, jeśli chodzi o tę choreografię? No ona już jest zrobiona i to w ogóle pytanie do was wszystkich, bo to pierwsza wersja już była i teraz przerabiacie. Ja też co nieco tam gdzieś prac twórczych swoich mam i jak mam coś po sobie poprawić, rozwinąć, rozszerzyć, to udrękę przeżywam straszną, no bo to już jest zrobione, to teraz ja.
9: Tak, też tego nie lubię, aczkolwiek tutaj to są zupełnie nowe odsłony. Nie ma rzeczy, które się powtarzają. Tamta też wersja była...
13: Czyli nawet rozumiem, odganiacie myśli o poprzednim przedstawieniu, żeby nie wlazło, żeby to było nowe.
9: Tak, ja zupełnie inaczej podchodzę do tych utworów, które znam na pamięć i w nocy mi się śnią. Ale tak pozytywnie, bo też lubię słuchać bardzo tych płyt i też często w trasie właśnie słuchamy ich z mężem. Ale tutaj jakby... Tak mi się udało, jestem z siebie dumna, że udało mi się zupełnie odrzucić to, co było do tej pory i naprawdę tak na świeżo podchodzimy do tych kawałków, znaczy ja głównie do tych kawałków tak pod kątem choreograficznym, także totalnie nowe odsłony. Tam też było takie luźne akty, że tak powiem, na przykład jakaś postać, którą chcieliśmy przedstawić, tam było takie słynne kopytko, tak, czyli sukub i to była bardzo popularna, wszyscy bardzo kochali kopytko, czyli sukuba naszego, na tych koncertów Wild Hunt Live, a teraz są inne rzeczy do tego utworu chociażby, nie? Także...
13: Tancerzy, ile masz i tancerek do zorganizowania?
9: Mamy 13 osób, zdaje się, tak.
13: Zarządzasz tą grupą sprawnie?
9: Zarządzam sprawnie.
13: No i jest jeszcze Ada Pankowska-Michalczyk, odpowiedzialna za choreografię w przedstawieniu, o którym dzisiaj mówimy, które jest szykowane w teatrze Avatar, Wild Hunt Life, nieopowiedziana historia. To razem z zespołem Percival Schuttenbach Avatar szykuje, zespół znany, zespół znaczący, zespół związany z muzyką do netflixowego Wiedźmina, z grą wyprodukowaną tutaj przez nasze rodzime wydawnictwo, naszego rodzimego dewelopera. Także dużo, dużo się dzieje. Sporo się też dzieje w bibliotekach, to znaczy w tym sensie, że różne wydarzenia się odbywają, ale też nowe książki pojawiają się w bibliotekach i o tych właśnie premierach, o nowych książkach mówi Anna Gontowska, polecając jednocześnie, byście je sobie w bibliotekach waszych, bibliotekach wypożyczali. Dalsza część tych ważnych, ciekawych poleceń.
12: Oczywiście, kiedy my powiemy państwu Franz Kafka, to wszyscy wiedzą, o co chodzi, o jakie utwory, o jakiego autora, a ja chcę państwu zaproponować jego listy do Mileny. Listy miłosne do bardzo ciekawej młodej kobiety, która no niestety nie miała szczęścia w życiu. Milena Jesenska, 24-letnia wówczas, kiedy te wiersze powstawały, Czeszka z Pragi, osierocona wcześniej przez matkę, córka wybitnego chirurga, nacjonalisty i antysemity, który zamknął ją na rok w szpitalu psychiatrycznym po tym, jak związała się z Ernstem Polakiem, żydowskim urzędnikiem i intelektualistą, którego poślubiła. Ta Milena, której duma i uzależnienie od męża nie pozwoliły wyzwolić się z niszczącego ją małżeństwa, mimo że była notorycznie zdradzana, a jej byt materialny oscylował na granicy nędzy. A była też wybitną dziennikarką, tłumaczką, działaczką społeczną, zamordowaną w Ravensbrück. Ale nade wszystko była tą Mileną, która w 1919 roku w Pradze poznała w kawiarni Kafkę. A stało się to w okolicznościach, których później dobrze nie pamiętali. Tylko jak pani potem odchodziła między kawiarnianymi stolikami, pani postać, pani suknię, to jeszcze widzę. Tak pisał do niej Kafka. No i w kilka miesięcy później się to wszystko zaczęło. Kafka nie był święty. Często pisał listy, miał oczywiście różne związki z kobietami i pisał do nich listy i tak było w związkach jego z Felicją Bauer czy z Julią Wochryzek. Był nawet z nią zaręczony i zerwał te zaręczyny. Był już wtedy w trakcie takiego epistolarnego romansu z Mileną. A Milena w przeciwieństwie do tych dwóch poprzedniczek potrafiła dobrze pisać. Proszę państwa, czym potrafi być słowo w związku? A słowa w tej miłości odgrywają rolę fundamentalną, bo to romans głównie istniejący w listach. Spotkali się, nie licząc epizodycznych odwiedzin chorego Kafki przez Milenę w Pradze, zaledwie dwa razy. W Wiedniu, gdzie spędzili 4 dni na przełomie czerwca i lipca 1920 roku oraz 14-15 sierpnia tego samego roku w Gmünd. Kiedy zaczynają do siebie pisać, wymieniają tylko pojedyncze oficjalne listy i pocztówki, a później ta korespondencja jest coraz bardziej nabrzmiała uczuciami, To jest takie przejmujące studium miłości niemożliwej. Zresztą Kafka jest bardzo chory i właściwie nie wiadomo, jak szybko by ten związek, gdyby on zaistniał fizycznie na dłużej, również by się skończył. Pisze bardzo pięknie do Mileny, między innymi: dzisiaj Milena, Milena, Milena, nie mogę napisać nic innego. A przecież, a więc dzisiaj Mileno tylko w pośpiechu, zmęczeniu i nieobecności, w tej ostatniej także i jutro. Jak tu nie być zmęczony? Obiecują choremu człowiekowi kwartał urlopu, a dają mu 4 dni, od wtorku do niedzieli. To jeszcze nie cały wtorek i nie całą niedzielę, bo wieczory i ranki odcięto. Czy nie mam racji, że nie wyzdrowiałem całkowicie? Czy nie mam racji? Mileno, mówię do twojego lewego ucha, podczas gdy ty leżysz na biednym łóżku, pogrążona w głębokim, dobrym śnie i powoli, nieświadomie obracasz się z prawego na lewy bok, ku moim ustom. Dużo tutaj jest skarg człowieka, który czuje się niedowartościowany w pracy, który jest chory, opisy choroby, ale one są właśnie przeplatane takimi pięknymi, także literacko, opisami Mileny, tej, która przewraca się z boku na bok, oczywiście tylko w jego wyobraźni, żeby go słuchać.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Tak, Anna Gontowska poleca dobre książki, które czekają na was w bibliotekach, ale dzisiaj mówimy też o spektaklu szykowanym w Teatrze Avatar o tytule Wild Hunt Life, nieopowiedziana historia. To razem z zespołem Percival Schuttenbach, bardzo znanym zespołem, bardzo dobrym zespołem, trzeba powiedzieć, ale jest oczywiście w całym tym przedsięwzięciu reżyser i na koniec go pytamy o to przedsięwzięcie, o pracę przy tym spektaklu. Kamil Przyboś, zapraszam, posłuchajcie go teraz.
13: Jest jeszcze kapitan całego okrętu. Ja cię przepraszam, Kamil, że ty siedzisz, czekasz, ale rozumiem, że jako reżyser, czyli kapitan okrętu, to ty już jesteś przyzwyczajony do tego, że wchodzisz na scenę ostatni. Dobrze mówię?
8: Nie wiem, różnie.
13: A ty chodzisz po przedstawieniach na scenę?
8: Jak
13: wołają, jak klaszczą, jak proszą. No to już wiecie, że teraz trzeba go koniecznie zaprosić.
8: W zależności jak pójdzie. W zależności jak będę na nich krzyczał teraz.
13: Czyli zależnie od tego, jakie masz po spektaklu relacje, czy odświeżone, czy nieodświeżone, i zależnie od tego, jak po to żarty oczywiście, bo najpewniej zawsze idzie dobrze. No teraz ciebie pytam o całe to przedsięwzięcie. No może od tego pytania właśnie, czy to jeszcze raz na nowo w tej pierwszej wersji, w pierwszej części, w pierwszej odsłonie, jakby to nazywać, ty brałeś udział?
8: Nie brałem.
13: A, no to masz lepiej, bo na świeżo.
8: No, dokładnie tak.
13: No i to opowiadaj w takim razie, bo ty już mi opowiadałeś o Frankensteinie. Ja wiem, że z tobą jest wygodnie, ja cię zadam pytanie, ty będziesz mówił o tym, jak ty to widzisz, jak ty to czujesz, jak ty to myślisz.
8: No, różnie. Czasami mi się odkręca ten korek i ciężko mnie zatrzymać, a czasami ciężko cokolwiek tam wycisnąć.
13: Zaraz sprawdzimy, jaki masz dzień. Nie martw się, jeśli akurat będzie taki dzień, że razem zadą ledwo zipiecie, to ja bardzo chętnie pomogę i wyciągnę z ciebie wszystko, co trzeba.
8: Spoko, no, ale tutaj jakby są jeszcze jakby 3 osoby, które też odwalają tutaj lwią część tej pracy, więc to naprawdę jest to tak zespołowy projekt, zespołowa praca, że w zasadzie bardziej koordynuję, żeby rzeczy się ze sobą skojarzyły i kleiły, niż miały jakąś pieczę autor.
13: Niż wymyślasz na nowo na przykład, tak?
8: Zależy, w sensie wymyślasz.
13: Bo tak, dobra, zaczynamy od tego. Dostałeś ten projekt na klatę, do teczki. I od czego się zaczęło? Czy oglądałeś tę pierwszą, czy czytałeś, czy oglądałeś, czy ten lore zaczynałeś poznawać? Jak ta praca w ogóle? Od czego, co ci weszło do głowy? Dobra, zaczynam.
8: Zacznę od takiego disclaimer, jak to takiego, nie wiem, sorry, ale na kilka rzeczy nie będę odpowiadał w związku z jakimiś tam różnymi, bo nie są ciekawe, są tak prozaiczne i tak życiowe, że będą rozczarowujące.
13: Że ja nie wyjdę teraz stąd, dopóki mi ich nie powiesz. Wiesz, jak powiesz publicznie, że coś jest nieciekawe, to jest wtedy najciekawsze na świecie, dobrze mówię?
8: Wow.
13: Dawaj, to jedną rzecz z tej prozy nam powiedz, a my ocenimy.
8: No, Łukasz mówi, że gada z Percivalami, trzeba zrobić i robię.
13: Czyli po prostu, że trzeba robić, dobra. To jest fajne, to jest ciekawe, to jest ludzkie życiowe.
8: No jakby nie było tutaj, że...

0: Proza Sapkowskiego to nie jest coś, na czym ja się wychowałem, czy w ogóle, czy czytanie prozy nie było moim konikiem. Najbliżej mi było zawsze do dramatów i bardziej klasycznej dramaturgii. Natomiast no, jakby jest reżyserem już od ponad dwóch dekad w zasadzie, no to jedna z rzeczy, jakie się nauczyłem, że takie tematy, które ja chcę poruszyć, to jest sporadycznie. Przeważnie się dostaje jakby zadanie. To jest super, bo się nie leży w swoich wygodnych takich pomysłach i się cały czas w tyglu wyjmuje te swoje ulubione, sprawdzone sposoby, tylko naprawdę teraz trzeba się zmierzyć z różnymi rzeczami.
1: To nas uchrania przed przedwczesną starością, takie rzeczy jak nowe wyzwania, nie?
0: Tak, i to jest coś, co mi się bardzo podoba. Ja pamiętam, jak Łukasz po raz pierwszy dał mi zlecenie, jedno z pierwszych, i polegało na tym, że trzeba było historię Bilsego, tutaj Legnickiego, takiego muzyka stworzyć, i przychodzę do zespołu i się pytam, nie wiem, ktoś coś na jakimś instrumencie śpiewa, gra, nie wiem, chociaż w bębenek, cokolwiek.
2: Nie.
0: Ale my mamy zrobić historię. Muzyka, który znał Straussa i w ogóle taki ulubiony dyrygent Straussa, i się okazuje, że no to jak ja mam z wami cokolwiek zrobić o muzyce bez muzyki, że tak powiem.
1: Zrobiliście.
0: Ale zrobiliśmy i to było właśnie fajne wyzwanie. Jak pokazać muzykę. Nie?
1: Ja to bardzo lubię i mam wrażenie, że to jest może nie gwarant, ale takie to podejrzenie, że przedsięwzięcie się uda artystyczne, jak ci, którzy je tworzą, potrafią mówić o tym przedsięwzięciu nie tylko artystycznie. Tak jak wy mówicie, że to jest robota, że tu, siam, to trzeba zorganizować, to dopiąć, to skleić, to żeby wyglądało, to jakoś zaimprowizować, bo wtedy rozsądny człowiek ma wrażenie, że będzie to dobre. Czyli rozumiem, że tutaj też kleisz. No to tak, bo z jednej strony historia i ten, ale z drugiej strony ludzie. No dostajesz już. Robota jest po części zrobiona przez te pierwsze przedstawienie.
0: Kurczę, bardzo, bardzo szczerze. Pierwsze przedstawienie, które widziałem, ten koncert, tak jak Mikołaj wspomniał, i Kasia, że były to raczej animacje i niemalże impresja na temat świata Wiedźmina. Takie cytaty, raczej wspomnienia i impresja na temat kontynentu. Przez duże K. Streszczenia są bardzo szczegółowe w dzisiejszych czasach. Natomiast teraz robimy niemalże własną opowieść.
1: Powtarzacie mi to już któryś raz. Moi słuchacze to już wiedzą, że często myślą sobie, co za głąb, przecież powiedzieli mi to już 15 razy, że od nowa. Dobrze, to teraz pytam, jak się czujesz teraz? Już zacząłeś, robicie. Jak stąpasz w całym tym przedsięwzięciu?
0: Jesteśmy po pierwszych przelotkach i zapytałeś, co było, jak już Łukasz powiedział, robicie, no to pierwsza rzecz, jaką mu powiedziałem, no to stary, wiesz, nie zdążymy, nie? Bo to dał nam 3 miesiące, czyli miesiąc w zasadzie na scenariusz i 2 miesiące na pracę.
1: Przerywamy tę rozmowę jakby w pół słowa po to, żeby wrócić do biblioteki, gdzie Anna Gontowska poleca dobre książki, ale Kamil Przyboś dokończy tę myśl, a właściwie ja wejdę mu w tę myśl pytaniem, wejdę w słowo i będziemy pytali dalej o charakter jego pracy, arcyciekawej pracy, przyznacie. A teraz Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej. Kolejne dobre książki, które czekają na was w legnickich bibliotekach.
3: I kolejna wybitna autorka tym razem, bohaterka literacka, Uparte serce, to Kaliny Błażejowskiej, biografia Haliny Poświatowskiej. Powiedziano już chyba o niej prawie wszystko i napisano, i wszyscy wiemy o jej życiu, w którym zmagała się przez całe życie zmagała się z chorobą. Śmiertelną chorobą, jak się później okazało, ale czerpała też z tego życia najwięcej, jak mogła. Kochała, była kochana, tworzyła, inspirowała. No to, że inspirowała, to świadczy fakt, że ciągle jeszcze młodzi ludzie sięgają po jej wiersze i po jej twórczość. W książce tej autorka Kalita Błażejowska pokazuje wszystkie twarze Haliny Poświatowskiej bez retuszu, z wielką empatią. Mając 10 lat zachorowała na serce, a wcześniej pożegnała swoją małą siostrzyczkę, którą opiekowała się od maleńkości i traktowała jak taką, troszeczkę jak taką żywą lalkę, ale była dla niej rzeczywiście wielką opiekunką i taką małą mateczką. Jako 18-latka była już mężatką, jako 20-latka

0: wdową. W 1958 roku zaczęła nowe życie w Stanach Zjednoczonych, gdzie popłynęła na ryzykowną operację, a zmarła w wieku 32 lat. I ciągle jest w sercach swoich fanów żywa i ciągle jest czytana i ciągle jest na nowo odkrywana. Taki wiersz, który bardzo mną wstrząsnął, ona bardzo wiele ze swego życia spędziła w różnego rodzaju szpitalach, sanatoriach, poznawała tam inne dzieci, bo to jeszcze na poziomie młodej osoby powstał wiersz, którym żegna dziewczynkę, 19-latkę, którą widziała całującą się z chłopcem na korytarzu w szpitalu. W taki sposób właśnie żegna. Ten wiersz ma tytuł Zamiast trenu. Rozmarii, poprzez palce różowy prześwituje płomień, to krew krążąca lekko po swych pienistych drogach. Rozmarii, zieleń na gałęziach w wietrze tańcząca, rozmarii, niecierpliwość kwietniowego krzewu. Rozmarii, dłonie dziecinne, krągłe dłonie, z których życie wypadło jak piłka. Tak samo z dłoni Haliny Poświatowskiej wypadło życie wybitnej, bardzo przejmującej w swojej twórczości poetki. I polecam Państwu jej biografię Uparte serce. Jenny Erpenbeck zaprasza nas do lektury swojej książki Kairos, która jest laureatką Międzynarodowej Nagrody Bookera w 2024 roku. Akcja książki dzieje się w 1986 roku w Berlinie, a więc jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec. Jest relacją obsesyjnego związku między Katariną, młodą studentką, i Hansem, starszym, żonatym mężczyzną. Kairos to z greckiego jakiś etap w historii, jakiś etap czasu, czasowy, także w literaturze czasami. I chyba właśnie ten 86 rok, który nabrzmiewa i który prowadzi później do różnego rodzaju protestów w kolejnych latach niemieckich, to książka o władzy, złudzeniach, rozpadzie. Oczywiście wielka namiętność, prywatna namiętność, która nie może całkowicie oderwać się od historii, od polityki, od tego, co wówczas się w Berlinie czy w Niemczech działo. A w książce sięga autorka nie tylko do tej bieżącej historii, ale także często opisuje czasy okrutne i trudne w historii Niemiec. Tego berlińskiego lata, w sierpniu, na restaurowaną katedrę nad Szprewą zostaje nałożona kopuła i odtąd odbija się w oknach Pałacu Republiki w kolorze brązu. Także w sierpniu budynek, w którym pracuje Katarina, wstrząsany jest kilkakrotnie podziemnymi wybuchami w leżącym naprzeciwko pasie muru. Wcześniej stała tam kancelaria Rzeszy, teraz bunkier, w którym zaszczelił się Hitler, a Magda Goebbels otruła 6 swoich dzieci. Też ma wreszcie zniknąć, żeby ustąpić miejsca czemuś nowemu. W tym samym sierpniu, pomijając weekendy, kiedy Katarina odwiedza ojca w Lipsku, nie ma dnia, by nie była umówiona z Hansem, choćby tylko na pół godziny. Interesujący mężczyzna ten Hans, mówi ojciec, a do tego dobry pisarz, znasz jego książki? Oczywiście, podarował im Umkehr, Zawrócenie, z dedykacją. Tak, rzeczywiście potrafi pisać. W Lipsku ojciec urządził sobie kawalerskie mieszkanie. Bitter lemon pije się tu z 200-letnich cynowych kubków, wytrzymują wieki. Twój Hans, mówi ojciec, zrozumiał, że on sam jest materiałem, myśli historycznie, od niego możesz się wiele nauczyć. Katarina kiwa poważnie głową, jakby kochając Hansa, miała do wypełnienia jakąś trudną misję. No i oczywiście jakieś mieszkanko, pied-à-terre, tajne schadzki z żonatym mężczyzną, nie wiadomo o ile starszym od bohaterki, czy ten związek przetrwa. Mogę Państwu już teraz powiedzieć, że nie, ale w jaki sposób dotrze on do dramatycznego końca, to dowiecie się tego Państwa z lektury książki Jenny Erpenbeck, uważanej za jedną z najwybitniejszych współczesnych pisarek. podobno nawet była brana pod uwagę, a może i będzie dalej, przy rozdawaniu Nagrody Nobla, Kairos.
1: Anna Gątowska, a my wracamy do rozmowy o spektaklu szykowanym w Teatrze Water, Wild Hunt Life, nieopowiedziana historia. Kamil Przyboś teraz. Pytam go o relację z Łukaszem Zielińskim, szefem Awatara.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: Nie jesteś pierwszą osobą z Awatara, która mówi mi, że z Łukaszem nie ma możliwości wdechu. Pamiętam, że tutaj jak mówiliśmy na 20-lecie Awatara o tym, co tu się dzieje, o tych wszystkich przedsięwzięciach, o tych remontach, to Olga Pirecka siedziała obok i to jest przecież, to jest perełka, to jest kwintesencja energii, to jest energia w skupieniu i radość. I pamiętam, że pierwszy raz widziałem wtedy, jak tak trochę przysiadła, ciężko westchnęła i powiedziała, że wszyscy myślą o tym, że kiedy przyjdzie taki chociaż kwartał, żeby odetchnąć, żeby tak nie naparzać. Tym wszystkim jest. Domyślam się, że ten argument, że to za szybko nie miał znaczenia.
4: Ja może się wtrącę, bo my mamy podobnie, nawet jeszcze bardziej. My mamy to samo co Awatar, tylko razy 8. I kiedyś była taka sytuacja, że zdarzyło się zupełnie przypadkowo, że mieliśmy jeden miesiąc wolny, styczeń, i mogliśmy sobie ponadrabiać pewne rzeczy tak na luzie i Kasia wtedy wyraziła życzenie, że przydałoby się więcej styczniów. I to był początek, to był styczeń 2020 roku. No mieliśmy przez 2 lata stycznie.
3: I nie życzmy sobie tego. Nie życzymy. Dobrze, pytam cię w takim razie tak, bo ja widzę, jak rozmawialiśmy o Frankensteinie, już wszystko wiedziałeś, wszystko było gotowe, tutaj się jeszcze tworzy, to my się chyba tworzy, no nie, znowu sobie pomyślą moi słuchacze to samo.
5: Nieprzygotowany. Redaktor nieprzygotowany. Nie no, dostałem, dogadaliśmy się z Adą i z Łukaszem, że w zasadzie damy sobie 2 miesiące na intensywną robotę, a przez miesiąc no to było właśnie cały research. Jakby umówmy się kulturowo, Wiedźmin, no to nie da się tego ominąć. Nie? Jakby to się nie da napotkać na Wiedźmina i serialowo, i growo, i w ogóle kulturowo, zwłaszcza w Polsce. Natomiast no tak, to się uda w dużej mierze. Zapytałeś też wcześniej, że no, materiał jest podany. No to jest o tyle łatwiejsze, że jakby wie, do czego się robi, i no, ten materiał muzyczny, tu umówmy się, jest po prostu solidny i cała przyjemność do tego po prostu usiąść i wymyślać. W zasadzie jakby odwrotność libretta, nie? Gdzie jest libretto, jest jakby historia, do której się komponuje muzykę, a tutaj jakby poszło dokładnie na odwrót. I muszę przyznać, że sama przyjemność w taką stronę pracować.
3: Ciekawe rzeczywiście. Ada, chciałaś jeszcze coś dodać? Kiwałaś palcem, jak tu mówiliśmy.
6: Tak, ja chciałam tylko powiedzieć, że Łukasz Zieliński powiedział, jakoś damy radę, i to ja jestem tym, jakoś damy radę.
3: Jakoś damy radę. To jest taka anegdota, że Mariola Chociuk, rzeczniczka teatru, nie tylko rzeczniczka była, ale no, wszystko tam robiła i...
7: Ratujcie nas!
3: Któregoś razu w czasie przedstawienia plenerowego deszcz zaczął padać i poprzedni dyrektor Głąb podbiegł do Marioli Chociuk i powiedział do niej taki cały w nerwach, żeby coś z tym deszczem zrobiła. To rozumiem, że Ada, to ty jesteś ty, tak?
6: Dzień dobry, to ja. Nie.
3: Dobra, to wiadomo. Dobrze, czy w tej chaotycznej rozmowie i za ten chaos przede wszystkim odpowiadam ja, powiedzieliśmy wszystko, albo przynajmniej większość, którą powinniśmy powiedzieć o tym przedsięwzięciu? Nie powiedzieliśmy, kiedy będzie można zobaczyć je po raz pierwszy. Czyli proszę bardzo, jednak w tym chaosie stały punkt odnalazłem.
8: Tak, zapraszamy do Wrocławia, do Teatru Kapitol 18 maja o godzinie... nie pamiętam teraz, ale...
3: Chaos w ciąg dalszy. Jeśli jesteście zainteresowani 18 maja godzinę, to już się na pewno... Ada wie.
6: Nie wiem, ale jedyna okazja w tym roku, żeby zobaczyć to widowisko, to właśnie jest 18 maja w Teatrze Muzycznym Kapitol o godzinie pewnie 20 albo 17.
3: Jakoś tak, znajdziecie sobie...
4: Może być, że o obu.
3: Znajdziecie na pewno, ale w tym chaosie byliśmy naturalni, ja i moi goście. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Już chyba nie będę zmęczył, żeby każdy podziękował z osobna. Wiadomo, że jesteśmy sobie wdzięczni za rozmowę. Do usłyszenia. Spektakl Wild Hunt Live, nieopowiedziana historia, w Teatrze Awatar się szykuje, a my już na sam koniec programu wracamy jeszcze do biblioteki, żeby posłuchać o kolejnych książkach polecanych przez Annę Gątowską.
0: Z naszego podwórka rodzinnego, Okruchy i skarby, Anna Purowska. Książka z podtytułem W każdej historii najpiękniejszy jest człowiek. Ta książka przyciągnęła moją uwagę tym, że dzieje się w niej dużo w Paryżu, Fall in Paris. Taki tytuł nosi książka, przy której Olivia, tłumaczka literatury anglojęzycznej, zafascynowana twórczością Vincenta van Gogha, zaczytana w cudzych historiach, otrzymuje ofertę pracy. Tytuł i okładka są jak klucz do drzwi, które od lat pozostawały zamknięte w jaźni bohaterki. Znów otwiera się na bliskość, próbuje znaleźć idealnego mężczyznę, idealnego oczywiście dla siebie i przy okazji pracy nad tą książką Fall in Paris wspomina pewną jesień w Paryżu, bardzo czarującą i bolesną zarazem. Bardzo sympatyczna jest scenka, kiedy skarży się swojemu przyjacielowi na mężczyzn, których napotyka na swej drodze. Głos zaczyna mi drżeć, a w oczach stają łzy. Wiesz, pomyślałam ostatnio, że niektórzy wchodzą w nowy związek jak do cukierni. Sprawdzają, czy są w niej ulubione ciastka i chętnie wracają w to miejsce. Wszystko się zgadza. A ja zawsze, gdy trafiałam na cukiernię, okazywało się, że czekały na mnie same okruszki. Czy wychodziłam, by znaleźć kolejną? Nie, rozsiadałam się i zjadałam to, co dla mnie zostało. Olivia, to, o czym mówisz, rozdziera mnie od środka. Z jednej strony cieszyłaś się tym, co masz, z drugiej zawsze zasługiwałaś na więcej. I tu nie chodzi o kwestię docenienia czy niedostrzegania, ale o twoją wartość. Nikt nie zasłużył na to, żeby karmić cię okruchami, a już na pewno nie ty. Byłam wdzięczna, że je dostałam. Cieszyłam się nimi. Jakub to kolejna cukiernia z resztkami. Nie widzisz? Nie, jest za wcześnie, żebyśmy mieli to stwierdzać. Poza tym ja go czuję pod skórą. Chwytam się za ramię dokładnie tam, gdzie zapamiętałam jego dotyk. Chciałbym ciebie ocalić, oznajmia Patryk ze smutnym spojrzeniem. I chciałbym, abyś w końcu znalazła tę cukiernię, w której będą czekały najlepsze wyroby. Nie chcę, aby przeszłość mi w tym przeszkadzała. Stanęła ci na drodze nie bez powodu. To, co zatrzymuje nas w dążeniu do celu, jest częścią drogi i ma w niej ważny udział. Jest wiele kobiet, które zadowalają się okruszkami i myślę, że także dla nich jest ta książka. I one powinny mieć przyjaciela, który będzie się starał zawrócić ją z tych dróg usłanych tylko i jedynie okruszkami po ciastkach, które zjadły inne kobiety. A ponieważ mamy dużo wolnego czasu i warto by było czasami może troszkę się pozajmować kryminałem, porozwiązywać kryminalne zagadki i może nawet trochę pobać, to polecam Państwu bestseller prosto z Włoch, Alessia Gazzola, Miss B i Trup w bibliotece. I tutaj okładka także dużo mówi o tym, o czym będzie ta książka, bo widzimy bardzo pięknie, secesyjnie wykonane regały na książki, szafy na książki, szafy z książkami i bohaterkę, która ubrana jest w stylu lat 20. i 30. i w takim właśnie czasie dzieje się akcja tego kryminału. Londyn, lat 1924 rok, do miasta wraz z ojcem, profesorem, który otrzymuje tutaj ofertę pracy, przybywa Beatrice Bernabeau, przez niektórych nazywana też Miss B. Ta młoda Włoszka zafascynowana jest anglosaską kulturą, szczególnie wyższych sfer, mimo że w rodzinie profesora, filologa, która jest dosyć duża, bo Beatrice ma kilka sióstr, nie zawsze się przelewa i często finansowo nie byliby w stanie, czy nie są w stanie sprostać bogatym sąsiadom. No, ale właśnie te stosunki pomiędzy arystokracją angielską a znakomitym włoskim wykładowcą i to, co dostrzega w tej kulturze anglosaskiej, tą dbałość o szczegół, architekturę, młoda bohaterka jest między innymi przedmiotem tej książki, także nie sam kryminał, nie sama tylko akcja związana z morderstwem będzie Państwa mogła wciągnąć. Bohaterka wybiera się do właśnie takiego jednego z bogatych domów na popołudniową herbatkę. I mimo, że budynki stały tak blisko siebie, ich wnętrza dzieliła prawdziwa przepaść. Dom, który wynajmował profesor Bernabeau, był przytulny, lecz ciasny, pełen przeciągów i pleśni, z którą pani Pratt walczyła zacięcie, choć z mizernym skutkiem. Sufity znajdowały się nisko, sypialnie zapewniały mało przestrzeni. Niegdyś wytworne meble zdążyły się zużyć, zawiasy w szafach skrzypiały, a natolijskie dywany miejscami się poprzecierały. Tymczasem stojący parę kroków dalej, dom Ashburych był przestronny, miał wysokie okna i mnóstwo pokoi. W dodatku stanowił ostatni krzyk mody. Kryształowe żyrandole, srebrne ramki na zdjęcia, beżowe dywany w błękitnej, niebieskie nepalskie smoki, chińskie parawany, wszechobecna zabytkowa ceramika z Delftu. Pomimo różnic, Beatrice i tak uwielbiała swój domek, a przede wszystkim to, że za jego drzwiami czekał na nią Londyn. Bawiły nas przez całe PRL i długo, długo potem. Humorystki, kobiety, które uczyły nas śmiechu, o których napisała Wioletta Osminkowski. Magdalena Samozwaniec, która powiedziała, że myślałam, że mam depresję, a ja miałam męża. Stefania Grodzieńska. Ile razy ktoś pozbawia mnie moich praw, a ja godzę się na to, słyszę, jesteś mądrą kobietą. Zastanawiam się, czy nie powinnam trochę zgłupieć. I oczywiście Maria Czubaszek. Mężczyzna jest potrzebny kobiecie do tego, żeby miała na kogo ponarzekać. We wszystkich innych sprawach da sobie radę. Każda z nich była nazywana pierwszą damą polskiego humoru. Każda z nich miała ogromny dystans do świata, ale też do siebie. Potrafiły być podobno niesłychanie złośliwe, ale też ciepłe i życzliwe. Miały klasę, miały odwagę, potrafiły mówić własnym językiem mimo takiego podejścia do życia z dystansu, nigdy nie było ono dla nich specjalnie łaskawe. Każda w pewnym momencie musiała zdecydować, co będzie najlepsze dla niej i dla tych, których kochała, no i często odejść. I o tym jest ta książka, o kobiecej intuicji, o mądrości, o poszukiwaniu wolności, o miłości, bez której nie ma uśmiechu. No i przede wszystkim o tych różnych niesamowitych historiach, których były bohaterkami, bądź same kreowały, a przy których no, oczy nam się szerzej otworzą, uśmiechną i uśmiech wypłynie także na naszą twarz, na naszą całą twarz. A jeśli o wielkich Polkach mowa, to książka Piotra Trybalskiego, Bunt o Polskach, które zdobywały Himalaje. Nie pytały, czy mogą, bo w środowisku męskim alpinistów nie zawsze, czy himalaistów, nie zawsze były one traktowane na równych zasadach. To kilkadziesiąt kobiet, które w górach dokonały rzeczy wybitnych. Opisane ich życie i ich dokonania bardzo szczegółowo przez autora z bardzo dużą empatią. Widać, że on je po prostu lubi i tych kobiet jest rzeczywiście bardzo wiele. Rekord Polski, tak zaczyna się ta książka. Alpinistki ostrzą czekany, grzmiał w grudniu 1974 roku sztandar młodych. Drżyjcie, himalajskie szczyty, ostrzegał. W nagłówkach doniesień prasowych o wspinaczkowych planach polskich alpinistek dało się wyczuć zarówno podniosłość chwili, jak i nutę ironii. W tekście sztandaru napisano, że panie pojadą w Karakorum lub Himalaje, że jeszcze nie wiadomo, na jakie pozwolenie rząd Pakistanu lub Nepalu mogą liczyć. Pomysł, bo to kobiety zorganizowały pierwszą polską wyprawę w Himalaje, wyszedł od 32-letniej Wandy Rutkiewicz. Ale o tym, że nie było im lekko, że mężczyźni traktowali je z dystansem i z przymrużeniem oka, i o tym, jak kobiety wywalczyły sobie miejsce w historii polskiego himalaizmu, jest właśnie ta książka.
1: I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
7: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
5: Dobry wieczór, Maciej Czujko, wita serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Zaczynamy naszą audycję, która jest informatorem rozrywkowo-kulturalnym, regionalnym i jak przystało na program regionalny, informacyjny, będziemy mówili Wam o tym, co ciekawego, co interesującego dzieje się w rozrywce i kulturze Legnicy. Pierwsze to zaproszenie na wystawę malarstwa współczesnego i na taką właśnie zapraszamy. Potem będzie troszeczkę o zinie Legnickiego Centrum Kultury, o innej wystawie w Muzeum Miedzi. Takie rzeczy dzisiaj w programie. Najpierw jednak Barbara Pietras i nowa wystawa w Muzeum Miedzi.
6: Znana i lubiana Barbara Pietras, do tego kręgu znanych i lubianych trzeba wejść u mnie w radiu, moja droga.
7: O, to jestem zaszczycona, że jestem w tym kręgu.
6: Jury jest jednoosobowe, bo to ja decyduję i przedstawiam Państwu jako znanych i lubianych. Tak, Barbara Pietras, znana i lubiana. Miejmy nadzieję, że znane i lubiane są też wystawy sztuki w Muzeum Miedzi wśród Legnicza.
7: Tak, no nasze muzeum ma różnorodną ofertę i każdy znajdzie coś dla siebie, bo jest i wystawa historyczna, i tak jak teraz, ta, na której jesteśmy, to sztuka współczesna.
6: No właśnie, są też wystawy malarstwa marinistycznego, dobrze powiedziałem, marinistycznego, gdzie jest łódź, fala i wszystko wiadomo, można sobie pokontemplować, trochę się uspokoić, ale jest też właśnie abstrakcja taka jak teraz, tak będzie, jest właśnie, no będzie, jest, to różnie zależy od tego, kto kiedy słucha audycji.
7: Tak, bo jesteśmy w połowie czerwca i jest montaż wystawy. Niedługo będzie otwarcie w piątek, ale jeżeli Państwo słuchają tego później, no to zapraszamy, bo do końca wakacji będzie można zobaczyć tą wystawę.
6: Dobrze, to powiedzmy, kto to malował? Może chyba od tego wypadałoby zacząć.
7: Tak, artysta współczesny Igor Iwasiw, lat 60, związany z Legnicą. Proszę się nie martwić, jeżeli to nazwisko nic Państwu nie mówi, bo faktycznie on jest artystą takim bardziej ukrytym, że tak powiem, ale od 20 lat przyjeżdża do Legnicy. Na co dzień mieszkał we Lwowie, gdzie tam też tworzył obrazy, jest takim pełnoetatowym artystą, no ale od czasu wybuchu wojny faktycznie jest tutaj związany z Legnicą i na co dzień tworzy witraże sakralne, ale jego sztuka, którą pokazujemy w muzeum, to jest zupełnie coś innego. Nie jest tak spokojna, nie ma w ogóle figur, gdzie na co dzień on przez te kilkanaście godzin skupia się na tworzeniu właśnie postaci. Tak tutaj jego sztuka jest abstrakcyjna, dynamiczna, tutaj się wiele dzieje. No i może na razie tyle.
6: No właśnie, ja miałem powiedzieć na ten, że ja dzisiaj wielką pomocą nie będę, jeśli chodzi o interpretację tych dzieł, bo będzie mi trudno o nich coś więcej powiedzieć, poza tym, że mi się podobają, że przemawiają do mojej wyobraźni, bo to są kolory i kształty, można by powiedzieć. Jest ich mnóstwo, są one gęsto usiane, drobiazg tutaj też występuje na tym obrazie w dużej ilości i to chyba to można powiedzieć, poza tym jeszcze, że są fantastycznie kolorowe.
7: Tak, każdy obraz jest inny, Aczkolwiek tak jak tutaj miałeś okazję widzieć je w ruchu, każdy na siebie działa inaczej. Kiedy one są już ustawione, tak jak teraz na nie patrzymy, to tworzą pewną spójną całość, ale kiedy przestawimy jeden element, to one zaczynają się gryźć, że tak powiem, między sobą. Więc to nie jest tak, że obrazy po prostu przyjeżdżają, my je wieszamy tak jak wchodzą na salę i to jest koniec roboty. Każdy z nich ma swoją energię i choćby przez ten kolor, przez tę dynamikę działa na ten drugi obraz. Co jest jeszcze takie ciekawe i nieoczywiste, artysta inspiruje się dawnymi mistrzami. Nie zobaczymy tego, to nie jest cytat jeden do jednego, ale bardzo ważnymi artystami, nawet wydruk portretu jednego z nich wisi w pracowni artysty, to jest Hieronim Bosch, czyli artysta z przełomu XV-XVI wieku. I na pierwszy rzut oka myślimy sobie, ale jak? Dlaczego on? Przecież on tworzył zupełnie coś innego. Ale jak Państwo sobie sprawdzą, jak malował Bosch, to tam jest też dużo elementów, dużo postaci, dużo się dzieje. Te obrazy też są takie dynamiczne i pełne ruchu. I tutaj artysta, mimo iż używa abstrakcji i nie ma tych form, takich oczywistych jak u Boscha, to widać tą samą myśl przewodnią, która jest jakby nad nimi.
6: No, to bardzo ciekawe. To jeszcze trzeba dodać, że jak wyobraźnią popracujecie, to w tych kształtach odnajdziecie. Zresztą sama mnie na początku zapytałaś, co ja tu widzę i parę elementów widziałem, ale my też, ja mam tę przyjemność, że jestem na tym etapie wystawy, że ty właśnie oszykujesz, układasz te obrazy i tutaj z artystą je sobie przestawiacie troszeczkę nawzajem z ufnością, bo sama powiedziałaś, że artysta jest wyrozumiały, więc no tak, tak będą stały, czy jeszcze będziesz przestawiać?
7: Właśnie wczoraj rozmawiałam z artystą na ich temat. On zobaczył moją wizję, przestawił na swoją i obie są w porządku, aczkolwiek widać inne podejście, inny temperament też. Mimo iż artysta jest człowiekiem bardzo spokojnym, czego nie oddają jego obrazy. Jego obrazy właśnie mogą mówić nam, że jest dynamiczny, chaotyczny. To nie, to Igor jest bardzo spokojnym człowiekiem. Może jego wnętrze jest inne i to właśnie przelewa na płótno, ale jego wizja była taka cięższa, może nie wiem, może bardziej męska, moja bardziej kobieca. I nawet dzisiaj rozmawialiśmy znowu o tym i mówisz, co Basia, jednak oddaję ci to pole, jakby ty jesteś u siebie, zrób to tak, jak ty to widzisz. I dla mnie to też jest duża przyjemność i nawet sam się zdziwił, patrząc na swoje obrazy w tym wnętrzu, że wow, to one tak wyglądają, to jest zupełnie inne światło niż w jego pracowni, inne warunki, inna przestrzeń i te obrazy też wyglądają inaczej, nawet dla niego, który je zna od pierwszego postawienia pędzla, pierwszej kropki.
6: Do Barbary Pietras i nowej wystawy w Muzeum Miedzi jeszcze wrócimy, ale teraz Paulina Maciejewska o Satyrykonie, o wystawach Satyrykonu, które można jeszcze ciągle oglądać i o festiwalu, który już się odbył, ale troszkę go powspominamy. I na bieżąco będziemy mówili o Satyrykonie, o wystawach, które można oglądać. Bo za nami festiwal, to teraz można poszaleć na wystawach.
3: Miniony weekend, czyli 12-14 czerwca, był weekendem wielkiego otwarcia już 49. edycji Satyrykonu, podczas której oficjalnie otworzyliśmy cztery wystawy. Jedną z nich, najważniejszą, która tworzy tak naprawdę trzon całego wydarzenia, czyli międzynarodową wystawę Satyrykon Legnica 2026, można oglądać do 30 września w Muzeum Miedzi, oddział przy ulicy Świętego Jana. Na wystawie prezentujemy 130 prac autorów z Polski i z zagranicy. Tematy były dwa. Jeden tegoroczny, strefa komfortu, i drugi stały dział, czyli żart i satyra. O czym mogli się też przekonać uczestnicy naszego korowodu, który piątek nam barwnie otworzył Satyrykon. Strefa komfortu jest dosyć różnie widziana przez ludzi. Dla niektórych jest to po prostu, co jest wygodne. Niektórzy tutaj głębiej podchodzili do tego tematu, także te różne ujęcia tego komfortu albo wychodzenia poza tą strefę można zobaczyć właśnie na wystawie pokonkursowej.
6: Bo jest tam sporo tych prac, ja widziałem, one gęsto są pchane, 130.
3: Tak, 130. Do tego mamy też piękną aranżację tej wystawy. Ponownie współpracowaliśmy z artystą Grzegorzem Izdebskim, który zajmuje się projektowaniem wystaw. I ponownie zrobił nam fantastyczną aranżację. Powiem tak, w Muzeum Miedzi jeszcze nigdy nie było tak różowo i naprawdę można spojrzeć na te satyryczne prace nie przez różowe okulary, ale przez różowe ramki. Naprawdę robi to wrażenie, także zachęcam, wystawy będą trwały całe wakacje, plus jeszcze ten wrzesień, także to myślę doskonała okazja, żeby zobaczyć świat.
6: No właśnie, no właśnie, na różowo, a myśmy w ogóle mówili o pracach, nie? Rozmawialiśmy i jest tam co oglądać, przeglądaliśmy te zwycięskie rysunki i wszystkich nie pomieściliśmy w tę rozmowę nawet.
3: Dokładnie, prac nagrodzonych w konkursie mamy 15, jeżeli dobrze liczę, tak, 15 prac nagrodzonych mamy, bo mamy 10 tych głównych w konkursie, te nagrody, które przyznawało jury i mamy też nagrody specjalne, które przyznawali fundatorzy, partnerzy, czy nawet legnicy dziennikarze.
6: Właśnie, to jest tradycja. A propos tradycji, 50 niedługo, nie? W przyszłym roku.
3: Tak jest i też w ramach otwarcia Satyrykonu już poczyniliśmy pierwsze kroki ku tej 50. Za niedługo naprawdę już będziemy o tym mówić. No będzie to wyjątkowa edycja. Wiadomo, jubileusz zawsze wiąże się z tym, że i będziemy pokazywać historię całego festiwalu, także jeżeli ktoś jeszcze nie wie, a mam nadzieję, że wszyscy wiedzą w Legnicy, czym jest Satyrykon, to na pewno w przyszłym roku bardzo mocno postawimy na te akcenty, żeby pokazać historię, żeby pokazać początki, kto ten Satyrykon zakładał, kto go tworzył, jak wyglądał on na początku, bo przypomnijmy, że pierwsze dwie czy trzy wystawy Satyrykonu to była tak naprawdę bardzo mała wystawa lokalnego środowiska z Legnicy i okolic, więc wtedy na tych pierwszych wystawach mieliśmy kilkudziesięciu autorów, którzy się na ten konkurs zgłaszali, a w tym momencie mamy ponad 1000 osób, które przysyła tutaj do nas swoje prace.
6: Z całego świata. Myśmy kiedyś taką statystykę w rozmowie nawet pokazywali, ile tych krajów tam jest mnóstwo.
3: Tak, zazwyczaj jest to tak od 50 do 60 krajów świata. Wiadomo, rokrocznie to się zmienia, ale naprawdę Satyrykon dociera chyba do nawet takich najbardziej egzotycznych zakątków, także tak, możemy się tym pochwalić. No jest to miłe i też pokazuje różne kierunki, różne style, ale też różne nawiązania takie religijne, polityczne, społeczne, no bo wiadomo, że jakby każdy kraj, każda kultura wiąże się z jakimiś swoimi własnymi historiami, dlatego to też jest nieraz bardzo ciekawe, że jak się spotyka takie międzynarodowe jury, oglądają jakąś daną pracę, no i załóżmy ktoś się z członków jury odezwie, no ja tego nie rozumiem i wtedy, no ale jak to nie słyszałeś, że gdzieś w takim i takim kraju dzieje się to, to i to i wtedy są takie właśnie takie fajne niuansiki, nawiązania do tego, co się dzieje. No dużo ciekawych rzeczy można się też o świecie przez te prace dowiedzieć.
6: To prawda. Jakie jeszcze wystawy będzie można teraz oglądać w najbliższym czasie?
3: Mamy też od kilku lat wystawę szkicowników. Szkic ma moc. W tym roku jest to już 6. edycja. Tutaj tradycyjnie we współpracy z Tomaszem Brodą, który jest pomysłodawcą całego tego konkursu, był również przewodniczącym jury, więc no powiedzmy tutaj dużą rolę przy tym konkursie spełnia. Też wspólnie wybieraliśmy tak zwane rozkładówki tych szkicowników, no bo wiadomo, nie pokażemy wszystkich szkicowników, całej ich zawartości w pokonkursowym katalogu, więc trzeba było postawić na te jedne akcenty. Chociaż kto wie, no może kiedyś się zgłosi do nas jakieś wydawnictwo, które by chciało wydrukować te wszystkie szkicowniki, byłoby bardzo miło. Natomiast taki katalog powstał, gdzie prezentuje te tak zwane rozkładówki szkicowników, które zostały wybrane i do nagród w tym konkursie, i do wystawy pokonkursowej, a wystawa pokonkursowa w Galerii Ring trwa do 23 sierpnia. Jak ktoś będzie się chciał na nią wybrać, to polecam zarezerwować sobie naprawdę dużo czasu, bo przejrzeć 100 szkicowników, które mają od kilkunastu do kilkudziesięciu stron, no to nie jest ekspozycja, którą się da obejrzeć w godzinę, a jest naprawdę inspirująca i ten czas myślę, że upływa bardzo szybko i przyjemnie.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
5: Paulina Maciejewska z Legnickiego Centrum Kultury, która zajmuje się satyrykonem, o satyrykonie właśnie, ale też o wystawach, o festiwalu wspominaliśmy, ale też o wystawach, które możecie ciągle oglądać w Legnicy. Jedna z nich jest w Galerii Ring, do niej zaprasza szczególnie dzieci.
3: Polecamy też wybrać się z dziećmi na tą wystawę, bo mamy taki ewenement w Galerii Ring, w tym roku można malować po ścianach.
5: O!
3: I to jest właśnie taka ciekawostka. Została specjalnie zaprojektowana na przestrzeń Galerii Ring kolorowanka na ścianę, która częściowo nam się wypełniła podczas wernisażu, ale jest jeszcze bardzo dużo miejsca, żeby tą kolorowankę uzupełnić. Są dostępne też kolorowe markery na tej wystawie, także zachęcamy, można zaznaczyć swoją obecność, można się stać twórcą wystawy.
5: A powiedz mi proszę, jak festiwal się udał?
3: Bardzo dobrze. Przede wszystkim ze względu na to, że różne były alerty pogodowe w Legnicy, w okolicach. Wiem też, że kilka wydarzeń w regionie niestety zostało odwołanych na Satyrykon. Na szczęście nie spadła ani jedna kropla deszczu w tych najważniejszych dla nas momentach, czyli i korowód, który przeszedł głównym deptakiem miasta. Odsłoniliśmy też tablicę Norberta Sarneckiego, artysty, który od lat był związany z Satyrykonem, był twórcą medali dla laureatów, często sam zdobywał u nas nagrody i jak bardzo miło powiedziała jego żona, Norbert zawsze miał datę Satyrykonu wpisaną w swój kalendarz i zawsze robił tak, żeby żadne inne zobowiązania mu nie przeszkadzały w tym, żeby mógł tutaj u nas uczestniczyć. Oczywiście też były otwarcia wystaw, mieliśmy też dodatkowe akcenty w stylu koncertu Corteza na dziedzińcu Akademii Rycerskiej, na który przyszła naprawdę rzesza jego fanów. Koncert był wyśmienity. Wszyscy goście wyszli z niego w doskonałym nastroju, także też cieszymy się, że mogliśmy zorganizować takie wydarzenie. No a na zakończenie kabaret moralnego niepokoju z nowym programem 100%, który też dostarczył mnóstwo humoru i myślę, że był takim naprawdę bardzo sympatycznym zwieńczeniem całego festiwalu.
5: Czy możesz już coś zdradzić, co na 50 szykujecie, czy to jeszcze za wcześnie?
3: Trochę jeszcze za wcześnie, ale myślę, że już niedługo, czyli gdzieś w okolicach lipca, już pierwszą taką rzecz ogłosimy, no bo wiadomo, pewnie wszyscy czekają na temat przyszłorocznego Satyrykonu, to już raczej po wakacjach, ale w trakcie wakacji jeszcze jedną rzecz ogłosimy, ale to będzie taki smaczek, więc jeszcze o nim nie powiem.
5: Dobra, czekamy. Dziękuję Ci bardzo.
3: Ja również dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
5: Paulina Maciejewska to była z Legnickiego Centrum Kultury, która zajmuje się satyrykonem, szefuje satyrykonowi. Mówiliśmy o wystawach satyrykonu, które można oglądać. A teraz Michał Przehera, który szefuje zinowi Legnickiego Centrum Kultury, zin muzyczny. No i kolejny numer tego rocznika. Zapraszamy do lektury serdecznie wszystkich miłośników muzyki, ale zapraszamy też do współpracy. Michał zawsze zaprasza, ale tym razem mówi co w najnowszym numerze. Posłuchajcie proszę, jeśli oczywiście jesteście zainteresowani muzyką, jeśli bywacie na przykład na koncertach Legnickiego Centrum Kultury.
8: Michał Przechera, Legnickie Centrum Kultury, witam Państwa serdecznie.
6: No i jest kolejny zin. Który to już numer?
8: Nominalnie to jest numer 15, natomiast formalnie to już jest chyba 16 albo 17, bo mieliśmy numery specjalne po drodze, które nie były oznaczone cyferkami, natomiast no przyjmujemy, że to jest numer 15, czyli tak jubileuszowy trochę.
6: Co tam w tych zinach było jubileuszowych, tych takich wyjątkowych?
8: Wcześniejszych numerów nie traktowaliśmy jako specjalnie wyjątkowych, czy to był 5 czy 10, i ten 15 też właściwie jest normalnym numerem. Na jakieś podsumowania jeszcze będzie czas. Natomiast ten numer, tak jak ostatnie, tradycyjnie już poświęcony jest w dużej mierze przeglądowi kapel rockowych, bo właśnie przy okazji przeglądu nasze gazetki kolejne się ukazują.
6: No właśnie, bo to trzeba powiedzieć, że to jest rocznik, czyli z rzadka jest ta okazja, żeby poczytać. Teraz jest okazja, żeby poczytać. Prezentowane są wszystkie kapele przeglądu?
8: Ja wolę raczej określenie nieregularnik, bo ten rocznik to jest tak bardziej kwestia wygody pewnej i wygody może nie brzmi najlepiej, ale wygody takiej, że ludzie wtedy mają największą szansę spotkać się z tą naszą twórczością. Natomiast jeśli chodzi o przegląd, to jest to całkiem ciekawie rozwiązane, no bo z racji, że w dniu przeglądu ukazuje się kolejny numer, a właściwie nawet dzień przed przeglądem, bo przedpremiera miała miejsce na koncercie Suchego Pionu, już drugi rok z rzędu podczas festiwalu Srebro w klubu kawiarni Modrzeska. Także mamy opisy właściwie tylko kapel, które występują, natomiast więcej można przeczytać o kapelach z zeszłego roku. Bo my mieliśmy czas, żeby z tymi kapelami na spokojnie po Legnickim Festiwalu Przeglądzie porozmawiać, zebrać ich wspomnienia, zebrać ich plany. Także te kapele, które zostały wyróżnione w tym roku, więcej o nich będzie w roku przyszłym. Także to jest takie przesunięcie, no ale no, niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto wygra, czy przeprowadzić wcześniejszych wywiadów ze wszystkimi. Także myślę, że taka forma też jest ciekawa i tym bardziej, że na przykład zeszłoroczny zwycięzca przeglądu kapel rockowych, The Stork, rozpocznie drugi dzień Dni Legnicy w parku, kiedy gwiazdą będzie Lady Punk, także te kapele wracają do naszego miasta. RAF, który w zeszłym roku zajął drugie miejsce, w tym roku wystąpił jako gość specjalny przeglądu. I też są z tymi kapelami wywiady, także to nie jest tak, że to są kapele, które były, zagrały i zniknęły, tylko jak najbardziej one cały czas w tym muzycznym życiu Legnicy istnieją i z pewnością grupy, które zostały wyróżnione w tym roku, też jeszcze się u nas pojawią z pełnym setem.
6: No dobrze, czyli rozumiem, że będą wracali. A jak w ogóle przegląd kapel się udał? Ile było? Osiem się zaprezentowało?
8: Osiem kapel.
6: Ze 120?
8: 123 zgłoszonych, plus RAF jako gość specjalny, no i na koniec Flapjack, czyli gwiazda wieczoru. No śmiem zaryzykować tezę, że tylu kapel rockowych podczas jednego wydarzenia, jednego dnia w Legnicy nie było jeszcze nigdy, więc myślę, że tutaj mamy bez wątpienia rekord.
6: To wszystko tak rockowo? No nie, bo to tak mówiliśmy ostatnio, że nie tylko rockowo, że szukacie takiego szerokiego zestawu różnych brzmi.
8: Generalnie, tak jakby to powiedział Waldemar Kasta, generalnie no to jest to jednak muzyka szeroko pojęta gitarowa. No trudno wybrać jakiś wspólny punkt, jakąś styczną, bo na przykład grupa 30Z, nasi niemalże krajanie ze Strzegomia, którzy wygrali, to grali tak dosyć punkowo, natomiast wokalista trochę rapował, trochę podśpiewywał. Grupa na przykład Fluffy Moss z wokalistką taką liryczną, z klawiszami w składzie, drugie miejsce to zupełnie inne granie. Trzecie miejsce Stany Pośrednie, czyli taki typowy indie, które mógłby zagrać już dzisiaj na openerze. Czwarte miejsce Populares z Górnego Śląska, czyli takie energetyczne punkiska. Także no, rozstrzał był duży. No, mieliśmy też folk rock, folk metal właściwie w postaci 4 mil lasu. Także rozstrzał ogromny. Natomiast co mi się rzuciło w oczy, to, że w pewnym sensie widać powrót do new metalu, który był 25 lat temu bardzo popularny. Potem przez moment był traktowany jako taka no, wiocha trochę, jako coś takiego, co się kojarzy właśnie z Limp Bizkit i Rollin i z szerokimi gaciami. Natomiast teraz mam wrażenie, że ta muzyka właśnie przez takich naszych rówieśników 40 plus grających najczęściej, tych młodych chłopaków właśnie przeżywających drugą młodość, to właśnie wraca tych swoich czasów nastoletnich, kiedy słuchali tych wszystkich kapel od Korna przez Deftones właśnie po nawet Linkin Park i teraz starają się pokłonić właśnie tym swoim sentymentom i robią to naprawdę fajnie, sprawnie i naturalnie, także wydaje mi się, że właśnie ten taki przez lata krytykowany new metal teraz był trochę bardziej hołubiony, natomiast nawet jeśli nie w takiej formie, jak to robi zespół Hope, czyli zespół wokalisty Flapjacka, który wystąpił jako gwiazda, to jednak nawet jeśli właśnie 30Z, gdzieś to punkowe brzmienie jest, ale jednak to new gdzieś tam w tle się przebija. Także to tak gdybym miał wybrać jakiś taki jeden kierunek, w którym te zespoły szły i co można było zauważyć, to jest na pewno to. I z pewnością też fakt, że dużo dziewczyn śpiewa. W jury mieliśmy teraz Orcze, czyli laureatkę nagrody indywidualnej z zeszłego roku. Drugie miejsce zajęła grupa Fluffy Moss właśnie z Agnieszką na wokalu. Także widać, że dziewczyny też zaczynają się coraz mocniej przebijać na tej scenie i bardzo fajnie.
6: No właśnie, jedna z tych dziewczyn w zinie, w wywiadzie.
8: Tak, to właśnie jest Orcze, czyli wokalistka zespołu After Nine, która po koncercie tutaj, po swoim jurorowaniu powiedziała nam, że właśnie opuszcza swój zespół. Także tutaj też taka ciekawostka, że właściwie jeden z tych ostatnich koncertów razem dali w Legnicy. No i też jest, jeśli chodzi o dziewczyny na wokalu, to jest też legnicka kapela Mudglas, całkiem nowa, z całkiem znaną już tutaj wokalistką na legnickiej scenie, czyli Moniką Zapaśnik, znaną jako Mątwa. Także no tak, jest coraz więcej dziewczyn i na scenie, i w zinie.
6: No właśnie, co jeszcze w zinie, oprócz tego, co już powiedzieliśmy?
8: Oprócz tego na przykład jeszcze jest recenzja. Jest recenzja jednej z moich ulubionych płyt zeszłego roku, czyli grupa Viagra Boys i tytuł płyty Viagra A Boys. To także było przeglądarkowo przyjaźnie. Także tutaj z pewnością, jeśli ktoś nie zna tych szwedzkich wariatów, no to serdecznie polecam i mam nadzieję, że ten krótki tekst zachęci Państwa do tego, żeby rzucić okiem. Mamy oprócz tego też tradycyjną już relację z Castle Party. Mamy też legnicki bardzo istotny akcent, bo mamy duży wywiad z Erykiem, który jest założycielem i gitarzystą Strefy Destrukcji, pierwszej legnickiej punkowej kapeli, która w zeszłym roku po 40 latach od rozpadu de facto doczekała się swojego debiutu. Także
6: debiutuje, jeśli chodzi o wydawnictwo Czerwone Miasto.
8: Tak, dokładnie tak. Aczkolwiek, a może nic nie powiem, może jeszcze coś będzie więcej, ale to chyba tutaj się ugryzę w język, bo może Eryk byłby na mnie zły, że jakieś tutaj spoilery rzucam, więc na razie nic nie mówię, ale z pewnością, jeśli ktoś jeszcze nie słyszał tych starych nagrań Strefy Destrukcji, to niech po nie sięgnie i najlepiej niech da znać gdzieś tam na socjalach, jak się podoba, bo to jest też taka ciekawostka, że jednak grupa legnicka, a sprzedawana czy to nakładem Pasażera, czy to sklepu Zima, czyli dawnego Mami Records, także to poszło w Polskę i ludzie są rzeczywiście tym zainteresowani. Na różnych blogach widać komentarze, widać takie ciepłe głosy, że bardzo dobrze, że te takie stare rzeczy, stare kapele, które już wydawało mi się, że gdzieś tam na strychach, na starych taśmach zostały zamknięte i zapomniane, jednak dostają drugie życie, a właśnie być może nawet jeszcze trzecie. Kto to wie, co przyniesie przyszłość.
6: Dobra. Czy jesteś jedynym autorem, jeśli chodzi o zina, czy pojawiają się też inni autorzy? Czy ktoś do ciebie dołączył, ktoś ci pomaga? Bo myśmy ostatnio, jak rozmawiali, to mówiliśmy o tym, że zachęcasz gorąco, że jeśli ktoś ma ochotę, to proszę bardzo.
8: Są autorzy, którzy pragną zachować anonimowość, ale są jeszcze dwie osoby, które dopisują swoje teksty, natomiast no, nie chcę tutaj cytować pewnego króla i mówić zin to ja. Natomiast no, w większości jednak to tak, to ja tutaj napędzam te teksty i moje pomysły są też tymi, które ten zin w jakimś stopniu pchają muzycznie, chociażby właśnie dlatego, że często piszę o zespołach, których sam słucham i bardzo mi się podobają i chcę się dzielić tym też z ludźmi.
6: Dobra, czyli teraz rozumiem, taka będzie tradycja, że to będzie w okolicach przeglądu kapel.
8: Zobaczymy. Może coś będzie wcześniej. To też trochę szkoda jest marnować potencjału i wrzucać to tak w trakcie sezonu ogórkowego, kiedy nic się nie dzieje i nie ma jakiegoś eventu, pod którego można byłoby to przypiąć, mówiąc kolokwialnie, i jakoś ludzi zachęcić. No, promocja też w samym internecie jest trudna, jak doskonale wiemy. Mamy wszystko na wyciągnięcie ręki, więc przebicie się z czymś, co trzeba czytać, nie jest wcale tak łatwe, więc jednak znacznie mam wrażenie bardziej zachęca ten żywy egzemplarz, ten wolumin, który można wziąć w dłoń i sobie przejrzeć ten właśnie czarno-biały skład. Czy będzie za rok, czy będzie wcześniej? No nie wiem, zobaczę, może się okaże, że na zimę coś zrobimy, a jeśli nie, no to gwarantuję, że za rok będzie jeszcze grubszy i jeszcze potężniejszy numer, to co do tego nie mam wątpliwości.
6: Ale przegląd kapel rockowych w maju przyszłego roku.
8: Tradycyjnie czekajcie na informacje, bo to pewnie już tak po wakacjach będziemy pierwsze szlify, bo niestety przygotowanie takiej imprezy jest praktycznie całoroczne, także tutaj trzeba zacząć pracę bardzo, bardzo szybko, ale tak, tradycyjnie maj przyszłego roku kapele mogą już stroić sobie gitary i naciągi perkusyjne, także w Legnicy znowu będzie głośno.
4: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
6: To był Michał Przehera, a my wracamy do Muzeum Miedzi, do Barbary Pietras, która zaprasza nas na nową wystawę malarstwa współczesnego. O tej wystawie opowiadamy też o przygotowaniach do jej zaprezentowania, czyli o urządzaniu wystawy, o dyskusjach artysty i Barbary Pietras na temat tego, jak wystawa ma wyglądać. Ale to, co mówisz, że męska i damska wizja, to rzeczywiście, bo ty jak patrzę, bo ja miałem okazję zobaczyć dwa, które stały ze sobą po ustawieniu przez artystę i teraz widzę po ustawieniu przez ciebie i ty ustawiasz tak, żeby one ze sobą współgrały, on ustawił tak, żeby się trochę gryzły. I to jakby, mam wrażenie, dalej to pociągnięcie tej skłonności do wyrażania jakiegoś chaosu ze swojej natury.
7: Wiesz co, nawet nie tyle, żeby się gryzły, tylko on wybrał cięższe obrazy. Na wystawie nie pokażemy wszystkiego, co tutaj jest. Też nie chcę przeciążać tych sal, bo one są duże i dynamiczne. Właśnie chciałabym wprowadzić trochę oddechu między nimi. A Igor z kolei dał ich więcej i takie wybrał te mocniejsze, więc bardziej o to chodzi, że po prostu takie, no one były intensywniejsze. Aczkolwiek jak Państwo tu przyjdą, to i tak zobaczą tą dynamikę. To nie jest tak, że tu można usnąć. Nie, nie, nie. Myślę, że nawet, bo ona składa się z dwóch sal. To jest ta sala, gdzie wcześniej był prezentowany Nikifor, jeszcze wcześniej nie wiem, Jarosław Jaśnikowski, więc kiedy przyjdą Państwo do drugiej sali, a później wychodząc będą znowu przechodzić przez pierwszą, to może Państwo zwrócą uwagę na zupełnie coś innego i ten obraz, który na początku był obojętny, nagle wyda się Państwu jakiś interesujący, gdzieś zobaczą Państwo coś w nim. Pytałam artystę, co właściwie, o co chodzi w tych obrazach?
6: Co on maluje?
7: Co malujesz? On mówi, wiesz co, ja kiedy siadam przed płótnem, to trochę się wyłączam. Jakby to przepływa przeze mnie. Ja maluję, tworzę, wiem kiedy coś gra, kiedy nie gra, kiedy ta forma już jest tą, kiedy ten kolor już jest wypracowany, bo no też o to chodzi w malarstwie, właśnie o kolor, o formę, o światło i to wszystko tutaj jest. I każdy obraz jest inny, ale on mówi, że tutaj nie ma jakichś konkretnych rzeczy, że kiedy on tylko zaczyna widzieć, że coś się wyłania, jakiś właśnie, nie wiem, kształt rozpoznawalny dla nas, to on zaraz chce to ukryć, jakby pod kolejną warstwą. Ciekawe też jest to już taka techniczna uwaga, że on maluje farbą olejną, używa też lakieru i jego obrazy może nie są witrażowe, ale jest w nich jakaś taka przenikalność, że czasem widać pod spodem drugą warstwę i witraże się tworzy tak, że na szkle pokrywa się je po prostu farbą witrażową, która po wyschnięciu odpowiednio się wymiata światło. Jest jakby cień i z tego cienia powstaje światło. I Igor przenosi to na płótno, na technikę olejną. Tworzy to podobnie, jak tworzy się witraże. Więc mimo iż jego obrazy są zupełnie inne, to co robi przez większość dnia, czyli witraże, później przenosi właśnie na płótno i widać to w tych obrazach. I jeżeli będą Państwo oglądać te obrazy właśnie po tym moim komentarzu, to proszę na to zwrócić uwagę, że spojrzeć na nie trochę jak na witraż.
6: Ale to ja już zwróciłem uwagę. Jak powiedziałaś o witrażach, to myślałem, że będziesz mówiła o podobieństwie, a ty powiedziałaś o różnicy, bo rzeczywiście różnica jest w kształtach, ale jeśli chodzi o to, jak one rzucają się w oko,

0: złudzenia. Nie, to jest no dalej dobra malarska robota, ale no widać, że tam jest jakaś głębia w nich. One nie są płaskie.
1: Myśmy na początku, jak mnie zapytałeś, jak ja to widzę, jak mi się kojarzy, to ja powiedziałem, że duża część z nich, a właściwie wszystkie, kojarzą mi się z praniem świeżo wybranym, rozrzuconym na łóżku, tak gęsto i pogięte, takie wymiętolone jeszcze i takie przeplatające się tymi kolorami. No i tak, i dlatego myślę sobie, że tytuł wystawy ani troszeczkę nie jest pretensjonalny. Ba, mam wrażenie, że on, jeśli chodzi o kategorię sztuki, jest bardzo konkretny.
0: Tak, ja lubię konkretne, zwłaszcza kiedy sama sztuka no może być no dobra, powiem to, trudna dla odbiorcy, dlatego...
1: Tak, te obrazy mówisz?
0: Dlatego, że...
1: Bo nie ma w nich opowieści, historii żadnej.
0: Tak, i ludzie, mam wrażenie, tak jak rozmawiam nawet tutaj na tle zawodowym, trochę się boją sztuki współczesnej i abstrakcji. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ wydaje mi się, że ludzie uważają, że muszą być jakoś przygotowani do tego, czytani, że to ich po prostu onieśmiela, gdzie nie. No właśnie po to są te wystawy, czy u nas, czy w galeriach sztuki, nie mówię tylko o Legnicy, ale ogólnie, żeby właśnie oglądać i też samemu wyciągać dla siebie jakieś wnioski. I tak jak tutaj, ty widzisz pewne rzeczy, ja widzę coś innego, nie ma dobrej odpowiedzi. Dla Igora to jest w ogóle opowieść o formie i kolorze, więc i on nawet nie oczekuje, że ktoś z nas jakby trafi z odpowiedzią. Nie o to chodzi, ale też kiedy tutaj jesteśmy, też te obrazy nas budzają pewne emocje. Jakby sztuka współczesna to już nie jest tylko jakaś opowieść, nie wiem, o jakimś świętym, czy jakaś scena mitologiczna. Aczkolwiek, no, możemy sobie tutaj dopowiedzieć, że czemu nie, to też może być jakiś ferwor bitewny, ten cały chaos, co się tu dzieje.
1: Ja sobie dopowiedziałem to pranie. No i mógłbym też, popatrz, publicznie w radiu mówię, że dopowiedziałem sobie pranie i mógłbym sobie pomyśleć, o Jezu, taka trywializująca uwaga, Boże, ja nie powiem tego, bo ktoś się jeszcze obrazi, ktoś pomyśli, że idiota, tutaj takie głębokie obrazy, technika, sztuka, a tutaj że rzucone pranie. No nie, jeśli państwo macie ochotę, przychodzicie i sobie upraszczajcie, tym bardziej, że już mówiliśmy o tym, że to uproszczenie do prania, bo ty powiedziałeś, że tobie też kołacze to skojarzenie, też budzi fantastyczny, bo one migocą wtedy za dzieciaka się w te pranie człowiek lubił rzucić. One jest takie świeżutkie, te kolory tam grają, są te wszystkie kolory, które lubisz, które nosisz, mieszają się ze sobą w dziwne konstelacje. To jest twój dom, to jest twoje łóżko, to jest twoje pranie. I tak sobie właśnie myślę, że nawet upraszczając można dojść do wcale nieprostych skojarzeń.
0: Tak, i to, co mówisz, to jest świetna konkluzja, ponieważ... Może właśnie idźmy tym tropem, nie wymagajmy od siebie znajomości stylów i kierunków, jeżeli, nie wiem, nie interesuje nas to aż tak, po prostu jesteśmy w muzeum, ale starajmy się też jakby nie skreślać od razu tej sztuki, tej czy innej współczesnej, którą zobaczymy, jakby dać jej szansę, chwilę się zastanowić.
1: No i w ogóle też ze względu na artystę, myślę sobie, na 100% każdy artysta wolał, no może nie każdy, ale większość wolałaby, żeby przez jego wystawy przetaczały się tabuny tak zwanych ignorantów niż trzech ekspertów, nie?
0: No tak, ja myślę, że ta wystawa może w nas zostać. No, jakiekolwiek byśmy mieli skojarzenia, nawet te negatywne, to tym bardziej one pracują w nas. Nie wiem już, kto to mówił, że nieważne jak piszą, byle nazwisko się zgadzało.
1: To prawda, no więc jak macie państwo ochotę przyjść, powiedzieć i kołaczą się wam po głowie jakieś takie najprostsze refleksje, to jak najbardziej. No zapraszamy na tę wystawę gorąco, nie? Sporo żeśmy o niej powiedzieli, chociaż wydawało nam się, że abstrakcja to mało się uda powiedzieć.
0: Tak, no ona jest inna niż abstrakcje, które prezentowaliśmy do tej pory, bo całkiem niedawno mieli państwo okazję widzieć wystawę Romy Pilicidis, która była zupełnie inna. Ona była spokojna. Też artystka używała farb olejnych i też robiła warstwa pod warstwą, ale to jest zupełnie coś innego. Być może ja teraz mówię za spokojnie, bo mam taki charakter, ale te obrazy naprawdę są tak żywiołowe. No, każdy po prostu może tutaj znaleźć coś dla siebie. Ja też często mówię, żeby przyjść do muzeum, tutaj odpocząć, tutaj jest, nie wiem, chłodniej, ciszej od tego ferworu ulicy, ale te obrazy są takie żywiołowe, one nas właśnie pobudzą.
1: Zapraszamy gorąco.
0: Zapraszamy serdecznie do końca wakacji w Muzeum Miedzi w Legnicy.
1: Barbara Pietras zapraszała na wystawę malarstwa współczesnego, a teraz Konrad Byś zaprosi na wystawę stałą, której może nie widzieliście, a która wzbudza duże kontrowersje. Cień gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u. No i w Muzeum Miedzi przechowuje się perlowskie pomniki. Mówiąc najprościej, powiedziałem to

0: Najprościej, jak to możliwe?
1: Najprościej, chociaż z pewnym takim niedoprecyzowaniem, bo nasze muzeum, owszem, gromadzi różne pamiątki przeszłości i wśród tych pamiątek przeszłości niekiedy ozłoconej, niekiedy takiej, którą chcemy schować na dno szafy, znajdują się relikty pomników, czy elementy z pomników, które jeszcze niedawno w przestrzeni miasta się znajdowały, a swoją treścią, swoją wymową nawiązywały do pewnych idei, nazwijmy to tak najbardziej oględnie, kontrowersyjnych idei związanych z poprzednim ustrojem, z ustrojem komunistycznym.
0: Idei równości, braterstwa i równego podziału dóbr.
1: Chyba w takim troszkę bardziej przyziemnym wymiarze, bardzo lokalnym wymiarze, bo...
0: Jedności robotniczej.
1: Między innymi, choć główną osią tych monumentów, tych reliktów, jednak gdzieś przewija się ta...
0: Przyjaźń polsko-rosyjska w związku z tym, że Rosjan to tyle było.
1: Tak, jak najbardziej.
0: No w końcu trafiłem, Konrad, ja cię kręcę, znaczy to trzecia próba i się udało.
1: Tak jest, udało się, no ale proszę Państwa, te relikty trafiły do nas tak naprawdę na fali kontrowersji, dyskusji, wielkiej debaty publicznej związanej z uchwaleniem ustawy o zakazie propagowania ustroju komunistycznego, między innymi poprzez budowle czy elementy architektoniczne, pomniki. I na fali odprysk takiej debaty, takiej dyskusji mieliśmy oczywiście w naszym mieście. Jak to zwykle bywa z historią najnowszą, nie zawsze jest to ten okres postrzegany jako historia. Dla wielu osób to jest coś osobistego, coś żywego, bo oni te czasy pamiętają, oni te czasy przeżyli, w nich wyrastali wokół pewnych haseł, wokół pewnych idei, czasem z dystansem, czasem wręcz przeciwnie. No i ta debata oczywiście miała swoje różne odcienie. Ostatecznie zadecydowano, że te elementy pomników należy usunąć z miasta. To był oczywiście proces. Chyba najsłynniejszy legnicki pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej z Placu Słowiańskiego, z centralnego placu miasta, niedaleko rynku, tuż przy Urzędzie Miasta. On od wielu, wielu lat budził emocje skrajne, no ale ostatecznie w 2018 roku, w marcu, zniknął. Dla wielu widok pustego Placu Słowiańskiego był czymś takim, z czym ciężko było się oswoić, no ale tak jak Państwu wspomniałem, my jako muzealnicy gromadzimy. My nie jesteśmy specjalistami od niszczenia, nie jesteśmy specjalistami od gromadzenia, od chomikowania różnych przydasiów i chociaż może ciężko mówić o przydasiu w kontekście pomnika ze Spiżu ważącego wiele ton.
0: A mnie się wydaje, że to jest bardzo dobre określenie i ono oddaje charakter tego posiadania.
1: Tak, no a dlaczego określamy te elementy pomników jako przydasie? Otóż ustawa, o której Państwu wspomniałem, ona dopuszcza taki wyjątek prezentowania tego rodzaju, nazwijmy to, niechcianego dziedzictwa okresu PRL-u przy różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych, kulturalnych i także wystawienniczych. No a na czym się znają muzealnicy oprócz gromadzenia przydasiów? Na tworzeniu wystaw. I tak narodził się pomysł, by te elementy pomników, rzeźby, głazy pamiątkowe zgromadzić w jednym miejscu, dodać do tego opowieść, która zwróci uwagę na kontekst, na wymowę tych dzieł. I tak powstała nasza wystawa plenerowa przy ulicy Wrocławskiej, przy cmentarzu żołnierzy radzieckich. Wystawa zatytułowana Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u, którą otwarliśmy w maju 2019 roku.
0: Konrad Byś zaprasza na wystawę stałą Muzeum Miedzi Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u. Wracamy do rozmowy z nim.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
0: I my na tę wystawę zapraszamy. To wystawa stała.
1: Tak, to jest nasza wystawa stała, niezmienna, jeśli chodzi o, przynajmniej w takiej najbliższej perspektywie, jeśli chodzi o treść, jeśli chodzi o dobór zabytków. No, mieliśmy taki przykry incydent, który wpłynął na obecność zabytków, mianowicie w 2020 roku rzeźba przedstawiająca marszałka Konstantego Rokossowskiego, która w końcu 2019 roku pojawiła się na wystawie, no, próbowano ją ukraść latem 2020 roku. Korpus udało się odnaleźć, ale niestety głowa wciąż ma status zaginionej.
0: Głowa została ukradziona.
1: Tak, głowa została ukradziona, stąd na wystawie, wbrew tej pierwotnej idei, nie zobaczycie Państwo tego pomnika poświęconego marszałkowi Rokossowskiemu. Została tylko plansza z wyjaśniająca cel, ideę, no i wersję pomnika, bo ta rzeźba była drugim podejściem do takiego wielkiego tematu jak marszałek Rokossowski. Pierwszy pomnik się nie zachował. Mamy obecnie częściowo zniszczony w pomnik numer 2.
0: Ale to taki fakt, taka historia dodaje też chyba pikanterii całej wystawie, że można przyjść i zobaczyć, jak wygląda to, co odzyskano. I pomyśleć o tym, gdzie ta głowa jest.
1: No, rzeczywiście.
0: Czy ty o tym czasem myślisz, gdzie ta głowa jest?
1: Może nie aż tak często. Jeżeli wracam gdzieś myślą do tej wystawy, no to rzeczywiście gdzieś w rozmowach pojawia się wątek tej głowy.
0: U kogoś w ogrodzie?
1: Tropów jest kilka, choć rzeczywiście szalony kolekcjoner jest takim, jednym z moich osobistych faworytów. Bo oficjalne śledztwo wykazało, czy gdyby wnioski z tego śledztwa były takie, że była to zwykła kradzież na tle takim, nazwijmy to, majątkowym, bo to jednak brąz, który materiał ceniony wśród pewnych grup społecznych jako surowiec, jako źródło dochodu, ale jednak gdzieś wyobraźnię, bardziej moją wyobraźnię pociąga bardziej wersja, że może to było zlecenie tajemniczego, szalonego kolekcjonera tego rodzaju artefaktów. Kto wie, proszę Państwa, może kiedyś dowiemy się prawdy, może nawet głowa nam się objawi, a wtedy będzie mogła powrócić w jakiś sposób na naszą wystawę.
0: No, moja wyobraźnia działa jeszcze dalej, bo ja wyobrażam sobie na przykład, że taki szalony kolekcjoner porywa Konrada Bysia, wiezie do swojego ogrodu i każe mu przez całą dobę oglądać wszystkie takie dziwadła przy dasie, które nakradł z przeróżnych miejsc muzeum.
1: Pytanie, czy reakcja na te... zapewne byłaby to bardzo, bardzo pouczająca wizyta, tylko myślę, że bardziej obawiałbym się, czy wyjdę żywy z tej... Czy to nie jest tak, że to jest ostatnie, co oglądam w swoim życiu, właśnie taki szalony gabinet osobliwości pewnej osoby maniakalnej.
0: Ale jeśli cię wypuści, to my jesteśmy pierwsi, którym udzielisz wywiadu, dobra?
1: Jak najbardziej. Jest wyłączność dla pana redaktora.
0: Jesteśmy, na tę ewentualność jesteśmy już umówieni. Jak widzicie, ta wystawa nabiera coraz większych rumieńców, jeśli chodzi o perspektywę jej odwiedzenia.
1: Tak, od początku też budziła emocje, bo oczywiście, proszę Państwa, ten element naszej historii jest, co tu dużo mówić, bardzo mocno związany z polityką, z jakimiś podziałami tych sympatii politycznych. No i mogę Państwu powiedzieć, że głosy sympatii, ale i głosy krytyki spadały na nasze przedsięwzięcie z rozmaitych stron i tych, których można by podejrzewać o sympatię do armii radzieckiej, do minionego ustroju, ale także oczywiście te głosy krytyczne zdarzało się, że wypowiadali ludzie, których optykę możemy odwrócić o 180 stopni, czyli osoby o raczej takim nastawieniu patriotycznym czy narodowym. Więc no, no z jednej strony może się to, niektóre głosy na pewno były dla nas jako dla instytucji przykre, no, ale też myślę, że to jest dobry przykład tego, jaką rolę, jakie emocje powinna budzić wystawa. Dobra wystawa historyczna to jest taka, która zmusza do pewnej refleksji, która budzi emocje, która sprawia, że ludzie te emocje uzewnętrzniają, bo może w ten sposób właśnie oswajamy przeszłość, oswajamy jakieś trudne tematy naszej historii, a to myślę jest wartość dla historyka, dla muzealnika, coś, no, co powinniśmy też w pewien sposób uzewnętrzniać od czasu do czasu w cywilizowany sposób.
0: Czyli właśnie w cywilizowany sposób można wspomnieć tamte czasy. Ile tam obiektów jest? Jest trochę zwiedzania?
1: No to jest nieduże, miejsce, nieduża wystawa. Znajdują się tam elementy z pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej. To jest rzeźba przedstawiająca żołnierzy polskiego i radzieckiego trzymających dziewczynkę. Płaskorzeźby, które zdobiły cokół. No i niedawno, w 2023 roku, udało się w wyniku przebudowy Placu Sowieńskiego odnaleźć kamień węgielny, monumentalny głaz, który niejako zapoczątkował wznoszenie tego pomnika. Na wystawie znajdziecie Państwo także głazy pamiątkowe poświęcone zdobyciu Legnicy. Jeden z powstały w 15. rocznicę, jak się wówczas to mówiło, wyzwolenia miasta. Monument z 1960 roku, ale także głaz, który upamiętniał zabitych żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy zginęli w końcu 1946 roku w okolicznościach bardzo, bardzo tajemniczych, bo do dzisiaj nie mamy pewności, jaka była ta oficjalna wersja wydarzeń, czy rzeczywista bardziej wersja wydarzeń. Nieoficjalnych wersji jest kilka. No, dla nas jest to o tyle, gdyby sprowadzając już to, tę moją wypowiedź do końca, to w 1964 roku ten monument powstał i przez wiele, wiele lat znajdował się w parku miejskim. Więc to są te główne eksponaty naszej wystawy, którym towarzyszą opisy z kodami QR, które rozwijają, rozszerzają tę opowieść o inne zagadnienia.
0: To był Konrad Byś, a na sam koniec naszej audycji zaproszenie do kina na zamku w Legnicy.
3: Aneta Mońska-Wójcik, Dolnośląskie Centrum Filmowe.
4: Wraca kino na Legnicki Zamek, druga edycja, czyli pierwsza była udana.
3: Oczywiście, spotkała się z wielkim entuzjazmem legniczan, co nas cieszy, jak to się mówi potocznie, walili drzwiami i oknami. Było przepięknie, było pełno, była cudowna atmosfera. Naprawdę poczuliśmy, że to był jakiś element kultury legnickiej, którego jeszcze brakowało na tej mapie kulturalnej miasta.
4: Właśnie, bo to taka nietypowa lokalizacja dosyć, jeśli chodzi o kino, ale też przez to ciekawa.
3: Nietypowa, bo jeszcze nie wykorzystywana chyba w takich kontekstach, chociaż z tego co wiem, były tam już jakieś pokazy teatralne. Przyszedł czas na kino pod chmurką, na kino wakacyjne. Wydaje mi się, że to jest też kwestia właśnie tego sezonu i możliwości spędzenia czasu na zewnątrz, na świeżym powietrzu, przy wspaniałej pogodzie, bo ostatnio lata nam dopisują. No i mamy tutaj dodatkową atrakcję, jeden z najstarszych zabytków na Dolnym Śląsku.
4: No i co będziemy mogli zobaczyć na terenie zamku?
3: Zapraszamy na 5 wakacyjnych piątkowych wieczorów, w tym aż 2 filmy zobaczymy dzięki wyborom mieszkańców miasta Legnicy. Zaczniemy sobie Totalitarnym Światem Kobiet 3 lipca, czyli kultową dla nas wszystkich seksmisją z Jerzym Szturem w jednej z głównych ról. Następnie 17 obejrzymy wspaniałą historię o relacji w obliczu choroby, w obliczu komplikacji, o relacji między dwojgiem ludzi i poszukiwaniu swojego miejsca na świecie w obliczu właśnie kryzysu, czyli film Ścieżki życia Marianne Elliot.
4: No właśnie, bo to jest tak, że ten repertuar to jest trochę taki miks starego i nowego, klasyki i nowości.
3: Tak nam wyszło w tym roku. Trochę tego nie planowaliśmy, ale dzięki temu, że Legniczanie wzięli udział i oddawali głosy na różne tytuły, trochę wyszedł nam właśnie miks starego, kultowego polskiego kina z kinem światowym, międzynarodowym. Nawet kończymy filmem oscarowym.
4: No to opowiadajmy dalej.
3: Dobrze. Dalej mamy wspaniałą, inteligentną hiszpańską komedię Skomplikowani, która dzieje się tak właściwie na dwóch poziomach, relacji damsko-męskich i takiej relacji abstrakcyjnej. Jest bardzo zabawnie i bardzo inteligentnie przy tym. 7, czyli już na początek sierpnia, znowu wracamy do wyborów Legniczan i obejrzymy poszukiwanego i poszukiwaną, kolejną kultową komedię Stanisława Barei. No, wszyscy chyba pamiętamy pana Stanisława, który w przewrotnej sytuacji, w której zostaje oskarżony o kradzież dzieła sztuki, musi się przeobrazić w panią Marysię, co generuje oczywiście bardzo wiele perypetii. Te filmy znamy, kochamy i po prostu do nich wracamy. I to, że je oglądaliśmy 5 razy, czasami okazuje się, że jest ciągle mało. No i Kino na Zamku w Legnicy zamkniemy filmem pięknym, wspaniałym, wzruszającym, o relacji ojca z córkami po śmierci matki. Filmem też nagradzanym Oscarem, Złotym Globem, Wartością Sentymentalną. Ważna informacja jest taka, że podobnie jak w zeszłym roku, wszystkie seanse będą się odbywały o 21:00. Wstęp na wszystkie seanse jest oczywiście bezpłatny, ale organizatorzy zastrzegają sobie ograniczoną ilość leżaków, a tym samym zachęcają mocno Legniczan do przychodzenia z własnymi leżaczkami i kocykami.
4: No właśnie, lepiej sobie zabezpieczyć to, na czym będziemy siedzieć.
3: Zgadza się. Było bardzo dużo zainteresowanie w zeszłym roku, stąd takie komunikaty. Oczywiście każdy się zmieści na dziedzińcu zamkowym, ale chodzi o wygodę, komfort i właśnie o to, żeby wspólnie, miło przeżywać te filmowe emocje, płakać, wzruszać się, oglądać piękne krajobrazy, tak jak w wypadku Ścieżek życia, żeby to było takie kolektywne po prostu doznanie.
4: Godzina 21, czyli tak, kiedy trochę już się ściemni?
3: No tak, to jest właśnie taka techniczna bardzo kwestia. Oczywiście mogłyby wcześniej odbywać się pokazy, ale zależy nam na tym, żeby filmy były wyświetlane dobrze, żeby wszystko było wyraźne, więc o tej porze roku musi być to gdzieś tam właśnie ta okolica 21.
4: Tak sobie próbowałam odtworzyć kalendarz w głowie. To są weekendy?
3: To są piątki. To są piątki, to są wakacyjne piątki pod chmurką, do tego bardzo zachęcamy.
4: Te wybory mieszkańców Legnicy, to które to są filmy?
3: Oczywiście dwie polskie komedie.
4: Czyli można było wybierać z jakiejś puli?
3: Tam była jakaś pula propozycji, które wrzucali widzowie.
4: A powspominajmy jeszcze tą pierwszą edycję, porównując ją właśnie z tą, która nadchodzi. Wtedy było też tak, że były to stare, nowe filmy?
3: Podobno. Też mieliśmy dwie polskie propozycje i dwie zagraniczne. W tym roku, ze względu na duże zainteresowanie, jest tych pokazów aż 5. Zapraszamy na social media Zamku Piastowskiego przede wszystkim. Tam na pewno wszystkie aktualne sytuacje, ale oczywiście też na socialach Dolnośląskiego Centrum Filmowego też będą się te informacje pojawiały, w tym Kina Piast w Legnicy.
0: Zaproszenie do kina na Zamku kończy dzisiejszy program Co jest grane w Legnicy, więc kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. 26 czerwca Nieszpory Ludźmierskie Jana Kantego Pawluśkiewicza na Święto Wrocławia. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Józef.

rozlupaní. Ty vcále nechce tě obnážet. Yeah.